0: Radio SK.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

na szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

SK Koszalin. Don't hesitate if you stay.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: Przed nami kolejny wietrzny i chłodny dzień, poza tym będzie się chmurzyć. Niewykluczone są przelotne opady deszczu. Przejeżdżając przez Koszalin, uważajcie na ulicy Zwycięstwa, która jest w przebudowie, natomiast w Kołobrzegu prace drogowe prowadzone są na Starynowskiej, Okopowej i Mazowieckiej.
1: Dokładnie 6:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Alicja Szemplińska w wielkim finale Eurowizji. W pierwszym półfinale konkursu w Wiedniu nasza wokalistka wystąpiła z utworem Pray jako 14 w kolejności. A po wszystkich występach odbyło się głosowanie widzów i jurorów. Przy ogłaszaniu wyników nie brakowało emocji. Nazwy krajów, które dostały się do finału, były wyczytywane w kolejności losowej, a Polska została wymieniona jako ostatnia. Jutro odbędzie się drugi półfinał, a wielki finał zaplanowano w sobotę. Więcej o Eurowizji przeczytacie na sk.pl. Rozporządzenie o transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych jest gotowe. Potrzeba tylko podpisu szefa MSWiA. Wcześniej zielone światło w tej sprawie dał premier Donald Tusk. Rozporządzenie umożliwi urzędom stanu cywilnego w Polsce dokonywanie transkrypcji aktów małżeńskich zawartych za granicą. Szef rządu zaznaczał jednak:
2: decyzja o rozporządzeniu nie będzie otwarciem możliwości adopcji przez pary jednopłciowe.
1: Na zapowiedź rozporządzenia topukło się orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Naczelnego Sądu Administracyjnego. A za ósmoklasistami egzamin z matematyki. Jak przyznali po wyjściu z testu, ten był wymagający.
3: Obstałem około 50%.
4: Nie bardzo dobrze.
5: Było lepiej niż na polskim.
6: Nie za bardzo miałem na logikę więcej zrobić.
1: Na dziś ostatni egzamin. Uczniowie kończący podstawówkę zmierzą się z językiem obcym. Początek pisania o 9:00.
7: SK Koszalin News.
0: Lucna Wojtów, to już ostatnie chwile na zgłaszanie pomysłów do koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy mają czas do jutra, by przesłać swoje projekty i zdecydować, na co miasto przeznaczy prawie 6 milionów. Głosowanie odbędzie się jesienią. Koszalin znów będzie zielony. Przed nami kolejne obchody Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
8: Wszystkie fontanny, które są w Koszalinie, świeciły się na zielono. Będą rozstawione zielone flagi. Będą happeningi. Będzie stał autobus, którym będzie można się wyrażyć artystycznie i też go trochę przemalować na zielono.
0: Mówiła Joanna Zduńska, kierownik WTZ. Startujemy 25 maja.
9: Jankes.
10: Jankes.
9: I Wiktor.
10: W Radiu SK.
11: No i dzień dobry.
12: Dzień dobry!
11: Jest środa, dzień dobry, mówi wam człowiek z Zielonej Góry.
12: Żeby było dobrze, musi być człowiek z Gorzowa również, to ja, Gorzów Wielkopolski, Jankes, dzień dobry.
11: No to sprawdźmy, skąd jesteście i gdzie nas słuchacie, jak to mówią w internecie, wpisujcie miasta.
12: Pan Marcin skąd?
1: Teraz? Nie, ogólnie to z Woleń.
12: Wo co?
1: Z Woleń.
11: Z Woleń.
1: Więc z Wolna wchodzimy w środę. Tak jak zawsze.
11: Czekamy na sygnały. Gdzie teraz słuchacie Eski? 664-402-302. No i ten sławny messenger. Bla, bla, bla.

0: Hej, tu SK, 8 minut po godzinie 6. Wpisujcie miasta, kto jest z nami. Na pewno jest Gorzów, na pewno jest Zielona Góra.
1: Słuchaj, jakbyś zgadł.
0: Zwoleń.
1: Słuchaj tego, jakbyś zgadł.
0: Naprawdę?
2: Dzień dobry, Gorzów Wielkopolski po tej stronie. Miłego dnia.
0: Ulala.
1: Brawo.
0: No, jakby nie było, 2-1, pani kolego.
1: Gdzie jest Zielona Góra, ja się pytam.
0: A odbieramy dalej telefony, wy robicie nam naprawdę niesamowitą przyjemność, trąbiąc, mówiąc na lewo i prawo, że jesteście z nami.
3: Hej, pozdrowienia z Główczyna, powiat kaliski. Ja kieruję się do Kalisza. Do pracy.
1: Proszę bardzo. Halo, dzień dobry, kto jeszcze?
0: Wiesz, gdzie jest Główczyn?
1: No, tam zaraz obok Kalisza.
0: Tutaj.
1: A tu, u góry.
0: Nad szyją.
1: Nad szyjnem.
4: Dzień dobry, dzień dobry. Obecnie słucham Radia SK w miejscowości Osiek.
1: Proszę bardzo.
0: No, to tam też niedaleko.
1: Tam jak te drzewa się kończą, jest taki kamień wielki i prosto pojedziesz, to jest Osiek.
5: A później jest Floryda, bo też Adam pozdrawia z Florydy.
0: Z tej słonecznej, tej prawdziwej Florydy?
5: Stanach.
1: To teraz
0: pozdrawiamy bardzo mocno naszego słuchacza Adama z Florydy. Może byśmy zagrali Florajdę?
1: Akurat nie mam, wiesz?
0: No dobrze, okej. Jankes i
1: Wiktor. A, jest jeszcze jedno piękne miejsce.
6: Łódź, kurwa. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white. I don't

0: poranne prasowanie.
1: No witamy naszą wspaniałą Jadzie.
0: Dzień dobry.
1: Proszę. Dzień dobry. Wiesz, że masz pozdrowienia z Florydy?
0: Wow.
1: No naprawdę, słuchacze z USA cię pozdrawiają.
2: Tak, naprawdę słuchają.
0: Ale dziękuję bardzo.
2: A ty skąd pochodzisz, Jadziu, tak pierwotnie?
1: Jest taka zabawa w internecie.
2: Z Warszawy.
1: W końcu ktoś z Warszawy.
2: Proszę. No i to nam się podoba.
1: Dobrze, jest to babka ze stolicy, teraz skomentuje najnowsze newsy z życia gwiazd. Uwaga.
2: Właśnie, patrzymy. Ania Mucha przyciąga uwagę internautów. Aktorka opublikowała nawet w odważne zdjęcia. W fikuśnym bikini występuje.
1: Lubię, jak Ania Mucha publikuje takie zdjęcia.
2: Wywołało to lawinę komplementów. Internauci piszą, między innymi, ale rakieta. Tak piszą.
0: No to w końcu Mucha czy rakieta?
2: To jest konkretny komentarz od pani z Warszawy.
1: Wiesz, jak mucha szybko leci, tak to jak rakieta.
0: To jak rakieta.
1: No.
2: Ale tak, gratulujemy oczywiście i pozdrowienia dla Ani.
1: Kasia Cichopek tym razem jeszcze i Maciej Kurzajewski podbijają, słuchajcie, Budapeszt, popularny kierunek. Pojechali sobie na Węgry do Węgrzech i wrzucają zdjęcia na Instagram. Widać na nich lokalne rarytasy, kupowanie pamiątek i to, że humorki im dopisują.
2: Węgry.
0: Idąc za ciosem, następny cel wakacji? USA.
3: Poranne czasowanie. Tylko w Radiu SK.
1: W sumie.
2: Oni są dziennikarzami.
1: Na papierach dziennikarskich też by wjechali.
4: Można lecieć.

0: Tak właśnie brzmi ta środa. 13 maja, 25 minut po 6.
1: Same zwycięstwa. W Hiszpanii jesteśmy najlepsi, jeśli chodzi o Barcelonę, tak. Roberta Lewandowskiego i Wojtka Szczęsnego.
0: Oni już mają luz, a Ronaldo cały czas czeka.
1: Ten Ronaldo prawdziwy, tam w Arabii? Tak. A co tam się dzieje?
0: No cały czas grają o mistrzostwo, nie wiadomo. Ostatnio zremisowali i o szczegółach zaraz Marcin Procki.
2: Oho. Jankers.

0: Reklama.
1: MG3 Hybrid Plus 2026 w BMG Goworowski. 195 koni, hybrydowy napęd i dobrze wyposażona wersja Excite w promocyjnej ofercie. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Teraz w leasingu promocyjnym od 101%, już od 83 900 zł brutto. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Nie czekaj, sprawdź dostępność już dziś. BMG Goworowski. Gdynia, Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
2: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdorskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Krzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show. Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są właściciel firmy Ćpaj Życie, oferujący symulatory motocyklowe www.ćpajżycie.com. Grupa Gibas www.grupagibas.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Planujesz remont? Wybierz okna, drzwi i podłogi w sklepach Meister Plus. Znajdziesz u nas drzwi dostępne od ręki, a z usługą montażu zapłacisz aż 15% mniej za całe zamówienie. Sprawdź Meister Plus. Koszalin, Szczecińska 4B oraz Kołobrzeg, Świętego Macieja 15.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
8: Niestety kierowcy dzisiaj nie będą mogli liczyć na dobre warunki na drogach. W całym regionie zapowiadane są opady deszczu przez większą część dnia. Pochmurno, gdzieniegdzie pojawią się przejaśnienia. Do tego też mocniej powieje i będzie chłodno, na termometrach maksymalnie do 11 stopni.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
9: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Koniec akcji strażaków w Puszczy Solskiej. Po tygodniu działań teren pogorzeliska został przekazany już lasom państwowym i prywatnym właścicielom. Wcześniej został dokładnie sprawdzony. W miejscu pożaru nadal obowiązuje zakaz wstępu do lasu ze względu na niebezpieczeństwo. Jest sukces Polski. Alicja Szemplińska w wielkim finale Eurowizji. Polka dostała się do niej po świetnym występie w półfinale. Jutro kolejny koncert, a wielki finał zaplanowano na sobotę. Kto jeszcze w nim wystąpi? Piszemy o tym na sk.pl.
10: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
11: SK Sport News.
9: Cristiano Ronaldo musi poczekać ze świętowaniem Mistrzostwa Arabii Saudyjskiej. Jego Al Nassr Riyad zremisował u siebie derbowy mecz z Al Hilal 1-1. Do rozegrania została jeszcze jedna kolejka. 41-letni Portugalczyk zdobył w tym sezonie 26 goli. Coco Gauff, Zorana Krysta. Tak będzie wyglądał pierwszy półfinał tenisowego turnieju WTA w Rzymie. O awans do drugiego półfinału powalczy dziś Iga Świątek, której rywalką będzie Jessica Pegula.
10: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
12: Jankes,
13: Kama,
14: Kama
13: i Wiktor.
14: Wiktor.
13: SK.
15: Gdzie jest Kama, ludzie pytają?
16: No pojechała w miasta państwa szukać was.
15: Jakie miasta? Tak, wpisujcie miasta w nasze poranne spotkanie. Kto jest z nami? Halo, halo, dzień dobry.
17: Witam, witam. Pozdrawiam z zachmurzonego Kalisza. Czas do pracy, na ciepłą kapkę. Życzę miłego dnia.
15: Kalisz jest cudowny.
18: Oj. Ryszard Kalisz jest cudowny.
16: O, no mówię właśnie, mówię. Z Hiszpanii, Segovia.
15: Ty pan też
16: pozdrawia
15: jest?
16: Z miasta Segovia. 100 kilometrów no od Madrytu.
15: Jak Hiszpania?
18: Jak tak, to...
19: Buenos dias, señor Sierra.
20: Buenos Aires!

0: Chcę dziurar.
1: Cześć Eska, Oleśnica Śląska pozdrawia, wiozę was do Wrocławia.
2: Dziękujemy oczywiście, Trójmiasto też się kłania. W Trójmieście Enrique Iglesias wystąpił w weekend ubiegły, było
3: no
2: fajnie.
3: Każde miasto w ten weekend.
2: Wszyscy są.
3: Miało u siebie uroczystości komunijne. Taki to teraz czas.
2: No to teraz rzeczywiście. Tak. No, no wiadomo, tutaj matury maturami, ósmoklasiści też mają swoje egzaminy, no i też komunie.
3: No i do mediów trafiła pewna komunia z Grodziska Wielkopolskiego. Zakończyła się nieprzyjemną niespodzianką dla wielu gości. A jak czytamy, przy jednym z lokali gastronomicznych dwóch chłopców w wieku 10 lat.
2: Co tam się wydarzyło?
3: Uszkodziło powłoki lakiernicze w zaparkowanych 40 samochodach.
2: 40
3: samochodach?
2: Ale co robili z nimi? Jakoś tam rozumiem.
3: Musieli się bawić. Gwóźdź do ręki, kamyczek, kluczyki.
2: Ale już to widzę po tej komunii. Pyta rodzic rodzica. Co dostaliście na komunię?
3: Wizytę u lakiernika. Jankes.

0: Ciekawe, co u nich teraz słychać. Kiedyś był szał na dziewczyny z grupy Tatu, no? Pamiętasz?
1: Był szał, no ale... No i tyle, no teraz szał będzie.
0: Wiadomo. Teraz jedna jest tu, a druga tam. Happy
2: birthday to you. Bo, o, Osio! Eska, budzi w urodziny.
3: Kama, wracaj.
1: Basia z nami, dzień dobry, witamy, Basiu!
4: Dzień dobry.
1: Basia, pochwal się, które to urodziny?
4: 45. Nie wiem, czy jeszcze czym palić.
0: Piękny wiek.
1: Rewelacja, aż straciłeś głos, tak. Jakby wiedzieć, że się o tym mówić.
0: Od tego śpiewania na te urodziny.
1: Ale cudownie. Jaki plan na dzisiaj u ciebie? Coś tam ciekawego jest w planach?
4: Najpierw praca, a wieczorem zobaczy się, co się będzie robić.
0: Co to za robota? Gdzie ty lecisz do pracy? W ogóle do jakiego miasta się dodzwoniliśmy? Bo dzisiaj wszyscy właśnie wpisują miasta, to ty też wpisz swoje.
4: Tychy.
1: Tychy, ojejku, ja tam mam kolegę, wspaniałego przyjaciela Łukasza. Pozdrowienia dla Łukasza. Tychy, jest cudownie.
0: A ja tam byłem na komunii tydzień temu.
1: Naprawdę?
0: Zresztą się chwaliłem, no.
1: Cudownie. Co tam ciekawego w Tychach? Dalej macie trolejbusy?
4: Są dalej, owszem.
1: Jeżdżą. Oni już dawno są na prądzie.
0: I jak jedziesz do pracy, to używasz tego urządzenia?
4: Nie, używam. Na nóżkach.
1: Masz swój salon fryzjerski. Co jest teraz trendem? Jak patrzysz i słyszysz nas, co byś tam, jaką fryzurę nam poleciła?
4: Baskeda.
1: Baskeda?
0: I co, jak to,
1: co to jest?
0: Jak to wygląda?
4: Dłuższa góra, krótkie boki.
0: Tego się nie da zrobić u nas.
4: Kiedyś na żołnierza.
1: A ty widziałaś nas bez czapek? Kiedyś? Dłuższa góra, jak to było? Dłuższa góra?
0: I krótsze boki.
1: A ten przód taki, chłopcy młodzi chodzą.
4: No. Tak.
1: Słuchaj, bo my nie mamy za bardzo włosów, więc tak na górze, więc to nie da się inaczej, tak?
0: Ale byśmy kupili jakieś używane.
5: Będzie bez baskeda. No.
4: Można zawsze dokleić, jakąś doczepkę zrobić.
1: Doczepkę. No.
0: Chcieliśmy sobie zrobić te włosy za 100 zł, bo tyle mamy dla ciebie.
4: Dziękuję.
1: No dobrze. Wszystkiego dobrego dla ciebie oczywiście. A od kogo dostaliśmy informację, że Basia ma urodzinki?
0: Basia, masz podejrzenia?
4: Mam, owszem. Takie pomysły ma mój narzeczony Przemysław.
0: Tak jest, to jest właśnie on.
1: 45 lat i narzeczony?
4: No tak.
1: Super.
0: To wszystkiego dobrego na nowej drodze życia.
4: Dziękuję.
1: I wiesz, czym pojadą do ślubu? No trolejbusem, no.
0: A wiesz, co robi ciągnik u fryzjera?
1: Nie, mów tego.
5: Warkocze!

0: SK Koszalin.
1: Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz. Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być

0: osobę Lisanach. Duet idealny, prawie jak my.
1: Dlaczego prawie powiedziałeś?
0: No trochę im brakuje jeszcze do nas.
2: Tak.
0: Niech się starają.
1: No dobrze, wy też możecie się postarać z samego rana o 500 w waszym portfelu albo na waszym koncie. No właśnie, za chwilę zabieramy się za 5 słów 500.
0: Dzisiaj nietypowo gramy po 7, dlatego już teraz potrzebujemy po pierwsze waszego numeru telefonu, który zostawicie u nas w Messengerze. No i może coś jeszcze napiszcie albo wklejcie jakieś zdjęcie, które Pawła przekona, bo to on będzie wybierał uczestników.
1: Paweł, co ciebie może przekonać?
3: Jakaś piękna pani.
0: Oj, słuchaj.
1: Panowie, wysyłajcie zdjęcia swoich dziewczyn. Słuchajcie, nie, to spokojnie. Każdy ma szansę, oczywiście. Czekamy na wasze zgłoszenia i za kilka chwil zabieramy się za 5 słów 500.
0: Żeby nie było, że tylko zdjęcia, może też być jakieś hasło chwytliwe.
1: Mm-hmm.
0: No, na przykład jak coś takiego napiszecie, co się rzuci w oczy, to też możecie trafić na antenę. A potem zdecydować, z kim macie dobry przelot. Sprawdzimy, czy zgarniecie kasę.
4: 5 słów 500.
5: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
7: I po reklamie.

0: Kierowcy, szykujcie wycieraczki i trochę cierpliwości. Środa upłynie pod znakiem mokrej pogody, przyniesie sporo chmur, opady deszczu i chwilami gorszą widoczność na drogach. Pamiętajcie też o utrudnieniach między Trzebiatowem a Kołobrzegiem. Droga zamknięta jest na dwóch odcinkach w okolicach Paliczyna i Błotnicy.
1: Minęła siódma, zaczynamy newsy w SC. Marcin Procki, zapraszam. Zbigniew Ziobro potwierdził, że przebywa w Waszyngtonie. Były minister sprawiedliwości mówił o tym w telewizji Republika, której został komentatorem. Przyznał też, że planuje spotkanie z amerykańską Polonią. Z kolei MSZ skierowało notę do ambasady USA w Warszawie, w której zwraca się z prośbą o wskazanie przepisów, na podstawie których Ziobro wjechał na teren Stanów Zjednoczonych. Ceny paliw idą w dół. Dziś za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,28, a za diesla 6 zł. 84 grosze za litr. Program ceny paliw niżej na razie obowiązuje do piątku. Reporter Eski Jakub Krzyżak. Teraz z tym tematem będzie przedłużenie programu?
2: Minister energii Miłosz Motyka zadeklarował wprost, program będzie przedłużony.
3: Tę decyzję podejmiemy w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach.
2: CPN zostanie utrzymany na kolejne 2 tygodnie, czyli niemal do końca maja. Później, jeśli będzie taka potrzeba, będzie kolejna decyzja. Do tej pory dzięki CPN, jak wynika z wyliczeń Ministerstwa Energii, Polacy oszczędzili około 3 miliardy złotych na paliwie.
1: Na miesiąc funkcjonowania programu CPN to dla budżetu wydatek ponad 1,5 miliarda złotych. Zima w Tatrach nie daje za wygraną. W górach znów sypie śnieg. Na dodatek prognozowany jest spadek temperatury poniżej zera, a to oznacza, że warunki do wędrówek w wyższych partiach znów znacznie się pogorszą.
4: Ten śnieg zamarznie, będzie ślisko. No raki albo raczki, jak idziemy w te niższe partie, chociażby na Czarny Staw Gąsienicowy. Jeżeli wybieramy się na przełęcze, które mają północną ekspozycję, cały czas ten sprzęt zimowy musimy mieć.
1: Zaznacza Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Powyżej 1700 metrów cały czas obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.
5: SK Koszalin. News.
0: Lucyna Wojtów. Do niecodziennej sytuacji doszło w koszalińskim sądzie. Była prezes tej instytucji miała podczas rozprawy usunąć z sali flagę Unii Europejskiej i schować ją pod kaloryferem. Szczegóły Oliwia Kisielewska.
6: To kolejny raz, kiedy sędzia znajduje się w centrum kontrowersji. Była prezes Sądu Okręgowego powołana jeszcze przez Zbigniewa Ziobrę została odwołana ze stanowiska w czerwcu 2024 roku.
0: Wśród możliwych kar są m.in. obniżenie pensji lub przeniesienie sędzi do innego wydziału. Tegoroczna edycja pod hasłem Średniowiecze na talerzu w Kołobrzegu po raz kolejny odbędzie się historyczny targ solny. Dwudniowy festyn przy Baszcie Lądowej rozpocznie się w sobotę.
7: W Radiu SK.
8: Dzień dobry, witamy raz jeszcze. 3 minutki po godzinie 7, dzisiaj środa.
9: I dzisiaj ta zabawa z internetu, tylko że w formie mówionej u nas w radiu, czyli wpisujcie miasta!
10: Hej, ja pozdrawiam z Podlasia, a dokładnie z Białegostoku. Śledzik pozdrawia śledziki i nie tylko. Miłego dzionka. Już Podlasie. Mamy dzisiaj środę.
8: Tak, ale ci Podlasie, to tam jest ten duch?
9: Tak, to tam. Skoro słuchaczka jest z Podlasia, to umówmy się, że droga słuchaczko, teraz gramy dla ciebie. Go czuję tutaj, wiesz?

0: Dobry, witam również.
1: No i co, 500 do wzięcia, tak można środę zaczynać, co?
0: Pewnie, że tak.
2: Gdzie ciebie złapaliśmy, gdzie teraz jesteś?
0: Jestem teraz w Lubelskim, aktualnie stoję na parkingu.
1: I to jest związane z twoją pracą, rozumiem, tak? Bo jesteś właśnie...
0: Tak, bo akurat jechałem samochodem, ale już stanąłem, żeby było bezpiecznie na rozmowę, więc...
2: Okej. A czym się zajmujesz na co dzień?
0: Jestem kierowcą zawodowym i też operatorem takiego HDS.
1: Wiesz, tak?
2: HDS?
3: Podnośnik!
0: Hydrauliczny dźwig.
1: Więc jakby trzeba było coś, Jankes, u ciebie na dachu zamontować, to dzwonisz do Tomka i...
2: Hasło HDS i już.
0: Tomek HDS jest.
1: Tomek, z kim czujesz, że możesz mieć dobry przelot, że te słowa twoje będą się zgadzały bardziej ze sposobem myślenia Jankesa czy moim? Czyli kogo wybierasz?
0: Myślę, że wybiorę Wiktora.
2: Dobrze!
1: Już się bałem tego, taka odpowiedzialność.
2: Słuchaj, HDS to jest w skrócie, bo to jest hydrauliczny dźwig samochodowy, tak?
0: Samochodowy.
2: Nie wiedziałem.
1: Tomek, słuchaj, szybko jeszcze, żebyśmy się poznali. Jakie jest twoje pozapracowe hobby?
0: Moje to jest leniuchowanie i siedzenie na kanapie, standardowo.
1: Czyli twoje skojarzenia będą raczej luźne i wolne.
0: Tak jest, dokładnie.
2: No dobrze.
1: Dobra, to co, ja wychodzę?
2: Wykopujemy Wiktora ze studia. Wiktor zmyka. Za chwilę poznasz słowa.
1: Do usłyszenia.
2: Proszę tam założyć słuchawki, jak kiedyś w wielkiej grze. Wiktor już teraz niczego nie będzie słyszał. A my zajmujemy się słowami. No, będziesz musiał skojarzyć, tak? Swoje pierwsze skojarzenie. No i zobaczymy, jak później będzie z Wiktorem. Im więcej waszych wspólnych skojarzeń, tym oczywiście bliżej nagrody. Każde skojarzenie to jedna stówka. No i tyle, dobra?
0: Jasne.
2: Czekaj, słuchaj, tu jeszcze przełączę się, bo tutaj Wiktor coś tutaj popsuł nam oczywiście przed wyjściem. Okej, dobra, tutaj.
1: Już możemy.
2: Uwaga. Dobra. Uwaga. Jesteś gotowy? Pamiętaj, dobre skojarzenie z Wiktorem, no to wtedy mamy po stówce i tyle. Uwaga, lecimy. Związek.
0: Małżeński.
2: Okej, zapisujemy. Dobra, lecimy dalej. Odlot.
0: Kosmos.
2: A to ładne, to może być blisko rzeczywiście. Makaron.
0: Spaghetti.
2: Okej. Pogoda. Czwarte słowo.
0: Dobra.
2: Okej, słowo dobra.
1: Zapisuję.
2: I ostatnie słowo, grill. Skojarzenie z grillem.
0: Karkówka.
2: No i zobaczymy, jak będzie.
3: Pewnie.
2: Jak będzie w przypadku Wiktora, oczywiście. Związek, odlot, makaron, pogoda, grill. Wszystko mamy zanotowane. To teraz krótka pauza. Ty się nie rozłączasz, czekasz poza anteną. Gramy muzę i za chwilę wywołamy Wiktora. Wiktor! Chodź! Jeszcze nie!

0: Bledka w Radiu SK. 18 minut po godzinie 7 to już.
1: 5 słów, 5 stów.
0: Czyli akcja w skojarzenia. Podajemy 5 słów. Słuchacz, Tomek jesteś?
2: Jestem.
0: Jesteś, bardzo dobrze. Tomek skojarzył, no to szybciutko. Związek, powiedziałeś małżeński, odlot.
2: Kosmos.
0: Makaron, spaghetti, pogoda dobra, grill, karkówka. To były twoje skojarzenia. Zapraszamy pana Wiktora do studia Radia SK. Wiktor, tylko żeby nie widział tych słów, uwaga, no żeby...
3: O. Nie widzisz?
4: No czarny ekran mam przecież.
3: No i bardzo dobrze, no.
4: I czarno w głowie.
0: No zobaczymy. Tomek już się wypowiedział w znanym temacie. 5 słów, przed tobą ta sama sytuacja.
4: Tak jest,
0: Tomek. Im więcej Tomek... tych samych skojarzeń, tym więcej kasy dla Tomka.
4: Tomek jesteś?
2: Jestem cały czas.
4: Podpowiadaj, błagam cię.
0: Nie, ale z tymi podpowiedzi. Słuchajcie, nie wolno.
4: Tak, naprowadzać delikatnie.
0: No to ma prowadzanko, może delikatnie, ale bez
4: tak, chociaż żeby mnie po prostu popchnął w dobrą stronę.
0: Żebyśmy nie musieli dać wam czerwonej kartki i będzie dyskwalifikacja i nie pojedziecie na mistrzostwa świata.
2: Wiktor, będziesz moim hakowym, to ci wszystko powiem.
0: Hakowy? To znaczy, że ty wypuszczasz ten hak i później trzeba go tam...
2: Który podpina mi tutaj właśnie wszystko. Zawiesia tę sprawę.
4: Ty pukasz, ja mówię, tak. Dawaj.
0: Dobra, tak dobra, jest. Lecimy, okej, zabieramy się. Za 5 słów. Uważaj, Wiktor. Ty, Tomek, ostrożnie. Związek. No związek. Panie Wiktorze, związek.
4: No dla mnie związek to kobieta i mężczyzna. Mhm.
2: Tak, no dobrze.
4: Tomek, to jest jeden wyraz czy więcej?
2: Jeden
4: wyraz.
2: Dobra, taki więcej. Popularny bardzo.
0: Dobra, koniec podpowiedzi, bo panowie tutaj, sędziowie patrzą.
4: No
0: słuchają.
4: Związek jest małżeński.
2: Brawo.
0: Tak? Nie wierzę, dobrze. Ja się nie odzywam, ja mam grobową twarz, jest stówka dla was.
4: Powiem, my z Tomkiem mamy dobry
0: przelot.
4: Dobra,
0: uwaga, lećmy dalej. Odlot.
4: Bez podpowiedzi, próbuję od razu. Ściśle tajny.
0: Kosmos.
4: Tomek, przecież u nas jest najsławniejsza akcja świata. Odlot ściśle.
2: Nie wiem, ja w kosmosie byłem niestety.
3: A zgłaszałeś się?
4: ściągnijcie apkę, ludzie, i zgłaszajcie się. Lećcie z nami w ostatni weekend maja.
0: Dobra, lecimy dalej. Trzecie słowo. Makaron.
4: Makaron, makaron,
0: twoje
4: makaron.
0: Twoje skojarzenie, panie Wiktorze, prosimy.
2: Dobre danie. Tak.
0: Mhm. Makaron, no, prosimy.
4: Czy to chodzi o ten długi, czy ten krótki?
2: Taki długi, no.
4: Spaghetti. Wiesz.
0: Nie wierzę.
3: Jest,
0: druga stówka. To było trzecie słowo, zabieramy się za czwarte. Pogoda.
4: Oj.
2: No, jaka może być pogoda, wiesz, Wiktora? Zawsze jest.
0: Pogoda jaka?
4: No? Dobra?
0: Ha! Nie wiesz, tak! Oni się znają. Jest trzecia stówka, dokładnie. I uwaga, ostatnie słowo! Grill. Teraz bez żadnej podpowiedzi już, słuchajcie, bo to jest skandal. Radio padnie, będziemy rozmawiać.
2: No musisz, Wiktor, to jest, wiesz, bardzo też popularne. No to jedzonko.
4: Moja ulubiona...
0: Grill.
4: Karkówka?
0: Tak?
3: Tak!
0: Yeah! Mam rekord! Wygrywasz 400 zł! 400! 400 dla ciebie, Tomek!
2: Jest, dziękuję bardzo, cieszę się niezmiernie.
4: Nie wierzę.
0: Ale naprawdę dobrze wam poszło.
2: Wiktor, jest mi super.
4: I teraz nie wiem, ja nie wiem, czy to ty tak dobrze zaczynałeś, że ja zgadłem, czy to ja jestem taki mądry, że tak dobrze kończyłem.
0: Niech będzie, że jesteś taki mądry.
2: Myślę to i to chyba.
0: 400 dla Tomka, na tym polega ta akcja, grajmy.

0: Tutaj SK, 25 minut po godzinie 7, ale zrobiłeś przyjemność Tomkowi, naszemu słuchaczowi.
1: Cały czas jestem pod wrażeniem samego siebie.
0: No. Odlot?
1: Ściśle tajny.
0: Nie, kosmos. Przecież cały czas tylko w tym odlocie. No dobrze, rzeczywiście, za odlot zabieramy się za kilka chwil, ale nie o tym. Za chwilę newsy, Marcin Procki.
1: I podobno lepiej zrobiło się na kolejach śląskich. Szczegóły za moment. Janku!

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Remont łazienki przede mną. Gdzie w Kołobrzegu znajdę wszystko w jednym miejscu? Świetne płytki, nowoczesną kabinę i profesjonalny projekt.
5: Tylko Ceramiks płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25. Mają fantastyczne kabiny, new trendy, teraz taniej o VAT. A do tego ogromny wybór płytek z całego świata. Wymarzony projekt łazienki oraz transport wszystkich zakupów otrzymasz od nich zupełnie za darmo. Nie zwlekaj, odwiedź salon Ceramiks płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25.
6: Drodzy mieszkańcy, zapraszam Was do udziału w kolejnej edycji Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. Miejsce, w którym żyjemy, może stać się lepsze dzięki Waszej kreatywności. Jeśli macie pomysł, nie zwlekajcie. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i zgłoście projekt w dniach od 13 kwietnia do 14 maja. Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
7: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
11: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
10: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Które godziny w Koszalinie są najlepsze? Oczywiście od 14 do 18 od poniedziałku do piątku. Ale za to w sobotę. Od 10 do 14 czeka na Was Wrangler Lee Outlet Dziki Jeans, w którym ubierzesz się od stóp do głów w markowe ciuchy. Koszalin, Wańkowicza 17.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
16: Dziś drogowcy w Koszalinie łatać będą dziury na ulicach Ruszczyca i Połtawskiej, więc mogą pojawić się chwilowe utrudnienia i zwężenia, a do tego pogoda nie będzie rozpieszczać. Środa zapowiada się z deszczem i dużym zachmurzeniem. Będzie też chłodno, maksymalnie do 11 kresek.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
17: 7.30, Marcin Procki, zapraszam na SK News, a na początek dobre informacje dla pasażerów po wczorajszych utrudnieniach na kolei. Dziś pociągi w województwie śląskim kursują już bez utrudnień.
18: W trakcie prac prowadzonych na katowickim węźle kolejowym zostały uszkodzone kable zasilające, a także kable do sterowania rozjazdami.
17: Mówi nam Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich. Ruch kolejowy odbywa się tam już zgodnie z rozkładem. Nobliści, politycy, liderzy globalnych firm w Poznaniu. Dziś rozpoczyna się dwudniowy kongres Impact. Impreza promowana jest jako najważniejsze wydarzenie gospodarczo-technologiczne w tej części Europy. Według organizatorów weźmie w nim udział ponad 6 tysięcy osób.
19: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
20: SK Sport News.
17: Piłkarska Ekstraklasa będzie dziś odrabiała zaległości. Raków Częstochowa zagra wieczorem z Jagiellonią Białystok. Drużyny sąsiadują ze sobą w tabeli, zajmują odpowiednio drugie i trzecie miejsce i mają po 49 punktów. Tyle punktów uzbierał także Górnik Zabrze, który dziś zmierzy się z Arką. A Janik Sinner wyrównał rekord Nowaka Dziokowicza. Włoch pokonał Andrea Pellegrino, awansował do ćwierćfinału turnieju w Rzymie i odniósł 31 z rzędu zwycięstwo w imprezie rangi Masters 1000.
19: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
21: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu ESK.
22: No i 7.30 dzisiaj. Dobry. Dzień dobry, a właściwie to welcome, proszę pana.
23: Nawet?
22: Tak, bo my odwiedzając dzisiaj różne miasta i miejsca, pytamy się, gdzie słuchacie Eski. Uwaga.
24: Witam Eska i pozdrawiam z Preston w Wielkiej Brytanii.
22: O, trafiliśmy na wyspy.
23: Yeah, bardzo fajnie, że z nami jesteście. Hiszpania się odezwała, Zurich też się odezwał, Michał spod Zurichu.
22: No to w takim razie, gdzie dzisiaj rano Eska z wami?
25: Hity, hity na czasie.
0: A wszystkim na wyspach przypominamy, że...
1: Nie mogę wysłać tej depeszy. Nie ma takiego miasta Londyn. Jest Londek. Londek zdrój. A.
2: Londyn, miasto w Anglii.
1: To co mi pan nic nie mówi?
2: No mówię pani właśnie.
1: To przecież ja muszę pójść i poszukać. Zobaczcie, gdzie to jest.

0: Fajnie, że Teddy jest z nami. Teddy Swims, 37 po 7.
1: Wszystko się zgadza, fajnie, że z nami jesteście od samego rana w środę, który dzisiaj już jest? 13 maja. Dzisiaj, o, 13, ale to nie piątek, spokojnie.
0: A propos tego, kto jest, a kogo nie ma, to niestety jego nie będzie. Telewizja Polska ogłosiła komentatorów na Mundial, słuchaj, i okazało się, że na liście brakuje Dariusza Szpakowskiego.
1: Tego Darka Szpakowskiego, naszego Dariusza cudownego, wspaniałego?
2: Tak, w prostym tłumaczeniu, proszę Państwa, Bodvarsson, no to syn Bodvara. Gunnarsson, no to syn Gunnara, przepraszam.
1: Ja kocham, naprawdę za każdym razem jak słyszę ten piękny głos, od razu przenoszę się, ojejku, cudo.
0: Człowiek okazja. Okazja, teraz jest okazja!
1: Ale wspaniały, no, ale szkoda, już zabraknie, tak?
0: Szkoda, to oznacza, że po raz pierwszy, słuchajcie, od 40 lat legendarny komentator nie zrelacjonuje żadnego meczu Mistrzostw Świata, co zawsze robił.
1: No właśnie, panie Darku, panie Dariuszu, co pan na to, że pana zabraknie?
3: Czy to się dzieje naprawdę?
4: Jankes i Wiktor. Reklama.
5: Tęcza jest koszalinę firmą znaną. Postępczą wybudujesz tanią.
6: Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
7: Jasne, że znają, co się dziwisz. Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
6: To dlatego wszyscy tam kupują.
7: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
6: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza, Koszalin Szczecińska 49.
8: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3. BMW. Radość z jazdy.
9: Omade, Monseflore, Omade, Omade, Omade, Odeo, Riki, Tiki, Deo, Deo, Riki, Tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty do sklepu Tik Tak Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tik Tak Koszalin Traugutta 30. Zapraszamy.
10: Wiesz, co sprawia, że dom staje się naprawdę domem? Ludzie. Ich pasja, troska i uśmiech. Już w maju ekipa Leroy Merlin wyrusza w trasę rekrutacyjną po Polsce, bo szukamy osób, które tak jak my chcą pracować po coś więcej. Będą quizy, ekogadżety i rozmowy z rekruterami. Chcesz dołączyć? Spotkaj się z naszą ekipą już 19 maja. Szukaj naszej zielonej przyczepy przed sklepem w Kołobrzegu. Szczegóły na karieraleroymerlin.pl. Z miłości do domu. Z pasji do pracy.
11: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca. Od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party. Festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza Ibiza Wynajem.pl.
14: I po reklamie.

0: występach zagranicznych. No dobrze, zabieramy się za Nosela. Nosel dzisiaj będzie Haliną.
1: Halino.
2: Fishbina.
0: I kiedyś był taki utwór Love Song for Halina.
2: Ale nie Fishbina.
0: Nie.
2: No Nosel dobra. Będzie dzisiaj wkręcał kogoś, kto chce wylecieć na Teneryfę. Mhm. Mam nadzieję, że nie zadzwoni z takim wkrętem do kogoś na odlot ściśle tajny.
0: Nie, w żadnym wypadku. No ale posłuchajcie uważnie, uwaga.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Dzień dobry, Fishbina Halina, po tej stronie telefonu jest biura podróży. Czy ja z panią Małgorzatą mogłabym rozmawiać?
5: Słucham.
4: Wylot tutaj widzę u państwa 7 na Teneryfę. I teraz tak, chciałabym informacji jeszcze, ile opakowań na wynos u państwa szykować?
5: Nie rozumiem, jak na wynos.
4: Ponieważ, proszę pani, w stołówce będzie nadkomplet i oni ten nadkomplet będą chcieli, proszę pani, jakby rozładować tymi opakowaniami na wynos. I teraz dla państwa, bo tak, możecie się nie zmieścić 3 minuty na stołówce, dają opakowania na wynos.
5: Ja się nie zgadzam na opakowania na wynos.
4: Ale nie można naczyń ze stołu... Przepraszam, nie można naczyń ze stołówki wynosić.
5: Ja jestem z dziećmi. Aha. Ja nie jestem w stanie w ciągu 3 minut zjeść posiłku.
4: No, dlatego rozwiązanie jest, proszę pani, opakowanie
5: to
4: na wynos.
5: To proszę dać opakowanie na wynos tym, co sami są dorośli.
4: Nie, to pani jest dorosła, proszę pani. Dlatego też wydzwaniam do pani, żeby tutaj ustalić te ilość opakowań.
5: Ja jestem, proszę pani, z rodziną, ja jestem z wnukami.
4: Nie pomieścicie się. Dlatego oni dają stoliki na 3 minuty, a później opakowania na wynos.
5: Niech organizują tak, żebym ja z dziećmi, z wnukami mogła zjeść normalnie posiłek, a nie żebym ja jadła na kolanach.
4: Nie tylko z opakowania, proszę pani, na wynos.
5: I co mam z tym opakowaniem na wynos zrobić?
4: No na przykład, nie wiem, pani sobie pójdzie gdzieś i zje albo w pokoju,
5: no,
4: albo gdzie indziej.
5: No pójdę sobie na trawnik, usiądę pod drzewkiem. Nie po to, proszę pani, płacę kupę pieniędzy, żeby jeść na wynos posiłek.
4: To ja może do szefowej przełączę, to pani może z nią coś ustali. Pani Kamilo!
6: Mama, zostałaś wkręcona w Radio SK.
5: No
6: jaja, zostałaś wkręcona. No to niezłe jaja.
5: Jak berety.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
2: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
0: No i właśnie, no dobrze, udało się znowu.
2: Tylko jaj jak berety proszę nie zabierać na pokład samolotu, bo to brzydko pachnie.

0: Paty, do finału awansował
1: Holand!
0: Tak, właśnie kończył się wczorajszy wieczór. Ja zasnąłem przed ogłoszeniem wyników, ale rzeczywiście, no będziemy w wielkim finale, jeśli chodzi o Eurowizję.
2: Bo najfajniejszym krajem jest
1: Holand!
0: Yeah! Holand, tak? Holand?
1: Jeszcze raz mogę usłyszeć?
0: Holand! Holand, dobrze powiedzieli. No dobrze, będziemy w wielkim finale sobotnim, jeśli chodzi o Eurowizję. Dzisiaj jeszcze ciąg dalszy, jeśli chodzi o wejście do finału.
2: Tak jest. A o sukcesie Alicji Szemplińskiej za chwilę więcej Marcin Procki.
3: Radio SK. Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład trymer Getze & Jensen. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 149 zł. Teraz za jedyne 89. Z kodem rabatowym taniej o 60 zł. Media Expert.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
7: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
6: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
8: Ten zabójca nie popełnia błędów.
6: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W Stalonach z modą męską Vilaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na vilaro.pl.
13: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
14: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
15: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
16: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
17: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
18: Może poinformować po prostu.
19: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
20: No w sumie.
21: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
23: I po reklamie.

0: Kierowcy w Koszalinie dziś mogą natknąć się na drobne utrudnienia na ulicach Ruszczyca i Połtawskiej. Drogowcy zajmą się tam łataniem dziur w jezdniach. Do tego pogoda dorzuci swoje, bo środa będzie deszczowa i pochmurna, mocniej też powieje, a na termometrach tylko do 11 stopni.
1: Minęła ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Cztery projekty ustaw o rynku kryptoaktywów skierowane do dalszych prac w Komisji Finansów. To informacje z Sejmu, który zajmuje się przepisami przygotowanymi przez rząd, prezydenta, a także Konfederację i Polskę 2050. Więcej o tym reporter SK Michał Skolimowski.
2: Dyskusja podczas pierwszego czytania trwała blisko 4 godziny. Projekty idą do komisji, a ich sprawozdania Sejm ma wysłuchać na trwającym posiedzeniu. Mówił o tym marszałek Włodzimierz Czarzasty.
3: Bardzo możliwe, że procedowanie w Sejmie kończy się na tym posiedzeniu Sejmu.
2: Projekty prezydenta, rządu i klubu Polski 2050 są w dużej mierze do siebie zbliżone. Główne różnice dotyczą wysokości opłat na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego, która miałaby kontrolować rynek oraz niektórych jej uprawnień.
1: Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka, nie wróci do aresztu. Sąd okręgowy w Sosnowcu uchylił także inne środki zapobiegawcze. 57-letni sprawca wypadku nie ma już dozoru policyjnego oraz zakazu opuszczenia kraju. Dostanie też zwrot poręczenia majątkowego, które musiał wpłacić, żeby wyjść z aresztu. Huczne owacje i awans Alicji Szemplińskiej do wielkiego finału Eurowizji. Polka po swoim występie w Wiedniu zebrała sporo pozytywnych recenzji.
4: Ma najmocniejszy wokal ze wszystkich. To zdanie najczęściej pojawiało się po występie naszej 24-letniej reprezentantki. Alicja Szemplińska wystąpiła wczoraj późnym wieczorem jako przedostatnia spośród uczestników konkursu. Bukmacherzy dawali jej 75% szans na awans do finału. Zdecydowały o nim głosy jurorów, opinia internautów w głosowaniu online oraz SMS-y widzów.
1: A informował reporter SK Mateusz Chłyston. Finał w sobotę. Dodam, że konkurs z powodu obecności reprezentanta Izraela zbojkotowało kilka państw, m.in. Hiszpania, Irlandia czy Holandia.
5: Temy jeszcze raz przypominamy. Do finału awansował Poland!
6: SK Koszalin.
0: Lucyna Wojtów, koszalińscy uczniowie ze spokojem podchodzą do dzisiejszego egzaminu. Ósmoklasiści podejmą wybrany język obcy. W większości jest to angielski.
7: Dobrze, myślę, że będzie łatwy.
8: Angielski najłatwiejszy, więc spoko.
9: Nastawienie bardzo dobrze, liczę na 90%.
10: Angielski dobrze umiem.
0: Będzie to trzeci i jednocześnie ostatni dzień egzaminów. Nowy sprzęt trafił do kołobrzeskich strażaków. Powiat przekazał m.in. agregaty prądotwórcze, motopompy i maszty oświetleniowe o łącznej wartości ponad 46 tysięcy. Wyposażenie ma pomóc podczas sytuacji kryzysowych, takich jak powodzie, wichury czy awarie prądu.
11: Good morning, raz jeszcze witamy Poland! 3 minutki po godzinie 8.
5: No a gdzie nas słuchacie? Gdzie jest z wami od rana SK?
12: Gdzie słuchamy radia? Pozdrowienia dla Wiktora spod stadionu Alfreda Smoczyka.
11: O, Gorzów Wielkopolski!
5: Ja tylko dopytam, ten telefon był na pewno z Polski, prawda?
11: Tak.
5: Bo już za chwilę będziemy was wysyłać za granicę na odlot ściśle tajny. Dlatego ściągajcie nową apkę Eski i wchodźcie do gry.

0: Tutaj jest 9 minut po godzinie 8. Zabieramy się za coś do jedzenia z samego rana, bo śniadanko to ważna kwestia.
1: Pizzunia na nas czeka teraz. Pizzunia, którą przetestował książulo, Ksiapulo.
0: Czyli ekspert, jeśli chodzi o jedzonko w naszym kraju, jeździ, ocenia, wstawia na YouTube'a. Ludzie wszyscy robią wielkie oczy. On jest Krezusem. Wszystko się zgadza.
1: Wszystko się zgadza. W ogóle z jedzenia kebabów przed kamerą taki biznes zrobić. Piękna sprawa,
0: nie? To jest dobrze. To jest facet, który rzeczywiście nazywa się książulo. No i facet wpadł, by spróbować pizzę w naszym kraju, w Polsce, bo my wiadomo, że jesteśmy najlepsi na świecie, jeśli chodzi o pizzę.
1: No ale co w niej jest takiego wyjątkowego?
0: O, i proszę bardzo, pizza jest po pierwsze droga, bo kosztuje 1500 zł.
2: Ile?
0: 1500! Nie słyszał
2: Ile?
0: Pan? 1500 powiedziałem!
1: Boże, to ja już nie chcę słuchać dalej.
0: Znajduje się na niej ekskluzywna wołowina.
1: Wagyu.
0: Tak się nazywa. Oraz kawior z jesiotra.
1: Ludzie, kochani, za 1500 zł to wy macie zapas paprykarza i konserwy turystycznej na 5 lat. Wybierzcie mądrze. Radio.

0: Taylor, cudowna Swift w Radiu SK, 17 minut po godzinie 8.
1: Sponsorem programu jest producent mebli pod wymiar, salon meblowy Bąkowscy.
2: Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
3: I od razu czuję taki dreszczyk na ręce. Gdzie to będzie? Co to będzie? Z kim to będzie?
0: Tak, moja żona wczoraj zapytała mnie...
4: Czy może lecieć?
0: Czy ja na pewno lecę? Ja mówię, no tak, ale super. No. Słuchajcie, no ja tak się jaram, tak się cieszę.
4: Paweł też leci z nami. Paweł.
5: Jak się jaram?
0: Mamy fantastyczny radiowy team, bo najczęściej siedzimy w radiu, my przed mikrofonami, tam z głośników do was mówimy, ale wychodzimy często z tej sytuacji, by spotkać się z wami, no i polecieć sobie gdzieś w fajne miejsce.
4: Z takich ciekawostek technicznych, wczoraj się dowiedzieliśmy, że wylot jest w ostatni weekend maja, w piątek z samego rana. Koło 8 rano musimy być na lotnisko, więc będziemy prowadzili poranek tak naprawdę w biegu, z bycia w drodze.
0: Kompletujemy ekipę, która z nami poleci w miejsce wciąż oczywiście nieznane. No i teraz łączymy się z naszą słuchaczką Olą. Dzień dobry.
6: Ale dzień dobry.
4: Ola.
0: Dzień dobry.
4: Twoja droga zaczęła się od ściągnięcia aplikacji Eski, prawda?
6: Tak, chociaż już miałam od jakiegoś czasu dłuższego.
4: Polecamy każdemu, bo apka to jest jedyna droga, żeby wejść do samolotu, który poleci w nieznane. Dlaczego ciebie powinniśmy zabrać, a nie tych wszystkich, którzy obok zgłaszali się i też coś wpisywali, też mieli argumenty?
6: No, mój argument, po 5 latach czekania, w końcu miesiąc temu zostałam taką najszczęśliwszą narzeczoną. Wow, tak się cieszę. Super zaskoczona.
4: Od razu wyprzedzajmy fakty, jeżeli ty polecisz, to rozumiem, że no, wybór jest oczywisty osoby towarzyszącej, twój narzeczony.
6: Tak, tak, wezmę narzeczonego, no zadał to pytanie, stresował się chłopak.
4: Słuchaj, nie wiem, jak jest, czy dobrze robimy.
0: W sensie, że ich zabieramy?
4: A jak oni się pokłócą na tym wyjeździe?
3: Że ostatnia podróż solo.
6: Nie ma szans.
0: Prosimy o pokój dźwiękoszczelny daleko od nas, będzie dobrze. No.
4: A jak jeszcze trafi się inny ktoś, kto im namąci w tym związku? Wiesz, różni ludzie lecą.
0: Mów o sobie, a mówisz, różno. Też mów za siebie.
4: Nie ma takiej szansy.
0: Ale to też jest, wiesz, sprawdzian w jakim sensie. No. Gdzieś lecisz, coś się dzieje i patrzysz, wiesz, analizujesz.
4: Ufacie sobie do samego końca, tak?
6: Tak, moje serce jest zaklepane, jego mam nadzieję też.
0: No dobra, ale to jeszcze jednak bardzo ważna kwestia, bo nasz kapitan co chwilę nam podpowiada, gdzie lecimy. Teraz, czy za chwilę?
4: Za chwilkę, bo na razie znamy dwa fakty. Wiemy, że to jest miasto, miejsce związane z młodością. Wiemy na pewno, że nie trzeba będzie tam paszportu. No ale pytanie, Jankes, czy my w końcu zabieramy Olkę, czy nie? To decyzja należy do nas, właściwie do ciebie, jako tutaj szefa tego poranka.
0: Ola, jesteś cudowna, jesteś wspaniała, jesteś narzeczoną. Lecisz ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
4: Yeah!
6: O matko, super! Yeah!
4: Tak!
0: Cudownie, naprawdę cieszymy się bardzo, że trafiacie do naszego teamu. W ostatni weekend maja oczywiście lecimy wciąż w nieznaną sytuację.
4: Tak, dwie szalone doby przed nami. Mówiliśmy, że to miejsce związane z młodością, że nie trzeba mieć paszportu, to teraz uwaga. Olka, słuchaj, trzecia podpowiedź od kapitana.
7: Szanowni Państwo, tu kapitan. Region, do którego lecicie, ma ich ponad 300.
4: Co? Ale czego 300? Region, do którego lecicie, ma ich ponad 300? Czekaj, jeszcze raz.
0: Ja już coś sobie kojarzę.
7: Szanowni Państwo, tu kapitan. Region, do którego lecicie, ma ich ponad 300.
0: Okej, nie musimy mieć paszportu, to ważne. Pierwszy był komunikat. Tam poczujemy się młodo.
4: No i region, do którego lecicie, ma ich ponad 300. Ja chyba jestem za głupi na tą podpowiedź.
0: Olka... Ja mam pewien trop, ale na razie...
4: No, Olka, czy ty masz jakieś tropy?
6: Madera może? Dużo roślin, dużo jedzonka.
0: Czyli Hiszpania.
4: Portugalia.
0: Przepraszam, Portugalia.
4: Ronaldo. No dobra, zapisujemy i się przekonamy, czy takie są fakty i czy taka jest prawda. Olka, ty i twój facet, lecicie z nami. Jeszcze raz gratulujemy.
6: Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
2: Odlot ściśle tajny.
1: Sponsorem programu jest Salon Meblowy Bąkowscy, producent mebli kuchennych pod wymiar, meble pokojowe i wypoczynkowe. Koszalin Konstytucji 3 maja 12.

0: Kocham, kocham to, że siedzimy i poza anteną kombinujemy z tymi podpowiedziami, gdzie to jest.
1: Serio, naprawdę my nie wiemy, gdzie lecimy i też nas to bardzo kręci w głowie. Ponad 300 dni słonecznych mi wyskoczyło, że to niewątpliwie grecka wyspa.
0: Ale nie wiemy, czy chodzi o dni słoneczne.
1: Jedna z, o.
0: Region, do którego i lecicie,
1: jest napisane.
0: Ma ich ponad 300.
1: Ma ponad 300 słonecznych dni.
0: Ja tak wiem, jest tutaj, ale może chodzi o co innego.
1: Okej.
0: Może chodzi o 300 i Grecja i wiesz, i tam... This is Sparta!
1: To też ładne, rzeczywiście. No ja, no kombinujemy. Pytanie, jak wy kombinujecie, ale wcześniej naprawdę wykombinujcie sobie miejsce w samolocie, który w ostatni weekend maja poleci, no wciąż w nieznaną sytuację. Na lotnisku finalnie dowiemy się, gdzie lecimy, ale cały czas kompletujemy oczywiście, nasz team.
0: Przypominamy, że jedyna droga, jedyna szansa, jedyna możliwa możliwość jest możliwa poprzez ściągnięcie apki Eski.
2: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.

0: przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Festiwal Zamków Dmuchanych w Białogardzie. Ogromne dmuchane zamki, zjeżdżalnie, eurobungee, holi kolory, bańki mydlane, piana party, strefa rodziców i gastro. Atrakcyjne ceny biletów. Festiwal Zamków Dmuchanych. Weekend 16 i 17 maja, Białogard, plac Stanisława Wyspiańskiego. Więcej na Facebooku Strefa Zabawy.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Czekamy na ciebie w Castoramie Koszalin.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu foodtrucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Gmina Drawsko-Pomorskie oraz Ośrodek Kultury w Drawsku-Pomorskim. Pomorze Zachodnie. Przyjdź i porozmawiaj o trzeźwości na drodze.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
13: Jeżeli dziś ruszacie autem po Koszalinie, zerknijcie uważniej na drogę. Na ulicach Ruszczyca i Połtawskiej trwa łatanie dziur, więc mogą pojawić się chwilowe zwężenia. A aura typowo jesienna, choć mamy maj, to środa z deszczem, z chmurami i mokrym asfaltem. Będzie również chłodno.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
14: 8.30 to SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Pod koniec maja do bazy w Łasku dotrą pierwsze myśliwce F-35. Jak przekazał dowódca bazy, ta jest już gotowa do przyjęcia amerykańskich maszyn. Od kilkunastu miesięcy trwają szkolenia pilotów oraz personelu technicznego. W sumie Polska zamówiła 32 samoloty F-35. Cztery samorządy ze zgodami na płoszenie wilków. To w województwie warmińsko-mazurskim. Wilki w tym regionie coraz częściej są widywane w pobliżu domów. A przed piłkarzami ręcznymi reprezentacji Polski dwumecz z Austrią. Jego stawką będzie awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Pierwsze spotkanie dziś o 18 na wyjeździe, a w niedzielę rewanż w Olsztynie.
15: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu ESK.
16: Hej, hej! 8.31, tutaj SK w środę 13 maja.
17: Pamiętasz, kiedyś było hej, hej, tu NBA?
16: No, no stąd coś to wzięło, kocham, Czaranowicz.
17: A kto hej, hej przy telefonie?
18: Cześć SK, tu kolejny raz wasza największa fanka. Pozdrawiam was z Krzywej koło Legnicy.
16: Ja mam rodzinę w Legnicy, bardzo mocno całuję.
17: A wiesz, co się stało pod Legnicą? Nie mogę ci powiedzieć na antenie.
16: Jak to?
17: Może no jak to, może Paweł ci powie.
19: Dramatyczna sytuacja z jajecznicą się wydarzyła pod Legnicą.
17: Popsute jajka były chyba, wiesz?

0: Tutaj ASK, no trzeba przyznać, że Dawid zna się na muzyce, potrafi ją robić. Dawid z Dąbrowy Górniczej przed chwilą wystąpił u nas na antenie ASK. Za przyszłą sobotę będzie obchodził 33 urodziny.
1: Dzisiaj każdy wpisuje miasta ustami w wersji mówionej albo państwa. Słuchaj, za granicą to nas słychać wszędzie. ATC Around the World, halo.
2: Serdeczne pozdrowienia z Nottingham od Robin Hooda.
0: Ojejku, ja kocham. Pierwszy serial Robin Hooda w telewizji polskiej. Kocham do tego wracać. No i muzyka, ścieżka dźwiękowa grupy Clannad, bardzo mocno polecam.
1: I wersja filmowa z Kevinem Costnerem, też ten stary, oryginalny.
0: No później, ale to nie, to już by jest
1: to
0: młodszy.
1: Już później, no tak, tak, tak.
0: Później, czyli później niż wcześniej.
1: Nie, no, znaczy raz to grali o 13, to wcześniej.
0: Rzeczywiście. Cieszymy się bardzo, że jesteście. Nottingham, to tam jeżdżą po prawej stronie, mają lewe papiery na samochody?
1: Nie, prawe papiery.
0: Bo, dlaczego prawe?
1: Bo kierownica jest po prawej.
0: A, no tak, to miałem na myśli właśnie.
1: Halo, dzień dobry.
3: Cześć. Eska dociera też do Irlandii Północnej. Pozdrawiam.
1: O, to nad Nottingham właśnie.
0: O, no właśnie, daj bardzo.
4: Siema Eska. Rafał pozdrawia z północnej Holandii.
1: Północna Holandia. Nawet nie wiedziałem, że tam jest północna i południowa, że to się jakoś dzieli, ale w sumie logiczne, nie?
0: Wystarczy być w Amsterdamie i jesteś w Holandii po prostu, no.
5: Pozdrawiam z Gran Canarii, wasz wierny fan.
0: Ach, mięsny.
1: Wierny fan to wiatrak po angielsku.
6: Jankes, Jankes i Wiktor.
7: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
9: Coś potrzeba? Ile potrzeba?
10: Nie musisz mieć bonów, żeby kupować dżinsy w Pewecie. Twoje ulubione spodnie i ciuchy kupisz w Dziki Jeans w Wrangler Lee Outlet. Koszalin, ulica Wańkowicza 17.
11: Nowy MG3 Hybrid Plus 2026 w BMW Goworowski. 195 koni, hybryda i dobrze wyposażona wersja Excite w mocnej promocji. Cena katalogowa 94 500 zł brutto dla klientów prywatnych. Teraz 86 900 zł brutto w kredycie promocyjnym albo 50 na 50 z RRSO 0%. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Zadzwoń i sprawdź dostępność. BMW Goworowski. Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
12: To będzie ostatnia reklama. Już 23 maja w Muzeum w Swołowie odbędzie się Szparagowe Święto i Festiwal Zespołów Folklorystycznych Ziemia Słupska.
13: Poczuj rytm tradycji i smak szparagów podczas plenerowej biesiady kulinarnej.
12: Kiermasz rękodzieła, targ produktów lokalnych, warsztaty twórcze i występy zespołów ludowych.
13: A o 18:00 koncert kapeli ze wsi Warszawa.
12: Zaprasza
14: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
15: I po reklamie.

0: Lost Frequencies, Reality. No realia są takie, słuchajcie, że 12 minut do 9 nam zostało tylko, więc ruchy, ruchy, ruchy, ludzie.
1: No i uwaga, panie i panowie, panicki, wychodzimy na Krupówki. A, tutaj zawsze się dzieje. Cudownie, w Zakopanem rośnie lekkie poddenerwowanie.
0: A to już nie cudownie.
1: No mniej cudownie, rzeczywiście. Ponoć tych bogatych turystów z krajów arabskich, których było bardzo dużo.
0: Tak, nawet specjalne napisy w restauracjach. Szyldy. I co, nie ma już ich?
1: Było bardzo dużo, a teraz jest bardzo mniej.
0: A.
1: Serio, naprawdę jest mniej turystów z krajów arabskich, z różnych powodów oczywiście. Dlatego władze miasta kierują swój wzrok ku turystom z nietypowego kierunku pod tytułem Japonia. Tam między innymi są reklamy i zapraszają bardzo mocno. Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy.
0: Czy może to było tak, że ci górale siedli, zaczęli się zastanawiać i doszli do wniosku, że i ich... I nas zawsze rano sushi. Jan

0: drodze na egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego. Trzymam kciuki za wszystkich ósmoklasistów.
1: Będzie dobrze. Musicie mi zaufać. Trzymajcie się.

0: robisz na antenie? Chopie.
1: Słuchajcie, przed chwilą jabłko ugryzłem, jakoś tak mi tutaj zaległo delikatnie. Dobra, 5 minut do godziny 9,
0: to
1: tutaj jest SK.
0: Radio na żywo. Słuchajcie, jutro wrócimy tutaj z kolejnymi przyjemnościami, bo dzisiaj było 5 słów, 5 stów. To była taka atrakcja oprócz odlotu ściśle tajnego. Mm-hmm. Ale jutro będziemy przebierać Jankesa. Właśnie, dajcie nam znać, tak? Bo jeszcze...
1: Dlaczego przebierać? A, w sensie, kim jest Jankes?
0: Zdjęcie
1: akcja.
0: Przerabiać, tak. O. Jeszcze nie zapadła decyzja, kim albo czym będziesz, więc może ktoś ma jakąś inspirację. Ostatnio byłeś Seedem z epoki lodowcowej.
1: No dobrze, no to no co, zaczną się bać, no bo jak powiesz słuchaczom, no to oni wtedy odpalają swoje pomysły i jest niebezpiecznie.
0: Ja przyjdę jutro do radia, ale tylko jak mi obiecasz, że będzie fajnie. Będzie fajnie?
1: Czy ja wiem?
0: No powiedz, że będzie.
1: Będzie fajnie.
0: O, dobra.
2: Nie, no to niemożliwe.
3: Nie ma takich rzeczy.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
1: Będzie fajnie. Od 6:00 bądźcie z nami.
0: Daj tego jabłka.
5: Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład robot planetarny Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1759 zł. Teraz za jedyne 1329. Z kodem rabatowym taniej o 430 zł. Media Expert.
6: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B Ayo 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
16: Co masz?
17: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
16: Chips Lays? Dzięki.
17: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
16: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
17: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
18: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
21: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
22: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
23: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
24: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
25: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Dziś koszalnie kierowcy muszą się liczyć z drobnymi utrudnieniami. Na Ruszczyca i Połtawskiej drogowcy łatają dziury, więc miejscami może zrobić się ciaśniej. Do tego pogoda nie rozpieszcza. Od rana pochmurno, mokro i miejscami ślisko, więc lepiej zdjąć się noga z gazu.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Jest 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Przesłuchano już kilkaset pokrzywdzonych osób. Wpłynęło ponad 2000 wniosków o możliwości popełnienia przestępstwa. To nowe informacje ze śledztwa w sprawie Zonta Krypto. Śledczy zabezpieczyli też nośniki danych, które mogą zawierać istotne dla śledztwa dowody.
4: Ponad 13 terabajtów plików z serwerów produkcyjnych Zonta Krypto. Czynności te wykonano na terenie całego kraju.
3: Mówi Michał Binkiewicz z prokuratury regionalnej w Katowicach. Śledczy zwrócili się też do innych giełd, aby zabezpieczyć środki dane. Ceny paliw w dół. Dziś na stacjach paliw delikatne spadki w porównaniu do cen z wczoraj. Kierowcy też zastanawiają się, co dalej z rządowymi obniżkami. Tu minister energii Miłosz Motyka zapowiada.
5: Prognoz ceny paliwa niżej będzie przedłużony. Tę decyzję podejmiemy w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach. To jest oczywiście przedłużenie na zasadach rozporządzeń ministra finansów i gospodarki.
3: A program na razie zostanie przedłużony na najbliższe 2 tygodnie. A czas na trzeci, ostatni egzamin. Ósmoklasiści zmierzą się dziś z językiem obcym. Rozwiązywanie zadań rozpocznie się już za chwilę, a większość postawiła na angielski.
6: Myślę, że angielski będzie najłatwiejszym egzaminem.
7: Z angielskiego nawet się uczyć nie muszę. Według mnie angielski to jest najprostszy przedmiot, jaki może być w szkole.
6: O 100% idę.
3: Mówili ósmoklasiści z Bełchatowa.
0: SK Koszalin News.
2: Ucna Wojtów. 3 groźne scenariusze i 10 ratowników w akcji. W Koszalinie odbyły się ćwiczenia służb pod nazwą Kryzys, mówi Bartłomiej Góral ze Straży Pożarnej.
8: Chcemy właśnie sprawdzić wydolność systemu, reagowanie naszych dyżurnych, stanowiska kierowania oraz samych dowódców.
2: Mundurowi ćwiczyli działania podczas pożarów, areszcie, rozszczelnienia wagonu z benzyną oraz zderzenia kolejki wąskotorowej z autem. Na ulicę Koszalina wyjechały nowe autobusy miejskie. Pojazdy mają nowoczesny system informacji pasażerskiej i udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. To część większej wymiany taboru. MZK planuje zakup łącznie ponad 50 autobusów.
9: Plotki mówią, że będą kwiatki. Dla tych, którzy piszą egzamin z angielskiego, to bez problemu rozszyfrują, że Rumors od Thomasa Greya będzie najpierw, a później będzie Miley Cyrus i jej Flowers. Damiano Dawid na początek tej godziny hitów, 9:30 na zegarach. Wesele już grają. Michał Sapkowski, witajcie!

Escalo.

0: Nicky Jam i Enrique Iglesias. Przypominam ten numer El Perdón. Hity zawsze na czasie. U nas się pojawiają 9:18 na zegarach. Po krótkiej przerwie powrót, bo to jest jednocześnie i hit zawsze na czasie i świeżynka. Nowość, tak? Bardzo konkretnie nowość w gorącej 20 Radia SK po prawie 14-letniej przerwie. Justin Bieber pod koniec 2012 roku razem z Nicki Minaj wydał numer Beauty and the Beat. I ten numer graliśmy wam na antenie Radia SK. Na Coachella, ten festiwal tegoroczny był naprawdę magiczny. Sabrina Carpenter razem chociażby z Madonną. No i ten koncert Justina Biebera, o którym mówiło naprawdę wielu. No i pokłosie tego koncertu, bo tamten numer się pojawił, on stał się wiralem i wrócił również na antenę Radia SK. Beauty and the Beat w Radiu SK już za chwilę.
1: Radio SK. Reklama.
2: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
3: Planujesz remont? Wybierz okna, drzwi i podłogi w sklepach Meister Plus. Znajdziesz u nas drzwi dostępne od ręki, a z usługą montażu zapłacisz aż 15% mniej za całe zamówienie. Sprawdź Meister Plus. Koszalin, Szczecińska 4B oraz Kołobrzeg, Świętego Macieja 15.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu foodtrucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są BMW Motorrad Bońkowscy, Ustowo 55A Szczecin i Ćwiczebna 2 Wrocław. Make life a ride. Polska Baltic Ferries. Twoja podróż między Polską a Skandynawią.
6: I po reklamie.

0: świetny jak zwykle. Teddy Swims i Bad Dreams. Póki co koncertuje po Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, ale już za kilka tygodni z tym swoim koncertowaniem przeniesie się do Europy, żeby między innymi wylądować 4 lipca na Openerze. Na Openerze trochę mnie rozbawiła ta informacja, bo na oficjalnej stronie artysty jako miejsce odbywania Openera i jego koncertu jest napisane Puck County, czyli hrabstwo puckie. No, Pucku drogi, masz powody do mruczenia. Naprawdę. A propos koncertów, to już za 2 dni Mata na PGE Narodowym i co? I my wciąż zasypujemy was biletami na to wydarzenie. Kolejne już wkrótce, a zgłoszenia na sk.pl. Rita Ora za chwilę, później Juste i Jack Stell, czyli Turn the Lights Off, wesce.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Drodzy mieszkańcy, zapraszam was do udziału w kolejnej edycji Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. Miejsce, w którym żyjemy, może stać się lepsze dzięki waszej kreatywności. Jeśli macie pomysł, nie zwlekajcie. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i zgłoście projekt w dniach od 13 kwietnia do 14 maja. Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
7: Remont łazienki przede mną. Gdzie w Kołobrzegu znajdę wszystko w jednym miejscu? Świetne płytki, nowoczesną kabinę i profesjonalny projekt.
8: Tylko Ceramiks płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25. Mają fantastyczne kabiny New Trendy. Teraz taniej o VAT. A do tego ogromny wybór płytek z całego świata. Wymarzony projekt łazienki oraz transport wszystkich zakupów otrzymasz od nich zupełnie za darmo. Nie zwlekaj, odwiedź salon Ceramiks płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Omade Monseflore, omade, omade, omade, odeo, riki, tiki, deo, deo, riki, tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty
11: do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tic Tac Koszalin, Traugutta 30. Zapraszamy.
12: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba, stygnie lato. Jakoś tak jesienią pachnie ten numer 13 maja i tak brzmi bardzo dobrze. Kuba i Kuba kończą tę godzinę hitów. Będę miał dla was kolejną. Już mi stygnie ta godzina hitów. Po godzinie 10 Robin Schulz i James Blunt na początek, czyli okej.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Aqua Power, autoryzowany dealer BRP Szczecin i Gorzów Wielkopolski. Wkręć się w świat Can-Am. Kłady, pojazdy trójkołowe i motocykle elektryczne. Motul, producent olejów silnikowych klasy premium oraz dodatków uszlachetniających i kosmetyków motocyklowych.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699.

0: szczoteczki elektryczne Oral-B AJO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
1: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Royal Enfield. Ponad 125 lat motocyklizmu w najczystszym wydaniu. Eltrox, dystrybutor napędów do bram wjazdowych i garażowych marki FAK.
2: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na Koszalińskiej Giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca, od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party. Festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
3: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
10: Kierowcy w Koszalinie dziś mogą natknąć się na drobne utrudnienia na ulicach Ruszczyca i Połtawskiej. Drogowcy zajmują się tam łataniem dziur, do tego pogoda dorzuci swoje. Środa będzie deszczowa i pochmurna, mokra nawierzchnia i gorsza widoczność oznaczają, że warto jechać spokojnie.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Jest 10, to jest SK News, Marcin Procki, zapraszam. Są ofiary śmiertelne po nocnej strzelaninie w Lubinie na Dolnym Śląsku. Te informacje przed chwilą potwierdziła naszemu reporterowi rzeczniczka prokuratury. Prawdopodobnie nie żyją dwie osoby, a jedna jest ranna. Mateusz Chłyston teraz ze szczegółami. Mateuszu, co wiadomo o tym zdarzeniu?
12: Doszło do niego w kilkupiętrowym bloku przy ulicy Sokolej w Lubinie na osiedlu Przylesie. Policja potwierdza, że na miejscu cały czas trwają działania śledczych. Nie informuje jednak o okolicznościach ani o potencjalnym sprawcy tego zdarzenia. Według niepotwierdzonych przez śledczych informacji ofiary zginęły w wyniku ran postrzałowych. Pracownicy jednej z firm zlokalizowanej w pobliżu bloku, w którym doszło do tego zdarzenia, przekazali mi przed chwilą, że przed budynkiem wciąż stoi zaparkowany policyjny radiowóz. Część z osób późnym wieczorem widziała też wyraźne poruszenie na osiedlu i liczne służby, które dotarły na miejsce. Przed południem komunikat w tej sprawie ma wydać prokuratura rejonowa w Lubinie.
11: Niewielki dron znaleziony na Podkarpaciu. Obiekt znaleziono w lesie w miejscowości Bachów, to niedaleko Przemyśla. Przypomina bezzałogowy płatowiec, a zabezpieczyła go już żandarmeria wojskowa.
13: Czynności wykonane na miejscu zdarzenia nie dają przesłanek do twierdzenia, iż jest to obiekt pochodzenia zagranicznego bądź wojskowego.
11: Mówi nam podpułkownik Dariusz Rozkosz, rzecznik żandarmerii. Obiekt prawdopodobnie został wykonany na drukarce 3D. To potwierdzą jeszcze badania. A żużlowiec Patryk Budniak nadal w śpiączce farmakologicznej przeszedł też kolejne badania. To nowe informacje z poznańskiego szpitala po wypadku na torze w Gnieźnie. Stan 19-latka nadal jest ciężki, mówi dyrektor GTM Startu Gniezno Radosław Majewski.
14: W środę lekarze mają zaplanowany kolejny zabieg. Tym razem to operacja nóg obu, które zostały złamane w trakcie tego wypadku. No i w czwartek, według informacji na dzisiaj, ma być Patryk wybudzany z tej śpiączki.
11: Klub zapewnia, że wszystkie wymogi bezpieczeństwa zostały spełnione. Start założył też internetową zbiórkę na rehabilitację żużlowca.
1: SK Koszalin. Sport.
10: Lucna Wojtów. Nadal można się zgłosić do koszalińskiego biegu Wenedów 23 maja w programie bieg główny na 5 km oraz starty dla dzieci i młodzieży na dystansach od 200 do 800 metrów. Organizatorem wydarzenia jest Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. Tego samego dnia sportowych emocji nie zabraknie podczas Pucharu Polski Strongman. 6 najlepszych zawodników w kraju zmierzy się w widowiskowych konkurencjach, w tym m.in. w pchaniu tira, martwym ciągu i przeciąganiu zestawu ciężarowego. W programie także pokazowe konkurencje dla publiczności.
7: hity na czasie po godzinie 10. Tame Impala i Janet, czyli Dracula w remiksie, hit, który rozgrzewa nas od kilkunastu nawet tygodni. Będzie też m.in. Alex Warren i Fever Dream i Another 54 Ultra, czyli Talk to You. Taka świeżynka. A na początek Robin Schulz, Michał Sobkowski, witajcie.

wideo i wszystko jedno na antenie Radia SK. No, fanom Eurowizji wczoraj wieczorem na pewno nie było wszystko jedno. Poza nami pierwszy półfinał i naprawdę bardzo dobry występ Alicji Szemplińskiej. No, trudno było nie mieć ciarów, zwłaszcza przy tak potężnej końcówce.

0: Wow, wow, wow.
1: Thank you, Europe. Dziękuję.
0: To my dziękujemy. Stresu było sporo, bo Polska została ogłoszona jako ostatni finalista, ale jak wcześniej dali znać, że kolejność jest losowa, a nie, że zgodna z zajętymi miejscami, to ja już byłem spokojny. Jakby Alicja nie przeszła do finału, to ja bym złożył wniosek o dołączenie Polski do Afrykańskiej Unii Nadawców. Naprawdę. O ile w ogóle taka Unia istnieje. Alicja, brawo, brawo, brawo. Trzymamy kciuki za podobny występ w sobotę, a jestem pewien, że będzie dobrze. Marshmello, Ellie Goulding i Avion. Będzie dobrze w Radiu SK już za moment, bo będzie Save My Love, a później Alex Warren.
2: Autopromocja. Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
5: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
6: Sponsorem programu jest Salon Meblowy Bąkowscy. Producent mebli kuchennych pod wymiar, meble pokojowe i wypoczynkowe. Koszalin Konstytucji 3 maja 12.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: MG3 Hybrid Plus 2026 w WMG Goworowski. 195 koni, hybrydowy napęd i dobrze wyposażona wersja Excite w promocyjnej ofercie. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Teraz w leasingu promocyjnym od 101%, już od 83 900 zł brutto. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Nie czekaj, sprawdź dostępność już dziś. WMG Goworowski. Gdynia, Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
10: Tęcza, tęcza, jest koszalinie firmą znaną.
11: Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
12: Jasne, że znają, co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
11: To dlatego wszyscy tam kupują.
12: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
11: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza, Koszalin Szczecińska 49.
13: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy dzień dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca, od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party, festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
14: Następnie skręć w lewo w zjazd. Zawróć.
15: Pamiętasz, gdzie w Koszalinie był Pewex? Tak, przy Kniewskiego. Znów kupisz tam swoje ulubione dżinsy i ciuchy nie do zdarcia. Dziki Jeans, Wrangler Lee Outlet, Koszalin, Wańkowicza 17.
16: I po reklamie.

0: Rihanna i świetny Diamonds na antenie Radia SK. Mamy czas przyjęć komunijnych. Różne rzeczy potrafią się wydarzywać. Na przykład, jak czytam, w okolicach Grodziska Wielkopolskiego na parkingu przy restauracji przy okazji takiego komunijnego przyjęcia dwóch chłopców, 9 i 10-latek, postanowili podczas tego przyjęcia wykorzystać czas na tym parkingu i zarysowali kamieniami, nie diamentami, ale kamieniami to też boli, około 40 samochodów gości. Ja pamiętam, że było coś takiego, już dawno temu miałem pierwszą komunię, że było coś takiego jak pamiątka z pierwszej komunii świętej, ale to chyba było coś innego. Damiano Dawid za chwilę wesce i Born with a Broken Heart, a później Komodo.
1: Radio SK. Reklama.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: Wiesz, co sprawia, że dom staje się naprawdę domem? Ludzie. Ich pasja, troska i uśmiech. Już w maju ekipa Leroy Merlin wyrusza w trasę rekrutacyjną po Polsce, bo szukamy osób, które tak jak my chcą pracować po coś więcej. Będą quizy, ekogadżety i rozmowy z rekruterami. Chcesz dołączyć? Spotkaj się z naszą ekipą już 19 maja. Szukaj naszej zielonej przyczepy przed sklepem w Kołobrzegu. Szczegóły na karieraleroymerlin.pl. Z miłości do domu. Z pasji do pracy.
5: Uwaga, motocykliści! Podpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu foodtrucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są właściciel firmy Ćpaj Życie, oferujący symulatory motocyklowe www.ćpajżycie.com. Grupa Gibas www.grupagibas.pl.
6: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bonikowscy czekają na Ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być Twoje nowe BMW. Dealer BMW Bonikowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3. BMW. Radość z jazdy.
7: Psst, to ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Brikomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Brikomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
8: To będzie ostatnia reklama. Już 23 maja w Muzeum w Swołowie odbędzie się Szparagowe Święto i Festiwal Zespołów Folklorystycznych Ziemia Słupska.
9: Poczuj rytm tradycji i smak szparagów podczas plenerowej biesiady kulinarnej.
8: Kiermasz rękodzieła, targ produktów lokalnych, warsztaty twórcze i występy zespołów ludowych.
9: A o 18:00 koncert kapeli ze wsi Warszawa.
8: Zaprasza
10: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
11: I po reklamie.

0: Tak dałem do pieca przed godziną 11 na antenie Radia SK, a raczej wcisnąłem gaz do dechy. Christian Marki i Fast Cars and Superstars przed 11. Po 11 hit na czasie i będzie numer 1 w Polsce. New Religion, Bibi Rexha i Faithless.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Festiwal Zamków Dmuchanych w Białogardzie. Ogromne dmuchane zamki, zjeżdżalnie, eurobungee, holi kolory, bańki mydlane, piana party, strefa rodziców i gastro. Atrakcyjne ceny biletów. Festiwal Zamków Dmuchanych. Weekend 16 i 17 maja. Białogard, plac Stanisława Wyspiańskiego. Więcej na Facebooku Strefa Zabawy.
5: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B Ajo 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
7: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
8: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
7: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
9: Ten zabójca nie popełnia błędów.
7: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
12: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
11: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
13: Planujesz remont? Wybierz okna, drzwi i podłogi w sklepach Meister Plus. Znajdziesz u nas drzwi dostępne od ręki, a z usługą montażu zapłacisz aż 15% mniej za całe zamówienie. Sprawdź Meister Plus. Koszalin, Szczecińska 4B oraz Kołobrzeg, Świętego Macieja 15.
14: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
17: I po reklamie.
18: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
20: Od rana pogoda nie rozpieszcza kierowców, jest pochmurno i mokro. W ciągu dnia opady deszczu też mają się pojawiać, chociaż gdzieniegdzie jest szansa na przejaśnienia. Środa również z silniejszym wiatrem i z temperaturą tylko do 11 stopni Celsjusza.
18: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
21: Minęła 11, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, a na początek Dolny Śląsk, gdzie trwają poszukiwania sprawcy strzelaniny, w której zginęły dwie osoby, ustalił nieoficjalnie reporter SK. Doszło do niej na osiedlu przy lesie w Lubinie. I z tym tematem ponownie Mateusz Chłystun. Mateuszu, co jeszcze ustaliłeś?
22: Według moich informacji ofiary strzelaniny nie były wcześniej karane, ale znane policji. Nieoficjalnie ustaliłem też, że w zdarzeniu brała udział jeszcze jedna osoba, która ranna trafiła do szpitala. W licznych doniesieniach lokalnych mediów przewija się wątek narkotykowy, który miał być tłem strzelaniny. Policja i prokuratura na razie nie informują o żadnych szczegółach, bo jak usłyszałem, czynności w tej sprawie wciąż trwają. Mieszkańcy osiedla przy lesie przekazali mi, że przed kilkupiętrowym blokiem, w którym wczoraj późnym wieczorem doszło do strzelaniny, wciąż stoją dwa policyjne radiowozy.
21: strażacy zakończyli działania w Puszczy Solskiej. Trwa szacowanie strat po ogromnym pożarze lasu. Jak mówi nam Anna Sternik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, skutki takich pożarów są
0: często nieodwracalne, niszcząc siedliska roślin, zwierząt, zaburzając funkcjonowanie całych ekosystemów.
21: A ze względów bezpieczeństwa nadal obowiązuje zakaz wstępu do spalonego lasu. Rodzice młodych sportowców ruszyli z pomocą, a to po kradzieży sprzętu z magazynu Warmińsko-Mazurskiego Związku Lekkiej Atletyki. Łupem padł sprzęt do pomiaru czasu warty 80 tysięcy złotych i niezbędny do organizowania profesjonalnych zawodów.
2: Też ukradł młodym ludziom marzenia, bo my teraz jako związek zostaliśmy na początku sezonu bez sprzętu do zawodów, do pomiaru czasu. Nie jesteśmy w stanie jako związek zorganizować zawodów, zmierzyć prawidłowo czasu według wytycznych Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Także jesteśmy załamani.
21: No, opowiada prezes związku Szymon Niestatek. Rodzice zorganizowali internetową zbiórkę na nowy sprzęt.
17: SK Koszalin.
20: Krucna Wojtów. Dochód z wydarzenia pomoże im wyremontować i urządzić nowe biuro. Koncert włoskich przebojów na rzecz Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych IKAR odbędzie się w Filharmonii Koszalińskiej.
23: Będziemy mieli swój pokoik w pracowni pozarządowej, gdzie jest remontowany budynek. Chcemy po prostu uzbierać te parę grosza z tych biletów cegiełek.
20: Mówiła Żaneta Papierska z Koszalińskiego Stowarzyszenia. Koncert w sobotę o 18. Zmiany w kursowaniu autobusów na trasie Rymanko-Łobrzeg. Powodem jest remont i zamknięcie fragmentu drogi między Błotnicą a Bezprawiem. Z rozkładu tymczasowo zniknęły przystanki w Przećminie i Błotnicy. Dodatkowy postój wprowadzono w Karzynie.
24: Fajnie gramy, to wiadomo, ale fajnie gramy również po polsku. W tej godzinie będzie naprawdę fajnie, bo będzie bledka, komu miałbym powiedzieć. Wiktor Waligura i cztery proroku również, a także coś od Dawida Podsiadło. Na początek najpopularniejszy hit nad Wisłą, New Religion, BB Rexa, Faithless. Michał Sobkowski, witajcie. 11.03, PSC już grają.

0: Wiktor Waligura na antenie Radia SK 4 pora roku. Ciekawe, jaka pora roku będzie tam, gdzie was wysyłamy w ostatni weekend maja.
1: Odlot ściśle tajny.
0: No na pewno będzie ciepełko, jestem przekonany. I wiemy też na pewno, że na pokład naszego samolotu dostaje się Ola razem z narzeczonym. Świeżo upieczone to narzeczeństwo, bo zeszło miesięczne. No i tak jak przyszły rok, to mają być podróże głównie między salą weselną, gośćmi a salonem ślubnym. No to jeszcze ten ostatni weekend maja jest razem z Eską gdzie? A tego właśnie nie wiemy. Na tym polega odlot ściśle tajny, że wiadomo kiedy. Ostatni weekend maja, wiadomo z kim, eskowa ekipa, ale nie wiadomo dokąd. Są podpowiedzi, tak, codziennie są podpowiedzi. Uwaga, szanowni państwo, podpowiedź na dziś. Proszę bardzo, trzymajcie się mocno, usiądźcie wygodnie.
2: Szanowni państwo, tu kapitan. Region, do którego lecicie, ma ich ponad 300.
0: 300 czego? Nie pytajcie mnie, bo nie mam zielonego pojęcia, ale za to no już wiecie, że no właśnie takiego mamy kapitana, moi drodzy. Takiego mamy kapitana. A zgłoszenia do odlotu ściśle tajnego tylko i wyłącznie w aplikacji Radia SK. Za chwilę Lady Gaga.
1: Odlot ściśle tajny.
3: Reklama.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
6: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca. Od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party. Festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza Ibiza Wynajem.
7: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
8: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
7: Sprawdź to sam, czy kiedy out kusi ceną każdy dział.
8: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga, motocykliści! Podpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu foodtrucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Gmina Drawsko-Pomorskie oraz Ośrodek Kultury w Drawsku-Pomorskim. Pomorze Zachodnie. Przyjdź i porozmawiaj o trzeźwości na drodze.
0: I po reklamie.

0: Shakira i Wycliffe z Anthony Hips Don't Lie na antenie Radia SK. Nie są to najlepsze wieści dla budżetu państwa, ale dla kierowców bardzo dobre wieści. Wiemy już na pewno, że program Ceny Paliwa Niżej będzie przedłużony o kolejne 2 tygodnie, czyli do końca maja. To jest oficjalna informacja z Ministerstwa Finansów. Więcej szczegółów oczywiście w newsach o godzinie 12. Wcześniej Sombr 12 to 12, a później m.in. Armin van Buuren, który powrócił w blasku i w chwale do Eski ze swoim Estate of Trance. Generalnie legenda powróciła, czyli SK Live Remix w każdy piątek po godzinie 20 właśnie między innymi z Arminem van Buurenem, a w aplikacji Radia SK, którą można za darmo ściągnąć, jest cały stream SK Live Remix, czyli EDM, muzyka taneczna, muzyka klubowa na wyciągnięcie ręki i paluszka, gdziekolwiek tylko będziecie chcieli jej posłuchać i przy niej się porządnie pobawić.
1: Radio SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Nowy MG3 Hybrid Plus 2026 w BMW Goworowski. 195 koni, hybryda i dobrze wyposażona wersja Excite w mocnej promocji. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Dla klientów prywatnych teraz 86 900 zł brutto. W kredycie promocyjnym albo 50 na 50 z RRSO 0%. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Zadzwoń i sprawdź dostępność. BMW Goworowski. Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
3: Kino Kryterium zaprasza na filmy premierowe najtaniej w mieście, dyskusyjny klub filmowy, seanse filmowe dla pań, Szminka Mówi, Kryterium Mówi, Kino Małego Widza oraz wiele innych ciekawych przeglądów i projektów. Ceny biletów już od 9 zł. Szczegóły na stronie internetowej ck105.koszalin.pl oraz na Facebooku.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Omade Monseflore, omade, omade, omade odeo riki tiki, deo deo riki tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty!
10: Do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tic Tac. Koszalin Traugutta 30. Zapraszamy.
11: I po reklamie.

0: takie bardzo dobre granie przed godziną 12 na antenie Radio SK. Rule i Don't Say That. Przedpołudnie ze Skąd zakończone, rozpoczynamy popołudnie z hitami na czasie i z Kasią Męsierską od niej Tate McRae i Just Keep Watching. Michu Sobkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
0: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
0: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
0: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czekamy na Ciebie w Castoramie Koszalin.
4: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu foodtrucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partner wydarzenia Kawasaki Polska i Yamaha Polska oraz oficjalny dealer salon motocyklowy Moto 46 Szczecin Kurza 4.
5: Drodzy mieszkańcy, zapraszam Was do udziału w kolejnej edycji Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. Miejsce, w którym żyjemy, może stać się lepsze dzięki Waszej kreatywności. Jeśli macie pomysł, nie zwlekajcie. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i zgłoście projekt w dniach od 13 kwietnia do 14 maja. Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
6: Remont łazienki przede mną. Gdzie w Kołobrzegu znajdę wszystko w jednym miejscu? Świetne płytki, nowoczesną kabinę i profesjonalny projekt.
7: Tylko Ceramics płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25. Mają fantastyczne kabiny, new trendy, teraz taniej o VAT. A do tego ogromny wybór płytek z całego świata. Wymarzony projekt łazienki oraz transport wszystkich zakupów otrzymasz od nich zupełnie za darmo. Nie zwlekaj, odwiedź salon Ceramics płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25.
8: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu foodtrucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są BMW Motorrad Bońkowscy, Ustowo 55A Szczecin i Ćwiczebna 2 Wrocław. Make life a ride. Polska Baltic Ferries. Twoja podróż między Polską a Skandynawią.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
12: I po reklamie.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
16: Drogi w całym regionie mokre, miejscami śliskie, także warto zdjąć nogę z gazu po południu, także popada deszcz. Dodatkowym utrudnieniem są roboty drogowe w Kołobrzegu. Prace prowadzone są na Mazowieckiej, Starynowskiej i Okopowej w Koszalinie na zwycięstwa.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Prokuratura bada nowy wątek związany ze śmiercią Łukasza Litewki. Chodzi o groźby, które przed wypadkiem miały pojawiać się w internecie. Postępowanie nabrało tempa po interwencji posła PiS Waldemara Andzela, który skierował pytania do Ministerstwa Sprawiedliwości. Jak mówi nam Bartosz Kilian z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, śledczy szczegółowo analizują wszystkie okoliczności.
18: Po zapoznaniu się przede wszystkim z komentarzami, jakie pojawiały się w mediach społecznościowych, uznał, iż sprawa ta wymaga sprawdzenia.
17: a równolegle trwa też śledztwo dotyczące samego wypadku, w którym zginął poseł. Są supernowoczesne i jeszcze w tym miesiącu trafią do Polski. W bazie lotniczej w Łasku w Łódzkiem trwa odliczanie do przyjęcia pierwszych myśliwców F-35.
1: To, co wyróżnia samoloty F-35, to bardzo ograniczona wykrywalność przez radary.
17: Mówi Marek Sobiera, rzecznik 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Polska zamówiła łącznie 32 maszyny od Amerykanów. Angielski poszedł jak z płatka, ale język polski i matematyka sprawiły trochę więcej problemów. Ósmoklasiści zakończyli 3-dniowy egzaminacyjny maraton.
12: Egzaminy były prostsze niż myślałem. Najłatwiejszy angielski zdecydowanie. Nic mnie za bardzo nie zaskoczyło.
19: Wydaje mi się, że najlepiej poszedł angielski, a najgorzej jednak ta matematyka.
17: Mówili ósmoklasiści z Bełchatowa, a wyniki egzaminów poznamy 3 lipca.
20: SK Koszalin News.
16: Łódź na Wojtów. Trwa przebudowa ścieżki rowerowej z Mścic do Mielna. To fragment popularnej trasy z Koszalina nad morze, który ma być gotowy jeszcze przed wakacjami. Prace prowadzone są na 2 odcinkach. Powstaje nowa asfaltowa trasa przeznaczona dla rowerzystów i pieszych. Cała inwestycja kosztuje niecałe 3 miliony. Charytatywny piknik strażacki organizuje klub Płetwonurków Marys w Koszalinie. Wsparcie trafi do 5-latki zmagającej się z wieloma chorobami. O tym, co w programie, Izabela Kujik, prezes klubu.
21: Będą i dmuchańce, wata cukrowa i występy artystyczne.
16: Start w sobotę o 12 przy ulicy Kazimierza Wielkiego.
22: Niektórzy nazywają ją małym piątkiem, inni apogeum, bo praca się zebrała z poniedziałku, do piątku nadal daleko i jakoś tak sama zrobić się nie chce. Środa w kalendarzu, 2:02. Tate McRae, a także Teddy Swims, to jest plan na tę godzinę w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Tak będziecie śpiewać, jak już wyjdziecie z pracy. Lerek Nowator, moja panienka w Radiu SK, 17 po 12. And Just, Caris i Zokaria to za chwilę. Ciekawe fakty, o których nie mieliście pojęcia, ale którymi potem możecie pochwalić się znajomymi, jak będziecie z nimi rozmawiać. Część pierwsza. Pszczoły śpią od 5 do 8 godzin w ciągu dnia, zazwyczaj wewnątrz kwiatów, jeżeli nie w swoim ulu. I jeżeli śpią wewnątrz kwiatów, to uwaga, trzymają się, bo śpią w parach, za stopy, żeby nikt nie wypadł. Wszyscy, mam wrażenie, patrząc po tym, jak śpimy w parach, bywamy w swoich łóżkach pszczołami.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest Salon Meblowy Bąkowscy. Producent mebli kuchennych pod wymiar, meble pokojowe i wypoczynkowe. Koszalin Konstytucji 3 maja 12.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wróć do Peweksu i kup swoje nowe jeansy. Wranglery i Lee czekają na ciebie w nowym outlecie Dziki Jeans. Koszalin, Wańkowicza 17.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca. Od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party. Festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.

0: Damian, tutaj widzę Zombie Lady w Radiu SK. 24 minuty zostały jeszcze do godziny 13 i ostatnie miejsca zostały jeszcze na odlot ściśle tajny. Dobra, wcale nie ostatnie, ale jak się powie, że ostatnie, to jakoś tak chętnie się zgłaszacie, więc oczywiście zróbcie to. Nie wiecie dokąd, wiecie kiedy, wiecie z kim, wiecie, że ekipa będzie fajna i wiecie jak. I my tyle samo wiemy dokładnie. Więc jeżeli chcecie polecieć z nami w nieznany z Radiem SK, to zgłaszajcie się już teraz sk.pl albo aplikacja Radio SK. Tam wszelkie szczegóły zgłoszenia czekamy. Ekipa powoli kompletowana, bo w poranku wygrywacie te wyjazdy, żeby potem razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem spędzić weekend w przepięknym, trzymam za to kciuki, w przepięknym miejscu. Szczegóły na sk.pl. The Weekend za chwilę w SC.
1: Reklama. W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Planujesz remont? Wybierz okna, drzwi i podłogi w sklepach Meister Plus. Znajdziesz u nas drzwi dostępne od ręki, a z usługą montażu zapłacisz aż 15% mniej za całe zamówienie. Sprawdź Meister Plus. Koszalin, Szczecińska 4B oraz Kołobrzeg, Świętego Macieja 15.
4: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w podłogi! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Royal Enfield. Ponad 125 lat motocyklizmu w najczystszym wydaniu. Eltrox, dystrybutor napędów do bram wjazdowych i garażowych marki FAK.
5: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
8: Można poinformować po prostu.
9: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
10: No w sumie.
11: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.
14: SK

0: ósmoklasisty tutaj w naszym studiu. Jazzy Can't Tonight w Radiu SK z matematyki, co gorsza. Nie wiem dlaczego, po co i kto go tutaj zostawił. Jeżeli to ma być test dla mnie, to jak zacznę robić, to prawdopodobnie nie odezwę się już do godziny 15, czyli do momentu, do którego trwa mój program i będę kończyła w domu. Więc gdybym nie wróciła po 13, to właśnie to robię. Po 13, niemniej jednak, najlepsze hity dla was mam.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
2: A w tobie?
1: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
7: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
6: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Masz już Modivo Club Gold?
9: Nie, a warto?
8: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
9: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
8: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
9: Brzmi super, no to jak dołączyć?
8: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
10: MG3 Hybrid Plus 2026 w BMG Goworowski. 195 koni, hybrydowy napęd i dobrze wyposażona wersja Excite w promocyjnej ofercie. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Teraz w leasingu promocyjnym od 101%, już od 83 900 zł brutto. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Nie czekaj, sprawdź dostępność już dziś. BMG Goworowski. Gdynia, Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Już 23 maja w Muzeum w Swołowie odbędzie się Szparagowe Święto i Festiwal Zespołów Folklorystycznych Ziemia Słupska.
13: Poczuj rytm tradycji i smak szparagów podczas plenerowej biesiady kulinarnej.
12: Kiermasz rękodzieła, targ produktów lokalnych, warsztaty twórcze i występy zespołów ludowych.
13: A o 18 koncert kapeli ze wsi Warszawa.
12: Zaprasza
14: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
15: I po reklamie.
16: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Jadąc ulicami Koszalina, zerknijcie uważniej na drogę na Ruszczyce i Połtawskiej. Trwała tanie dziur, więc mogą pojawić się chwilowe zwężenia. A pogoda typowo jesienna, choć mamy maj, to środa. Z deszczem, z chmurami i mokrym asfaltem zachowajcie ostrożność.
16: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Najpierw brutalnie pobili, potem podpalili na stosie dożywocie dla trzech oskarżonych o zabicie dwóch mężczyzn w mieszkaniu w Chełmie. Wyrok zapadł przed Sądem Okręgowym w Lublinie.
20: Sposób działania oskarżonych w sposób oczywisty wskazuje na bezpośredni zamiar zabójstwa dwóch osób z motywacją zasługującą na szczególne potępienie.
19: Zaznaczyła sędzia Barbara Markowska. Wyrok jest nieprawomocny. Zapowiedzi stały się faktem. Ceny paliw będą kontrolowane przez kolejne tygodnie. Rząd przedłuża program CPN, jak przekazał minister energii Miłosz Motyka, będzie obowiązywał co najmniej do końca maja.
21: W ciągu miesiąca, według naszych analiz, 3 miliardy złotych pozostaje w kieszeniach naszych obywateli w zakresie obniżki podatków i utrzymania sztywnej marży.
19: A już wiadomo, że jutro za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 39 groszy, za 98 6 zł i 98 groszy, a cena oleju napędowego nie może przekroczyć 6 zł i 92 groszy. brytyjski król Karol III wygłasza właśnie mowę tronową. To jeden z najważniejszych obowiązków monarchy, podkreślający jego rolę jako głowy państwa. Towarzyszy temu specjalny ceremoniał. W rzeczywistości jednak mowa jest pisana przez rząd i przedstawia plany na najbliższą sesję parlamentu. Król Karol podkreślił, że niestabilny świat zagraża Zjednoczonemu Królestwu, a konflikt na Bliskim Wschodzie jest tylko tego przykładem.
10: SK Koszalin. Na czasie.
18: Krócna Wojtów, szykuje się naprawdę gorący weekend w regionie. Od 22 maja Kołobrzeg stanie się żeglarską stolicą regionu podczas regat Trzy Perły. W programie m.in. widowiskowa parada jachtów, pokazy ratownictwa wodnego, atrakcje dla całych rodzin i strefa food trucków. Organizatorzy zapowiadają 3 dni pełne morskiego klimatu, sportowych emocji i dobrej zabawy. Z kolei 23 maja Drawsko-Pomorskie opanuje SK Rider Show. Wydarzenie pełne adrenaliny i dobrej zabawy. Będą loty eskowym śmigłowcem. Strefę chilloutu będzie można zarówno poczuć emocje z wysokości, jak i po prostu wrzucić na luz przy muzyce.
0: Słuchanie muzyki redukuje ryzyko wystąpienia demencji o nawet 40%. Proszę zrobić głośniej, bo właśnie teraz będziemy zapobiegać temu, żeby nasz mózg się nie zestarzał. 2 minuty po 13:00. Sana, Kwiat Jabłoni i Szary Świat już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Ale ten numer cały czas dobrze brzmi. Armin van Buuren, Shannon Den Adel, In and Out of Love w Radiu SK. Armin van Buuren zresztą pojawi się lada moment w Polsce, dlatego że już w czerwcu zagra na Warsaw Music Festivalu podczas swojego Estate of Trance, czyli legendarnego już, trudne słowo się wylesowało, setu DJ-skiego w Polsce. Wszystko to można zobaczyć na żywo i usłyszeć nawet. No i nie chcę nic mówić, ale Radio SK ma patronat właśnie nad tą imprezą, co oznacza, że prawdopodobnie, a nawet na pewno, będziemy mieli dla Was bilety na tę imprezę. Zwłaszcza, że warto na koncerty chodzić, bo badania dowodzą, że ludzie, którzy chodzą na koncerty, są w życiu szczęśliwsi. To znaczy obcowanie z muzyką na żywo pokazuje, że nasz poziom endorfin, serotoniny, wszystkich tych dobrych hormonów, które mamy w sobie oraz to, że w tym czasie przeżywamy fajne momenty z innymi ludźmi, powodują, że nasz dobrostan określany jest jako wyższy. W związku z czym zachęcałabym. Nie zachęcają prawdopodobnie ceny biletów na różnego rodzaju festiwale czy koncerty, bo być może my wychodzimy z tego wydarzenia szczęśliwsi, ale nasz portfel i konto w banku już nie.
1: Radio SK. Reklama. Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są właściciel firmy Ćpaj Życie, oferujący symulatory motocyklowe www.ćpajżycie.com. Grupa Gibas, www.grupagibas.pl.
2: Tęcza, jest korzeniem firmą znaną.
3: Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
4: Jasne, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
3: To dlatego wszyscy tam kupują.
4: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
3: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza, Koszalin Szczecińska 49. Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na Koszalińskiej Giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca, od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party. Festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza Ibiza Wynajem.pl.
7: I po reklamie.
8: Eska.

0: Eminem zagrał z Rolling Slim Shady w Radiu SK. 21 minut zostało do 14. Oscar Sims co noc zaśpiewa za chwilę w Radiu SK. Czy wy w pracy macie ochotę teraz zaśpiewać Dajcie mi już wszyscy święty spokój? Czy może jakąś wesołą piosenkę pod tytułem tu, tu, tu, tu, tu. Don't worry, be happy, bo szef przyszedł z podwyżką, premią albo awansem? Jeżeli u kogoś niemożliwe się właśnie wydarzyło, to bardzo proszę, żeby dał znać na eskowy Messenger. Tam właśnie czekam na tego typu głosówki, żebyśmy wszyscy mieli nadzieję, że jednak nasz trud w naszych miejscach pracy kiedyś zostanie doceniony.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
7: Sherlock Holmes, James Moriarty.
6: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
8: Wyjdziemy stąd. Razem.
6: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
10: Skoda.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Omade Monseflore, omade, omade, omade odeo riki tiki, deo deo riki tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty!
13: Do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tic Tac. Koszalin Traugutta 30. Zapraszamy.
2: I po reklamie.

0: David Guetta. Powrócił Milky, Just The Way You Are w jego namiksie właśnie za nami w Radiu SK przed 14. Osoby, które stoją w trakcie pracy, spalają o 40% więcej kalorii niż te, które siedzą. A te, które chodzą, to w ogóle spalają naprawdę dużo kalorii. Wstać i wyjść z pracy. To by było rozwiązanie po 14 kolejnej hity.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
2: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Aqua Power, autoryzowany dealer BRP Szczecin i Gorzów Wielkopolski. Wkręć się w świat Can-Am. Kłady, pojazdy trójkołowe i motocykle elektryczne. Motul, producent olejów silnikowych klasy premium oraz dodatków uszlachetniających i kosmetyków motocyklowych.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
4: Wiesz, co sprawia, że dom staje się naprawdę domem? Ludzie. Ich pasja, troska i uśmiech. Już w maju ekipa Leroy Merlin wyrusza w trasę rekrutacyjną po Polsce, bo szukamy osób, które tak jak my chcą pracować po coś więcej. Będą quizy, ekogadżety i rozmowy z rekruterami. Chcesz dołączyć? Spotkaj się z naszą ekipą już 19 maja. Szukaj naszej zielonej przyczepy przed sklepem w Kołobrzegu. Szczegóły na karieraleroymerlin.pl. Z miłości do domu. Z pasji do pracy.
5: To powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
2: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Gmina Drawsko-Pomorskie oraz Ośrodek Kultury w Drawsku-Pomorskim. Pomorze Zachodnie. Przyjdź i porozmawiaj o trzeźwości na drodze.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
13: W drugiej części dnia zacznie się przejaśniać, ale opady deszczu też się pojawią. Będą utrudniać jazdę kierowcom. Pytacie też o prognozy na jutro. Będziemy mieli powtórkę z dzisiaj. Temperatura niezbyt wysoka, do 12 stopni maksymalnie. Będzie się chmurzyć i na pewno przyda się parasol.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Trzeba było poderwać polskie myśliwce, to w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na terytorium Ukrainy, informuje Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych. Dodatkowo w stan wyższej gotowości postawiono systemy rozpoznania. Działania mają charakter prewencyjny. Setki policjantów zaangażowano do obławy w Zagłębiu Miedziowym. Mundurowi szukają podejrzewanego po nocnej strzelaninie w jednym z bloków w Lubinie. Zginęło tam dwóch młodych mężczyzn, a jedna osoba trafiła do szpitala. Według naszych ustaleń napastnik i ofiara ofiary się znali. Cała tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. Na miejscu jest nasz reporter Kamil Warzocha.
6: Jak nieoficjalnie udało mi się dowiedzieć, do poszukiwań zaangażowano kontrterrorystów z Wrocławia. Łącznie w obławie bierze udział około 300 mundurowych z Dolnego Śląska. Szukają mężczyzny, który strzelał w 11-piętrowym bloku przy Jastrzębiej, przed którym właśnie jestem. To tutaj późnym wieczorem w jednym z mieszkań podejrzewany otworzył ogień do 3 osób. Nie wiadomo, czy był to efekt kłótni, czy może egzekucja. Śledczy na razie nie informują o swoich ustaleniach. Ja rozmawiałem z przerażonymi sąsiadami. Kilku z nich przesłuchała już policja. Zabezpieczono też monitoring z osiedla. Z Lubina Kamil Warzocha.
14: Pobiegną w szczytnym celu. Wystartowały zapisy na tegoroczny Poland Business Run.
10: Pobiegniesz, pomożesz, to nasze naczelne hasło. Mało tego, od zeszłego roku przejdziesz, pomożesz, bo włączyliśmy w Business Run też taką formułę, że można przejść tą trasę.
14: Mówi Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run. Pieniądze z pakietów startowych zostaną przeznaczone m.in. na pomoc osobom po amputacji kończyn. Patronem medialnym wydarzenia jest Radio SK, a pierwszy bieg 30 sierpnia w Warszawie.
15: SK Koszalin. Na czasie.
13: Ucna Wojtów, studenci już niebawem przejmą Koszalin. Juwenalia startują w najbliższy poniedziałek. Zaplanowano m.in. grillowanie na rynku staromiejskim, fire show, konkursy, turnieje i koncerty lokalnych kapel. Wieczorami oczywiście imprezy z DJ-em do białego rana. 23 maja czekają na Was taneczne emocje. W hali widowiskowo-sportowej odbędzie się turniej Pasja Cup. Na parkiecie najlepsze pary taneczne z całej Polski. Wydarzenie poprowadzi Agnieszka Kaczorowska. Będzie też wiele atrakcji dla publiczności. A my mamy dla Was podwójne zaproszenia na wieczorną galę. Mailujcie na koszalin@sk.pl.
16: To co tam na obiad u Was? Pytam wszystkich tych, którzy dziś pracują zdalnie, bo zakładam, że kuchnia serwuje naprawdę dobrze, skoro miała czas ugotować. Nie, wiem, że naprawdę ciężko pracujecie. Wersja dla szefów. I tak w ogóle oficjalna i to jedyna prawdziwa, tak właśnie brzmi. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Tame Impala już teraz.

Thank you.

0: od Gipsa w Radiu SK, 17 po 14. Co u Was słychać w tę środę? Nie było takiego pytania, ale są takie odpowiedzi wysłane na SK Messenger. Zapraszamy, nasz Messenger to Wasz Messenger, wszystkie głosówki mile widziane, zwłaszcza te mówiące o tym, co się u Was dzieje w tę środę. I jest Michał, który miał środę jak wielu innych, mam wrażenie, maturzystów.
1: Cześć, cześć wszystkim, witam na radiowiczów Eski. My dzisiaj tu maturak zdaliśmy profesjonalnie, na wysokie procenty. Bez stresu wszystkim pozostałym życzę. Pozdrowienia dla Was i dla całej redakcji Eska.
0: Zakładam, że to były jakieś matury ustne. Jeżeli o te procenty chodzi, to mam wrażenie, Michał, że coś tam o nich wiesz. Niekoniecznie mam tu na myśli te procenty na maturze.
2: Radio SK. Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Drodzy mieszkańcy, zapraszam Was do udziału w kolejnej edycji Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. Miejsce, w którym żyjemy, może stać się lepsze dzięki Waszej kreatywności. Jeśli macie pomysł, nie zwlekajcie. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i zgłoście projekt w dniach od 13 kwietnia do 14 maja. Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
1: Remont łazienki przede mną. Gdzie w Kołobrzegu znajdę wszystko w jednym miejscu? Świetne płytki, nowoczesną kabinę i profesjonalny projekt.
2: Tylko Ceramiks płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25. Mają fantastyczne kabiny New Trendy. Teraz taniej o VAT. A do tego ogromny wybór płytek z całego świata. Wymarzony projekt łazienki oraz transport wszystkich zakupów otrzymasz od nich zupełnie za darmo. Nie zwlekaj, odwiedź salon Ceramiks płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25.
3: Planujesz remont? Wybierz okna, drzwi i podłogi w sklepach Meister Plus. Znajdziesz u nas drzwi dostępne od ręki, a z usługą montażu zapłacisz aż 15% mniej za całe zamówienie. Sprawdź Meister Plus. Koszalin, Szczecińska 4B oraz Kołobrzeg, Świętego Macieja 15.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nowy MG3 Hybrid Plus 2026 w BMW Goworowski. 195 koni, hybryda i dobrze wyposażona wersja Excite w mocnej promocji. Cena katalogowa 94 500 zł brutto dla klientów prywatnych. Teraz 86 900 zł brutto w kredycie promocyjnym albo 50 na 50 z RRSO 0%. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Zadzwoń i sprawdź dostępność. BMW Goworowski. Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
6: I po reklamie.
7: Esko.

0: Running. Oni też za miesiąc. Trochę ponad miesiąc na Warsaw Music Festivalu w Warszawie. Black Eyed Peas, Let's Get It Started w Radiu SK. Trzymajcie kciuki, bo Alicja Szafińska trafiła do finału Eurowizji. A to oznacza, że może mamy szansę przywieźć jakąś nagrodę. W sobotę tego się dowiemy. Taylor Swift, The Fate of Ophelia za chwilę w SC.
1: Reklama.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Lecimy do Auchan. O olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
2: Sprawdź to sam, Checkidout kusi ceną każdy dział.
3: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie, a warto?
4: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: Modivo e-obuwie, TTT, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru. Już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3. BMW. Radość z jazdy.
9: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca, od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party. Festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
10: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
11: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
12: Castorama.
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
12: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Czekamy na ciebie w Castoramie Koszalin.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Festiwal Zamków Dmuchanych w Białogardzie. Ogromne dmuchane zamki, zjeżdżalnie, Eurobungee, Holi Kolory, bańki mydlane, piana party, strefa rodziców i gastro. Atrakcyjne ceny biletów. Festiwal Zamków Dmuchanych. Weekend 16 i 17 maja, Białogard, plac Stanisława Wyspiańskiego. Więcej na Facebooku Strefa Zabawy.
16: I po reklamie.

0: Będziecie potem mówić swim, BTS i swim przed godziną 15 w Radiu SK. Kilka ogłoszeń mam, radiowych powiedziałabym, bo z parapialnymi to nie ma zbyt wiele wspólnego. Bilety na koncert Maty. Ktoś chętny? To jest już w piątek na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jeżeli tak, to oni je mają. Pirowski, Pawełek, którzy po 15 wrzucają na luz, takie bilety rozdawać będą. Już teraz można się zgłaszać na SK.pl w zakładce konkursy. Jak już tam będziecie, to sprawdźcie też, czy przypadkiem nie macie czasu, żeby polecieć z nami na odlot ściśle tajny. Weekend za granicą, w pakiecie z kimś, kogo zabierzecie ze sobą, w wersji all inclusive, wylatujecie w piątek rano 29 maja, wracacie w niedzielę wieczorem 31 maja. Dokąd? Nie mogę tego powiedzieć, bo nie wiem. Nikt z nas nie wie. Także Jankę Skama i Wiktor, którzy z wami polecą, też tego jeszcze nie wiedzą, no bo dlatego to się nazywa odlot ściśle tajny. A jutro z kolei, jak już też tam będziecie, to możecie się dzisiaj już zgłosić, żeby jutro poćwiczyć dykcję na antenie, czyli pobawić się w powtarzanie łamańców językowych. Gadżety czekają w ramach akcji Kasia Dobrze Gada. To tam was odsyłam i zróbcie głośniej radio, bo Pirowski i Pawełek dobijają się do studia, więc za chwilę wrzucają na luz westy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Ach, te dżinsy z Feveksu.
3: Niebanalny styl twojej młodości, ciągle aktualny. Odwiedź nowy outlet Dziki Jeans, Koszalin, Wańkowicza 17, dawny Feveks.
4: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: Wiesz, co sprawia, że dom staje się naprawdę domem? Ludzie. Ich pasja, troska i uśmiech. Już w maju ekipa Leroy Merlin wyrusza w trasę rekrutacyjną po Polsce, bo szukamy osób, które tak jak my chcą pracować po coś więcej. Będą quizy, ekogadżety i rozmowy z rekruterami. Chcesz dołączyć? Spotkaj się z naszą ekipą już 19 maja. Szukaj naszej zielonej przyczepy przed sklepem w Kołobrzegu. Szczegóły na karieraleroymerlin.pl. Z miłości do domu. Z pasji do pracy.
6: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
7: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
6: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest 6.
9: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej. Play.
11: Już 23 maja w Muzeum w Swołowie odbędzie się Szparagowe Święto i Festiwal Zespołów Folklorystycznych Ziemia Słupska.
12: Poczuj rytm tradycji i smak szparagów podczas plenerowej biesiady kulinarnej.
11: Kiermasz rękodzieła, targ produktów lokalnych, warsztaty twórcze i występy zespołów ludowych.
12: A o 18:00 koncert kapeli ze wsi Warszawa.
11: Zaprasza
13: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
14: To będzie ostatnia reklama. Skoczysz do Carrefoura?
15: Pewnie! Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: Pogoda dziś nie rozpieszcza kierowców. W drugiej części dnia w wielu miejscach będą się pojawiać opady deszczu. Jeśli chodzi o prognozę na jutro, to w temperaturze niewiele się zmieni. Do 12 stopni maksymalnie pokażą termometry. I też czwartek z dużym zachmurzeniem i z opadami deszczu.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
19: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Do porozumienia wciąż daleko zakończyła się sejmowa komisja w sprawie kryptoaktywów. Rozpatrywano 4 projekty regulujące rynek w Polsce. Za projekt wiodący posłowie uznali ten rządowy i odrzucili zdecydowaną większość poprawek zgłoszonych przez prezydenta, Polskę 2050 i Konfederację. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki nie potwierdził, czy to oznacza kolejne weto.
20: Nie chcę spekulować. Na razie trwają prace. No, jeżeli z 15 tylko jedna poprawka zostaje przyjęta, to nie jest dobra wiadomość.
19: W piątek w Sejmie głosowanie za przyjęciem projektu ma zagłosować cała koalicja rządowa. Odpowie za narażenie życia 10-miesięcznego syna, 34-latka z gminy Bogdaniec w Lubuskiem z zarzutami. Do szpitala dziecko przywiózł ojciec, który zauważył, że syn jest zaniedbany i ma rany na głowie. Matka tłumaczyła, że dziecko co najmniej raz upadło na podłogę.
0: Dziecko upadło z łóżka na podłogę i w takiej sytuacji powinna udzielić mu pomocy.
19: Informuje Jacek Wasilewski z gorzowskiej prokuratury. Podejrzana przyznała się do winy, zamierza podjąć leczenie odwykowe. Rezygnuje z wygód. Peter Madżar nie przeprowadzi się do oficjalnej rezydencji premiera i nie będzie jeździł limuzyną. Właśnie zapowiedział, że zamierza poruszać się swoją, sprawdzoną Skodą. Przypomnijmy, poprzedni premier Viktor Orban poruszał się kuloodporną limuzyną wartą 750 tysięcy euro.
16: SK Koszalin News.
18: Kurs na Wojtów, ostatni z trzech egzaminów. Najłatwiejsze dla koszalińskich uczniów. Ósmoklasiści zdawali dzisiaj język obcy. Większość z nich wybrała angielski.
21: Zrobiłem wszystkie zadania, więc poszło bardzo dobrze. Łatwo było.
22: Egzamin nawet łatwy. Lepiej niż matematyka i polski.
23: Wszystko nie było aż tak trudne i mierzę wysoko.
18: Wyniki egzaminu znane będą 3 lipca. Będzie to wieczór pełen młodych talentów i różnych występów. W sobotę o godzinie 20 w amfiteatrze odbędzie się koncert Koszalińskiego Pałacu Młodzieży pod hasłem Uczymy się żyć. Na scenie zaprezentują się zespoły taneczne, wokalne i teatralne.
24: Wrzuć na luz!
25: Tym dżentelmenem zawsze jest miło się spotkać w Radiu SK. Damiano Dawid i jego hit The First Time już za moment, a później Ebony Hollow, Dua Lipa, a także Alex Warren ze swoim najnowszym hitem Fever Dream. 2 po 15 w SC, Pirowski, Pawełek, dzień dobry.

0: Alex, Warren i Fever Dream na antenie Radia SK już 14,5 minuty po godzinie 15. Dzień dobry, witamy tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek.
0: I ważna wiadomość od Pawła ze Świdnicy.
1: Aha.
0: Dzień dobry, dzisiaj mam na obiad placki ziemniaczane.
1: O, marzenie, placki ziemniaczane na obiad.
0: Bardzo serdecznie, drogi Pawle, dziękujemy, gdyż znamy też menu, prawda, obiadowe, przynajmniej w jednym regionie w Polsce.
1: No właśnie, ale jesteśmy ciekawi, co u was na obiad, co dzisiaj na talerzu.
0: Ja nie wiem, czy Pawełku, jestem tak ciekawy, żeby ludziom na talerz zaglądać. Już wystarczy, no że zaglądamy to? Do ich serc, umysłów i dusz.
1: Ja zawsze zaglądam. Na przykład jak jestem w knajpie i ktoś coś zamawia, to zerkam tam bardzo głęboko w ten talerz komuś.
0: No właśnie, Pawełku, zapytałeś mnie kiedyś, dlaczego już nie chodzę z tobą do barów mlecznych. Pamiętasz?
1: Pamiętam.
0: No właśnie dlatego, że miałem wrażenie, że szybciej jesz mój obiad niż jesz swój, Pawełku, więc aż mi głupio było naruszać mój, skoro konsumowałeś go oczami.
1: Tak, oczami jestem w stanie zjeść dużo.
0: No to co na obiad dzisiaj u was? Zapraszamy serdecznie, obiecujemy, że nasza zupa z najlepszych hitów na czasie będzie idealna i w smak. 664 402

0: 302. Tutaj SMS-owo z propozycjami obiadowymi.
1: A na eskowym messengerze zapraszamy po z głosóweczkami. I po nagrody przy okazji.
0: Zapraszamy serdecznie wszystkie Magdy Gessler i Robertów Makłowiczów. Nagrywajcie głosówki, a my wasze najlepsze obiadowe głosówki będziemy dziś nagradzać naszym popołudniowym merchem stworzonym z firmą Warsaw Science. Czyli firmą, w której odbierałby się Pawełek, gdyby nas było na to stać. New Religion i Bibi Rexa za moment.
2: Reklama. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład energooszczędna zmywarka Amika. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2399 zł. Teraz za jedyne 1899,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są BMW Motorrad Bońkowscy, Ustowo 55A Szczecin i Ćwiczebna 2 Wrocław. Make life a ride. Polska Baltic Ferries. Twoja podróż między Polską a Skandynawią.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: MG3 Hybrid Plus 2026 w BMG Goworowski. 195 koni, hybrydowy napęd i dobrze wyposażona wersja Excite w promocyjnej ofercie. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Teraz w leasingu promocyjnym od 101%, już od 83 900 zł brutto. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Nie czekaj, sprawdź dostępność już dziś. BMG Goworowski. Gdynia, Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
8: I po reklamie.

0: Rudimental i Khalid, All I Know. Gramy wam w Radiu SK. Już pół do czwartej. Witamy was pięknie, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Pawełku, znane ci jest takie hasło jak intryga?
1: Intryga to jest coś mojego ulubionego i ukochanego w
0: życiu. I bardzo dobrze, bo jesteśmy w intrydze. W intrygę zamieszane są Diana, mama, i Maja, córka. Dzień dobry, Diano, witamy cię serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Czy Maja nas słyszy, czy jesteśmy, że tak powiem, na jednym łączu tylko my razem?
2: Nie, właśnie jestem na głośno mówiącym i Maja ma bardzo zaskoczoną minę.
0: To prawda, bo Majeczka nie wie, o co chodzi. Dobra, to mama, Diano, wytłumacz tylko, kto dzwoni, żeby Maja się czuła bezpiecznie, że dzwoni dwóch dżentelmenów o szemranej reputacji, jeszcze biorą matkę na głośnik i teraz nie wiadomo, co się dzieje. Proszę bardzo.
2: Radio Eska do ciebie dzwoni.
0: Majeczko, pewnie nie wiesz, w jakiej sprawie, a my tutaj już mamy po małych spytkach i dowiedzieliśmy się, że jesteś fantastyczną córką. Poza tym tylko, że jesteś wzorową uczennicą, przewodniczącą szkoły i nikt na ciebie nie narzeka, to wszystko się zgadza, Maja. Majeczko, nie bądź czerwona. My chcielibyśmy, żebyś trochę za naszych czasów mówiło się popsociła, jednak żebyś zrozumiała, co się kryje za tym trudnym hasłem popsocić, namawialibyśmy cię, żebyś poszponciła troszkę w najbliższym czasie. Jesteś gotowa na szponcenie, Mają?
2: Jest.
0: Majeczko, a co ty byś powiedziała, gdybyśmy cię zabrali na małe szponcenie? Na koncert Maty na Narodowy.
2: Co? Nie, ale... A co? Nie, to wierzę.
0: Kochani, to ogłaszamy to wszem i wobec. Maju, Diana, twoja mama ci to załatwiła. Jedziecie na koncert Maty na Narodowy. SK wam zapewnia cały komplet atrakcji.
2: Naprawdę?
0: Tak, naprawdę. Jest.
1: 15 maja szykuj się na koncert The Best of Mata na Narodowym. Dwa bilety, podwójne zaproszenie. Wędruję do was.
2: O Jezus,
0: i zauważcie, jaką Pawełek zastosował promocję. Maja użył zarówno do wypowiedzenia twojego imienia, a także miesiąca, w którym koncert się odbywa. A zatem dziewczyny, pojutrze Mata już na was czeka. Ale nie pozwolimy mu czekać za długo. Dla Diany, dla Mai i dla was wszystkich, którzy lubicie Matę, Yoredde Mar już teraz, a jakże w Radiu SK.

0: potencjalnie dobry hit na antenę Radia SK. Potencjal od Sombra. Gramy wam go 22 minuty przed 16.
1: Tu Kirowski. To oczywiście. I Pawełek, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Pytaliśmy przed chwilą, co na obiad. Są tutaj różne propozycje. Natomiast jeżeli nie macie pomysłu, to ja mam taką inspirację od Kacpra.
0: Pawełku, ja się trochę boję twoich inspiracji, muszę jednak powiedzieć. Wiesz?
1: Słuchaj, bo może to będzie twój pomysł na kolację.
2: Z racji tego, że mieszkam na Chorwacji i często gęsto próbuję różnych takich rzeczy, to w dniu dzisiejszym jest rekin zrobiony po tajsku. Mięso z rekina w przyprawach tajskich.
1: Taki tam obiadek w środę.
0: No i czego nie rozumiesz, Pawełku? A jak to smakuje, jak schabowy z kapustką mniej więcej?
1: Albo jak mielony.
0: O, jak mielony. Też bym tak sobie wyobrażał właśnie ten zapach. Mielony śledź.
3: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
2: Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Planujesz remont? Wybierz okna, drzwi i podłogi w sklepach Meister Plus. Znajdziesz u nas drzwi dostępne od ręki, a z usługą montażu zapłacisz aż 15% mniej za całe zamówienie. Sprawdź Meister Plus. Koszalin, Szczecińska 4B oraz Kołobrzeg, Świętego Macieja 15.
5: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romant. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca. Od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party. Festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza Ibiza Wynajem.pl.
8: I po reklamie.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Igor Herbut. Zalia i Vito Bambino stworzyli razem nowy hymn męskiego grania orkiestra na 2026 rok, a nazywa się on Nareszcie.
2: Za chwilę w SC punktualnie o 16:00 newsy i powiemy w nich o tym, że niskie ceny paliw na stacjach zostaną utrzymane na dłużej.
3: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł.

0: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
1: Uwaga motocykliści! Podpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partner wydarzenia Kawasaki Polska i Yamaha Polska oraz oficjalny dealer salon motocyklowy Moto 46 Szczecin Kurza 4.
2: Drodzy mieszkańcy, zapraszam Was do udziału w kolejnej edycji Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. Miejsce, w którym żyjemy, może stać się lepsze dzięki Waszej kreatywności. Jeśli macie pomysł, nie zwlekajcie. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i zgłoście projekt w dniach od 13 kwietnia do 14 maja. Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Omade, monseflore, omade, omade, omadeo, deo, riki, tiki, deo, deo, riki, tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tic Tac Koszalin Traugutta 30. Zapraszamy.
1: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki. Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show. Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Royal Enfield. Ponad 125 lat motocyklizmu w najczystszym wydaniu. Eltrox, dystrybutor napędów do bram wjazdowych i garażowych marki FAK.
5: To będzie ostatnia reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
9: Jak zwykle o tej porze ciasno na wielu ulicach w mieście. Dodatkowo problemem dla kierowców jest przebudowa ulicy Zwycięstwa w Koszalinie. Zmieniona organizacja ruchu nie tylko w centrum miasta, ale też na Rokosowie. Jutro w pogodzie powtórka z dzisiaj. Sporo chmur, opady deszczu i będzie chłodno.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 6 zostało rannych. To najnowsze informacje po zmasowanym rosyjskim ataku na Ukrainę. Pod ostrzałem cały czas głównie zachodnie obwody. W związku z tym nasza armia poderwała myśliwce. Ze szczegółami Michał Skolimowski. Powiedz, czy po naszej stronie jest bezpiecznie?
11: Nie ma informacji o naruszeniu naszej przestrzeni powietrznej. Zabezpieczają ją dyżurne myśliwce i śmigłowce. W stanie najwyższej gotowości są też naziemne systemy obrony przeciwlotniczej. Rosja masowo atakuje Ukrainę dronami. Ofiary i ranni to obwód Rówieński. Ataki odnotowano też w Tarnopolu, Łucku i obwodzie czerkaskim. Ukraińska armia informuje także o obiektach lecących w stronę Lwowa.
10: Żużlowiec Patryk Budniak już po operacji nóg. Zabieg trwał 3 godziny i zdaniem lekarzy wszystko poszło zgodnie z planem. Przypomnę, sportowiec w niedzielę brał udział w tragicznym wypadku na torze w Gnieźnie. Trafił do szpitala w Poznaniu. Wcześniej przeszedł operację kręgosłupa. Sportowiec nadal jest w śpiączce. Ceny paliw będą kontrolowane przez kolejne tygodnie. Rząd przedłuża program CPN, jak przekazał minister energii Miłosz Motyka. Będzie on obowiązywał co najmniej do końca maja. Kierowcy zadowoleni.
12: Benzyna tanieje. Jak najdłużej, żeby było tak.
13: Oczywiście, no benzyna.
12: benzyna musi być jak najniższa, żeby Polacy mieli czym jeździć.
13: Bardzo dobrze.
14: Dlaczego pani tak sądzi?
13: No dlatego, bo będzie taniej, proszę pana.
10: Mówili kierowcy z Radomia, jutro litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,39, 98 6,98, a diesla 6,92.
1: SK Koszalin. Sport.
9: Lucna Wojtów. Nadal można się zgłosić do koszalińskiego biegu Wenedów 23 maja w programie Bieg Główny na 5 km oraz starty dla dzieci i młodzieży na dystansach od 200 do 800 metrów. Organizatorem wydarzenia jest Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. Tego samego dnia sportowych emocji nie zabraknie podczas Pucharu Polski Strongman. 6 najlepszych zawodników w kraju zmierzy się w widowiskowych konkurencjach, w tym m.in. w pchaniu tira, martwym ciągu i przeciąganiu zestawu ciężarowego. W programie także pokazowe konkurencje dla publiczności.
1: Wrzuć na luz!
15: Wrzuć na luz!
1: W Radiu ESK.
16: Po 16:00 dużo dobrych dźwięków na czasie do wzięcia. Penny Get the Disco, potem Andy Dust, będzie Igo z numerem Bruce i Sugar Babes z numerem Push the Button. A zatem dawno niesłyszany numer na naszej antenie. Mamy nadzieję, że odkorkuje w was emocje, o których być może byście siebie nie podejrzewali w tych czasach. Pięknie witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
17: Tu Pawełek. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.

0: Obiecane dziewczyny z Sugar Babes, push the button na antenie Radia SK, już kwadrans po 16. Dzień dobry, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek.
0: Dzień dobry, dzisiaj pytamy was, no rzekłbym nawet słowami Asi Kołaczkowskiej.
2: Co na obiad?
3: U nas był w supermarkecie, był remanent.
2: Co na obiad?
3: Był remanent, ja musiałem jechać na osiedle.
2: Co na obiad?
3: Osiedle obok.
2: Weź. Nie denerwuj mnie, mężczyzno.
0: Okazuje się, że do takich sytuacji nie dochodzi tylko w kabarecie, ale nawet w kabarecie życia. Zapraszam.
4: Siema, pytacie co dzisiaj na obiad. Ja właśnie zainspirowany waszym pytaniem zadzwoniłem do żony, a żona mi mówi, no kochanie, co zechcesz, co chcesz jeść, możesz dziś jeść. Byłem trochę zdziwiony, a ona dalej mówi, że po prostu na co masz ochotę, kup składniki, ugotuj, ja też zjem. Więc pozdrawiam, ja jadę na zakupy.
1: Oby w sklepie nie było żadnych remanentów.
0: I kolejek. No i to się nazywa przebiegłość żony level hard. Pawełku, ja w ogóle mam do ciebie pytanie, ponieważ długo ze sobą pracujemy. Właściwie pyknęło nam w kwietniu 11 lat. Jaki byś chciał dom, Pawełku?
1: No taki, wydaje mi się, duży, przestronny, jakiś taki, no fajowy taki.
0: To ja mam dla ciebie świetną propozycję.
1: Tak?
0: Kup cegły, cement, tynk, farby, płytki, kleje i zaprawy.
1: No.
0: Wprowadź się. A ja też przyjadę na obiad. Co ty na to?
1: Już pędzę po cegłę.
0: PZ, pędzimy za moment.
5: Autopromocja.
6: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
5: Tylko w Radiu SK.
6: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
7: Sponsorem programu jest Salon Meblowy Bąkowscy. Producent mebli kuchennych pod wymiar, meble pokojowe i wypoczynkowe. Koszalin Konstytucja.

0: 3 maja 12.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład oczyszczacz powietrza TCL. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 479 zł. Teraz za jedyne 349. Z kodem rabatowym taniej o 130 zł. Media Expert.
4: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na Ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być Twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3. BMW. Radość z jazdy.
5: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miauszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
9: Nowy MG3 Hybrid Plus 2026 w BMW Goworowski. 195 koni, hybryda i dobrze wyposażona wersja Excite w mocnej promocji. Cena katalogowa 94 500 zł brutto dla klientów prywatnych. Teraz 86 900 zł brutto w kredycie promocyjnym albo 50 na 50 z RRSO 0%. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Zadzwoń i sprawdź dostępność. BMW Goworowski. Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: To będzie ostatnia reklama.
13: Festiwal Zamków Dmuchanych w Białogardzie. Ogromne dmuchane zamki, zjeżdżalnie, eurobungee, holi kolory, bańki mydlane, piana party, strefa rodziców i gastro. Atrakcyjne ceny biletów. Festiwal Zamków Dmuchanych. Weekend 16 i 17 maja. Białogard, plac Stanisława Wyspiańskiego. Więcej na Facebooku Strefa Zabawy.
14: I po reklamie.
1: Esko.

0: Måneskin i Gossip w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Jak dobrze, że jest już środowe popołudnie i możemy wam dorzucić coś nowego do zainteresowania, przynajmniej jeżeli chodzi o muzykę, i będzie to hit dziewczyny, którą zobaczyć na koncercie można w najbliższych dniach. Ale trzeba by się udać do Stanów Zjednoczonych. Na całe szczęście posłuchać możecie jej w Radiu SK.
2: No właśnie, Olivia Rodrigo, bo o niej mowa, jest bardzo wyczekiwana z koncertem w Polsce. No, na razie czekanie nam pozostaje. Nie ma informacji o tym, żeby w najbliższym czasie miała się pojawić, ale hitów można słuchać zawsze, tym bardziej tych nowych, bardzo, bardzo dobrych. Drop Dead, tak brzmi tytuł jej najnowszego singla. Chyba nie ma co przedłużać i tylko wypuścić go w eseczce.
0: Jasna sprawa. Dla Oliwii zawsze rozwijamy czerwony dywan. Posłuchajcie, jak brzmi Drop Dead, jej nowość na naszej antenie.

0: i Christina Aguilera, Feel This Moment w Radiu SK. 23 minuty przed 17. Pięknie witamy.
1: Tu Pirowski i Pawełek, dzień dobry.
0: No i od razu spieszymy donieść, że zbieramy ekipę na odlot ściśle tajny, a zatem trzeba mieć w sobie nieco spontaniczności i na moment też zapomnieć o poczuciu kontroli, bo kontroli nad tym, gdzie polecicie, nie macie. To trzymamy w tajemnicy do samego końca, ale pilotami, animatorami tej wycieczki są ludzie, których imiona i nazwiska dobrze znacie. Kama, Jankes i Wiktor z pop rannego programu w Radiu SK.
1: Tak jest, w naszej aplikacji mobilnej za darmo możecie się zgłosić po odlot ściśle tajny i później poczuć się tak jak Ola dzisiaj rano.
2: Ola, jesteś cudowna, jesteś wspaniała, jesteś narzeczoną, lecisz ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
3: Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
0: Wy zorganizujcie sobie wyłącznie czas, a my zorganizujemy wam całą resztę. Jeżeli chcecie poczuć ten stan wygrywania odlotu ściśle tajnego, koniecznie zahaczcie o naszą aplikację. Tam możecie zgłosić się do zabawy. A jeśli chcecie poczuć inny stan, na przykład ten stan od Sanach, to zostańcie z Radiem SK, bo za moment gramy ten wielki hit. Radio
4: SK. Reklama.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Remont łazienki przede mną. Gdzie w Kołobrzegu znajdę wszystko w jednym miejscu? Świetne płytki, nowoczesną kabinę i profesjonalny projekt.
10: Tylko Ceramics płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25. Mają fantastyczne kabiny, new trendy, teraz taniej o VAT. A do tego ogromny wybór płytek z całego świata. Wymarzony projekt łazienki oraz transport wszystkich zakupów otrzymasz od nich zupełnie za darmo. Nie zwlekaj, odwiedź salon Ceramics płytki. Kołobrzeg Sienkiewicza 25.
11: Wiesz, co sprawia, że dom staje się naprawdę domem? Ludzie. Ich pasja, troska i uśmiech. Już w maju ekipa Leroy Merlin wyrusza w trasę rekrutacyjną po Polsce, bo szukamy osób, które tak jak my chcą pracować po coś więcej. Będą quizy, ekogadżety i rozmowy z rekruterami. Chcesz dołączyć? Spotkaj się z naszą ekipą już 19 maja. Szukaj naszej zielonej przyczepy przed sklepem w Kołobrzegu. Szczegóły na karieraleroymerlin.pl. Z miłości do domu. Z pasji do pracy.
12: Kto zwalcza ból?
13: Wundary!
12: Kto?
13: Wundary! Wundary!
14: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
16: Słyszysz? Tę piosenkę znają już chyba wszyscy.
17: Jasne, że znają. Co się dziwisz? Tęcza działa w Koszalinie od ponad 30 lat.
16: To dlatego wszyscy tam kupują.
17: Zdecydowanie. Tysiące materiałów budowlanych, transport, rozładunek, a do tego wszystkiego atrakcyjne ceny.
16: Jak materiały budowlane, to tylko z tęczy. Hurtownia budowlana Tęcza. Koszalin Szczecińska 49.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Rozciągamy! Do 9! Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na koszalińskiej giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca. Od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party. Festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza Ibiza Wynajem.pl.
20: I po reklamie.

0: Fast Cars and Superstars na antenie Radia SK jeszcze przed 17. Za moment wyruszymy w podróż po najciekawsze informacje.
1: Tak, będzie bardzo ciekawa, bo jest opcja na darmowe wakacje na Helu albo w Trójmieście. Trzeba tylko zrobić jeden dobry uczynek.
0: Czyli zawsze jest jakieś ale.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: No cześć, byłeś pan już w dawnym Peweksie przy dawnej Kniewskiego?
2: A warto tam pójść?
1: Idź pan i będziesz pan zadowolony. Jeansy, koszulki, kurtki, czapki firm Wrangler i Lee w outlecie Dziki Jeans przy Wańkowita 17. Oczywiście w Koszalinie.
3: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
7: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
8: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
9: Planujesz remont? Wybierz okna, drzwi i podłogi w sklepach Meister Plus. Znajdziesz u nas drzwi dostępne od ręki, a z usługą montażu zapłacisz aż 15% mniej za całe zamówienie. Sprawdź Meister Plus. Koszalin, Szczecińska 4B oraz Kołobrzeg, Świętego Macieja 15.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
15: Skoda.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: Kierowcom przypominamy o utrudnieniach między Trzebiatowem a Kołobrzegiem. Droga jest zamknięta na dwóch odcinkach w okolicach Paliczyna i Błotnicy. Do końca czerwca obowiązują objazdy przez Mrzeżyno, Dźwiżyno i Grzybowo. A czwartek zapowiada się ze sporym zachmurzeniem, z opadami deszczu i z niezbyt wysoką temperaturą.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
19: Już prawie 17, Agata Chruściak. Zapraszam. Poszukiwania sprawcy i przerażeni sąsiedzi. Trwa obława po nocnej strzelaninie w jednym z bloków w Lubinie. Zginęło tam dwóch młodych mężczyzn, a jedna osoba trafiła do szpitala. Według naszych ustaleń napastnik i ofiary się znali. Cała tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. W bloku, gdzie doszło do tragedii, był nasz reporter Kamil Warzocha.
20: Światła zaczęły świecić tam po prostu do mieszkania. Mąż jest po udarze i on jest bardzo się boi i taki był przestraszony, że nie wiedziałam, jak go po prostu uspokoić.
19: Policja przesłuchała już świadków z bloku i zabezpieczyła monitoring. Sekcję zwłok ofiar zaplanowano na piątek. Ogień w Pietrzykowicach pod Wrocławiem. Strażacy walczą z pożarem, który wybuchł na terenie składowiska odpadów i złomu. Akcja trwa. Na miejscu działa 19 strażackich zastępów. Nie ma osób poszkodowanych i nie było konieczności ewakuacji. Wakacje na Helu i w Trójmieście w zamian za sprzątanie. Nietypową ofertę przygotowano przygotowała Fundacja Bałtyk 2.0. Wolontariusze otrzymują zakwaterowanie i prowiant, muszą jednak pomóc w sprzątaniu plaż. Typowy dzień zaczynał się wspólnym śniadaniem i sprzątaniem.
2: Potem idziemy sprzątać, później jemy obiad, mamy chwilę dla siebie i później mamy integrację.
16: Spędzaliśmy czas na plaży, pływaliśmy na supach, w morzu.
19: Mówili Kuba i Ania, którzy dołączyli do akcji w ubiegłym roku. Wtedy zebrano na plażach ponad 2 tony śmieci.
21: SK Koszalin News.
18: Lucna Wojtów, to już ostatnie chwile na zgłaszanie pomysłów do koszalińskiego budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy mają czas do jutra, by przesłać swoje projekty i zdecydować, na co miasto przeznaczy prawie 6 milionów. Głosowanie odbędzie się jesienią. Koszalin znów będzie zielony. Przed nami kolejne obchody Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
22: Wszystkie fontanny, które są w Koszalinie, będą świeciły się na zielono. Będą rozstawione zielone flagi. Będą happeningi. Będzie stał autobus, którym będzie można się wyżyć artystycznie i też go trochę przemalować na zielono.
18: Mówiła Joanna Duńska, kierownik WTZ. Startujemy 25 maja.
23: Wrzuć na luz!
24: Wrzuć na luz!
25: Wrzuć na luz!
26: Wrzuć na luz!
27: Wrzuć na luz!
28: W Radiu USK.
29: 17 w Radiu USK otwierają Justin Bieber i Nicki Minaj, ale będzie też Alvaro Soler, Miu i Zalia, a także Junior Caldera i Sophie Ellis-Bextor. Pięknie Was witamy i zapraszamy także na spotkanie z panią Jadzią w tej godzinie. Tu Pirowski.
30: Tu Pawełek. Dzień dobry.
29: Dzień dobry.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo

0: Junior Caldera i Sophie Ellis Baxter. To był Can't Stop the Feeling w Radiu SK. Na zegarkach już niemal kwadrans po godzinie 17. Panie Pawełku.
1: Pani Pirowski,
0: czy to
1: dobry
0: moment, by powitać królową Polski, panią Jadzie?
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, królowo, witamy. Pirowski i Pawełek. Witamy was serdecznie i oto rozpoczynamy zabawę, co Pawełek trzyma w ryjku.
1: Wkładam przedmiot, a wy dzwońcie 664-402-302. Skarpetki z naszego merchu do wzięcia i dorzucimy jeszcze, myślę, w bonusie eskowy kubeczek.
0: Zapraszamy serdecznie. Pani Jadziu, czy moglibyśmy poprosić o podpowiedź?
2: Można to ugryźć.
0: W sensie, że może pani ugryźć odpowiedź?
2: Nie, nie, nie mogę ugryźć odpowiedzi i nie mogę ja tego ugryźć.
3: A ja ugryzłem.
2: A Pawełek ugryzł.
0: Czyli przedmiot do gryzienia, ale nie przez człowieka, czy nie przez panią?
2: Nie przez człowieka.
0: Zapraszamy serdecznie, dzwońcie do nas pod 664 402 302. Odbieramy to połączenie. Dzień dobry.
4: Cześć.
0: Kogo witamy? Cześć.
4: Czy to jest miękkie?
3: Jest miękkie i przyjemne, tak.
4: Dobrze, mam jeszcze pytanie, czy to typowo się je, czy raczej tylko można to ugryźć?
3: Raczej można tylko ugryźć.
4: Okej, czy to... Nie wiem, piłka?
0: Piłka, nie. Nie jest to piłka, ale wydaje mi się, że potraktujcie to jako podpowiedź, bo rzeczywiście sprawa jest związana z czworonogami. No, nawet, i Pawełkiem aktualnie, nawet, dwunożnym.
3: No czuję tutaj zapach czworonoga na tym przedmiocie.
0: Czujesz zapach czworonoga, czuję. Pawełku. Tym bardziej doceniamy to, że ten przedmiot wciąż jest w twoim ręku, a nie już w rękach.
1: Wyplułem.
0: Czyli capi.
1: No nie chciałem tego mówić, ale tak.
0: Przedmiot capiący dzisiaj. Zapraszamy za moment na rundę drugą.
5: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska

0: zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
1: Castorama!
2: Teoria
0: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
0: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
0: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czekamy na ciebie w Castoramie Koszalin.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: I po reklamie.

0: Beautiful People od Davida Getty i Sii w Radiu SK 29 minut po godzinie 17. Wracamy do zabawy, co Pawełek trzyma w ryjku. Co nieco o tym przedmiocie już wiemy. Wiemy, że można ją gryźć, szarpać, podrzucać i miętosić. Ale w 99% nie robią tego ludzie. W tym 1% znajduje się dzisiaj Pawełek.
1: To mam sensownie w ryjku.
0: Pani Jadziu, przypomnijmy kategorię. A, przypomnieliśmy,
2: coś
0: że można gryźć.
2: Do okay. gryzienia, ale nie przez ludzi. Człowieka.
0: Dobra, zapraszamy serdecznie. Odbieramy pierwsze połączenie w tej rundzie. 664-402-302. A do wzięcia dzisiaj elementy merchu popołudniowego Pirowski, Pawełek i Warsaw Science.
1: Chciałem podpowiedzieć, że to też wydaje taki, o, taki dźwięczek.
0: Ale są takie, które wydają jeszcze gorsze dźwięki. Dzień dobry.
2: Niektóre piszą.
3: Dzień dobry, witam.
0: Kogo witamy?
3: Wiolę.
0: Dzień dobry, Wiolu. Próbujesz z pytaniami, czy celujesz w nazwę przedmiotu?
3: Tak, nie, próbuję z pytaniami, bo dopiero co wsiadłam w auto i włączyłam radio.
0: Jasna sprawa.
3: Powiedzcie mi, jaki to ma kształt?
1: Akurat to jest w kształcie takiego kapcia, ale to ma przeróżne kształty. Są jakieś takie fikuśne.
3: Dobra.
1: Są,
3: dobra.
1: No.
3: Będę, zaryzykuję jeszcze jednym pytaniem. A czy to wydaje dźwięki?
0: Tak, akurat na szczęście nie, bo byśmy zwariowali, tak, ale generalnie
3: dobrze,
0: tak.
3: To strzelam, to jest zabawka dla psa?
0: To jest zabawka dla psa, tak jest. Brawo, brawo, brawo. Coś w rodzaju gryzaka, ewentualnie, no, tak by się wydawało. O, złapałem,
3: chyba
0: dobra.
3: Wszyscy mamy jedno i to samo na myśli.
0: Wszyscy mamy tego samego psa, chcesz powiedzieć.
2: Nie, nawet chyba tak.
0: Gratulujemy serdecznie, nagrody są twoje, wygrywasz dzisiaj merch popołudniowy w Radiu SK. Wielkie brawa, pani Jadzia
2: super,
0: żyje
2: dzięki.
0: Już własnym życiem, a zatem...
2: Oddali.
0: Pani Jadzia chyba adoptowała pieska przy okazji, w dodatku, no nie swojego,
4: Jadzie,
0: ale...
4: W studiu nie ma żadnego psa. Do kogo mówisz?
0: Tylko ci się wydaje, Jadzia. To jest Pawełek, tak. To jest Pawełek, Jadziu.
2: Pawełek na czworaka chodzi?
0: No, przy tobie tak. Zobacz, kolana mu miękną. Sean Paul.

0: Don't Say That w Radiu SK już 22 minuty przed godziną 18. Dzień dobry, pięknie witamy, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, pięknie witamy, tu Pawełek.
0: No i zerkamy w stronę muzyki, którą za moment wam zaserwujemy, żeby dobrze się wracało do domu. Mamy taką nadzieję, no chyba, żeby była inna sytuacja, jesteście w pracy. Proszę dać znać SMS-em albo głosówką, zmienimy plany muzyczne. Ale te dobre na dom tak zwane to m.in. Just T i Turn the Lights Off. Dołożyłbym jeszcze Dua Lipę.
1: Och, zawsze. Ale nie trzeba pytać.
0: Ale przed 18 będzie jeszcze jedna muzyczna niespodzianka.
2: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Drodzy mieszkańcy, zapraszam Was do udziału w kolejnej edycji Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. Miejsce, w którym żyjemy, może stać się lepsze dzięki Waszej kreatywności. Jeśli macie pomysł, nie zwlekajcie. Wejdźcie na stronę koszalin.budżetobywatelski.pl i zgłoście projekt w dniach od 13 kwietnia do 14 maja. Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina.
4: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W Stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: MG3 Hybrid Plus 2026 w WMG Goworowski. 195 koni, hybrydowy napęd i dobrze wyposażona wersja Excite w promocyjnej ofercie. Cena katalogowa 94 500 zł brutto. Teraz w leasingu promocyjnym od 101%, już od 83 900 zł brutto. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Nie czekaj, sprawdź dostępność już dziś. WMG Goworowski. Gdynia, Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
8: I po reklamie.

0: Talk to You. Gramy wam na finał naszego środowego spotkania z popołudniowym programem w Radiu SK. Za moment 18.
1: No, a to oznacza w SC jedno. Zaczyna się imprezka. Zaprasza Michał Hanczak. Widzę wypakowany hitami na czasie, więc będzie się działo.
0: To jest dżentelmen, który nigdy nie podpiera ściany. Zapraszamy serdecznie.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: To co, Angela? Idziemy na rower?
2: Ale mój stary już nie daje rady.
1: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
2: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
1: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: Już 23 maja w Muzeum w Swołowie odbędzie się Szparagowe Święto i Festiwal Zespołów Folklorystycznych Ziemia Słupska.
6: Poczuj rytm tradycji i smak szparagów podczas plenerowej biesiady kulinarnej.
5: Kiermasz rękodzieła, targ produktów lokalnych, warsztaty twórcze i występy zespołów ludowych.
6: A o 18 koncert kapeli ze wsi Warszawa.
5: Zaprasza
7: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
8: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W Stalonach z modą męską Vilaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na vilaro.pl.
9: Rozciągamy! Do 9. Największy w Polsce 9-dniowy Dzień Dziecka na Koszalińskiej Giełdzie. Rekordowy maraton zabawy. Od 30 maja do 7 czerwca, od 10 do 20. Wśród atrakcji nowość dla fanów technologii i szybkich maszyn. Zlot pojazdów zdalnie sterowanych. Festiwal dmuchańców i dużych maskotek. Strefa koparek. Codziennie piana party, festiwal kolorów, nagrody i konkursy. Bilety i karnety na kupbilecik.pl. W przedsprzedaży dużo taniej. Zaprasza ibizawynajem.pl.
10: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki!
11: Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie.
12: Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12.
13: Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News.
14: Partnerami wydarzenia są Aqua Power, autoryzowany dealer BRP Szczecin i Gorzów Wielkopolski. Wkręć się w świat Can-Am. Kłady, pojazdy trójkołowe i motocykle elektryczne. Motul, producent olejów silnikowych klasy premium oraz dodatków uszlachetniających i kosmetyków motocyklowych.
15: Co masz?
16: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
15: Chips Lays? Dzięki.
16: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
15: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
16: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
17: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Festiwal Zamków Dmuchanych w Białogardzie. Ogromne dmuchane zamki, zjeżdżalnie, eurobungee, holi kolory, bańki mydlane, piana party, strefa rodziców i gastro. Atrakcyjne ceny biletów. Festiwal Zamków Dmuchanych. Weekend 16 i 17 maja. Białogard, plac Stanisława Wyspiańskiego. Więcej na Facebooku Strefa Zabawy.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
22: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble Koszalin.
23: A teraz ruszamy na ulicę Kołobrzegu. Roboty drogowe i utrudnienia między innymi na Starynowskiej, Mazowieckiej oraz na Okopowej. Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody na jutro. Temperatura podskoczy maksymalnie do 12 stopni, będzie się chmurzyć i możemy spodziewać się kolejnych opadów deszczu.
22: Sponsorem programu jest właściciel salonu meblowego Wiktor Meble. Meble do salonu, sypialni, kuchni. Koszalin, Szczecińska 18.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
24: 18. Agata Chruściak, zapraszam. To celowe uderzenia na obszary położone najbliżej granic państw NATO. Tak Wołodymyr Załański komentuje zmasowane ataki na Ukrainę i wylicza, że od początku doby Rosja użyła do nich już co najmniej 800 dronów. Pod ostrzałem znalazły się głównie zachodnie obwody. Są ofiary i ranni, a w związku ze zmasowanymi atakami Polska poderwała myśliwce. Historyczna wizyta po raz pierwszy od 9 lat. Donald Trump przyleciał do Chin. Ma rozmawiać z prezydentem Chińskiej Republiki Ludowej, między innymi o wzajemnej wymianie handlowej, cłach, wojnie USA z Iranem oraz sytuacji wokół Tajwanu. Donald Trump zostanie w Pekinie do piątku.
22: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
0: SK Sport News.
24: Kolejny fantastyczny mecz Igi Świątek na turnieju WTA w Rzymie. Tym razem polska singlistka pewnie pokonała Jessica Pegula 6-1, 6-2 i w znakomitym stylu awansowała do półfinału. Świątek w półfinale zmierzy się z Eliną Świtoliną lub Heleną Rybakiną. Za 2,5 godziny zaległy mecz Jagiellonii Białystok z Rakowem Częstochowa. Pojedynek będzie zacięty, bo oba zespoły mają po 49 punktów i tracą do liderującego Lecha Poznań 7 oczek.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
2: SK Koszalin.
3: Wrócna Wojtów. Dochód z wydarzenia pomoże im wyremontować i urządzić nowe biuro. Koncert włoskich przebojów na rzecz Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych IKAR odbędzie się w Filharmonii Koszalińskiej.
20: Będziemy mieli swój pokoik w pracowni pozarządowej, gdzie jest remontowany budynek. Chcemy po prostu uzbierać te parę grosza z tych biletów cegiełek.
3: Mówiła Żaneta Papierska z Koszalińskiego Stowarzyszenia. Koncert w sobotę o 18. Zmiany w kursowaniu autobusów na trasie Rymanko-Łobrzeg. Powodem jest remont i zamknięcie fragmentu drogi między Błotnicą a Bezprawiem. Z rozkładu tymczasowo zniknęły przystanki w Przećminie i Błotnicy. Dodatkowy postój wprowadzono w Charzynie.
0: Imprezka.
25: Imprezka.
0: Imprezka.
25: Imprezka.
26: Skoro 18:02, no to można już mówić dobry wieczór, mimo że jeszcze jest jasno na zewnątrz, co niewątpliwie mnie bardzo cieszy. Jasne jest to, że to będzie dobry wieczór, jak zostaniecie z Eską. Przed nami m.in. Tiesto, Jonas Blue, Rita Ora, Ritual. Od tego zaczynamy. Tu Hanczak. Witajcie.

Bawy dzisiaj wieczorem. Nie musicie od razu tańczyć, nie musicie od razu robić nie wiadomo jakich tam wygibasów, ale oczywiście możecie. Ale też zachęcam do tego, żeby po prostu pobawić się ze mną w różne gry i innego typu rzeczy, które zaplanowałem do godziny 21. Zobaczymy, czy macie trochę siły tak na półmetku tygodnia, w sumie to już nawet trochę za półmetkiem. Enrique Pitbull, I'm Chino już za nami, to tam obiena. Ja was dzisiaj wieczorem chciałem zapytać o wasze ulubione zabawki. Tak, wiem, to może być dla niektórych kontrowersyjne i w sumie to czekam na wszystkie złe odpowiedzi na Messengerze Radia SK z waszymi głosówkami. Tutaj bardzo chętnie sobie pogram i się nimi pobawię troszeczkę na antenie. Bo wiecie, no w dorosłym życiu zabawką może być naprawdę wszystko. Coś, jakiś rekwizyt, który bardzo

0: Sezon się kończy. To znaczy hit pod tytułem Sezon, bo jeszcze 12 sekund zostało tego hitu. To Dawid Podsiadło. Jeszcze nie raz ten sezon rozpocznie na antenie Radia SK oczywiście. Głosować możecie w gorącej 20 na sk.pl na ten właśnie hit, a na Messengerze Radia SK pytam was dzisiaj o wasze środowe zabawki. Marta się odezwała.
1: No, hejka SK. Cześć. Moją dzisiejszą zabawką jest oczywiście pędzelek. Ale żeby nie było taki otwarty.
0: A, okej, dobrze, że dodałaś, bo już myślałem o innym pędzelku, też do malowania, ale jak się okazuje, duże dziewczynki mają duże, poważne zabawki, jak na przykład Sara.
2: Czołem Radio SK. Moją dzisiejszą zabawką była kosa spalinowa, ponieważ musiałam wyczyścić cały rów i mało tego, przyszła do mnie sąsiadka i poprosiła również o skoszenie całego wielkiego pola, także gorąco pozdrawiam wszystkich koszących trawę małymi, dużymi kosami i kosiarkami.
0: Na Messengerze Radio SK opowiadacie o swoich dzisiejszych zabawkach, przy okazji się dowiaduje, co się u was ciekawego dzieje, a za kilka chwil te, które wykosiły konkurencję. Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love wam zagra.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
5: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
6: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
7: Sponsorem programu jest Salon Meblowy Bąkowscy. Producent mebli kuchennych pod wymiar, meble pokojowe i wypoczynkowe. Koszalin Konstytucji 3 maja 12.
3: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: To będzie ostatnia reklama.
11: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
12: Play. I po reklamie.
3: SK.

0: czy wy też tak głośno podkręciliście radio, kiedy Calvin Harris zaczął grać My Way? Ja to zrobiłem tu w studiu do tego stopnia, że kolega z newsroomu wpadł do studia i powiedział: ale świetny kawałek, dawno go nie słyszałem. Też go uwielbiam. My Way za nami w imprezę, 20 minut do godziny 19. Za chwilę Sombr, będzie Taylor Swift, ale wcześniej pytam was o wasze dzisiejsze zabawki, zabawki dla dorosłych. Na przykład Karolina napisała mi na Messengerze Radia SK, że głównie bawi się dzisiaj bałkiem, bo robi ciasto. No i to jest bardzo dobra zabawka. Kończy się czymś całkiem smacznym. No to sprawdźmy jeszcze, co u Ani. Tutaj czeka głosóweczka.
1: No ja to się cały dzień bawię szwami po usunięciu zęba. Tam sobie językiem smyram.
0: Ach, no właśnie, ja tak to jest, że człowiek niby wie, że nie powinien tam pchać tego języka, ale i tak mimowolnie cały czas to robi. Zupełnie tak jak na randkach niektórych z pewnymi osobami.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jest, naprawdę się wkręciłam w takie coś.
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No, zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK.
3: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

imprezka Westa Hanczak z tej strony i Jazzy Candy Nights. No takiego grania u nas nie brakuje, zwłaszcza w piątkowe wieczory, bo przypominam, wróciło SK Live Remix, kultowy dla wielu osób program, a tam m.in. Armin van Buuren gra swoje Estate of Trance, ale też inni światowej klasy DJ i producenci grają swoje sety. Mamy też miks radiowych hitów, żeby dobrze wejść w weekend. To w piątkowy wieczór, oczywiście od 20 na antenie Eski, ale mówią, że środa to mały piątek, więc jeżeli ktoś dzisiaj chciałby się już w taki imprezowy nastrój wprawić, to proszę bardzo. SK Live Remix czeka też przez całą dobę codziennie w naszej apce na smartfony, także jeżeli jeszcze jej na swoim smartfonie nie macie, to możecie ściągnąć. Tam też oczywiście Radia SK można słuchać, na przykład w podróży, tam gdzie nie ma zasięgu w takim tradycyjnym radiu. Za chwilę 19, za chwilę powiem, jak zdobyć bilety na koncert pewnej gwiazdy, która za kilka dni przyleci do Polski.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
4: Planujesz remont? Wybierz okna, drzwi i podłogi w sklepach Meister Plus. Znajdziesz u nas drzwi dostępne od ręki, a z usługą montażu zapłacisz aż 15% mniej za całe zamówienie. Sprawdź Meister Plus. Koszalin, Szczecińska 4B oraz Kołobrzeg, Świętego Macieja 15.
5: Nowy MG3 Hybrid Plus 2026 w BMW Goworowski. 195 koni, hybryda i dobrze wyposażona wersja Excite w mocnej promocji. Cena katalogowa 94 500 zł brutto dla klientów prywatnych. Teraz 86 900 zł brutto w kredycie promocyjnym albo 50 na 50 z RRSO 0%. Ograniczona liczba samochodów z najbliższej dostępnej puli. Zadzwoń i sprawdź dostępność. BMW Goworowski. Gdynia Łużycka 9, Słupsk, Słupska 6.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
10: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
11: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
10: Sprawdź to sam, czekaj dałt, kusi ceną każdy dział.
11: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
15: I po reklamie. Koszalin na czasie.
16: Cztery różne tytuły w ten weekend w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w sobotę Akompaniator w wykonaniu mistrzowskiego duetu aktorskiego Żanetty Gruszczyńskiej-Jogonowskiej i Wojciecha Rogowskiego. Wieczorem najnowszy spektakl Dziewczyny do wzięcia w reżyserii Dariusza Lewandowskiego. W niedzielę komediowy Boeing Boeing o mężczyźnie, który kochał aż trzy stewardesy oraz Cafe Luna, muzyczny spektakl inspirowany kinem Almodovara. Wybierzcie któryś z tych tytułów, podwójne zaproszenia do teatru czekają pod adresem koszalin@sk.pl.
17: Muzyką się żyje.
18: Ale to były emocje. Trzymali nas w niepewności do ostatniej chwili, no ale najważniejsze, że się udało. Alicja Szemplińska awansowała do finału Eurowizji i wiadomo już, że w sobotę wystąpi w jego drugiej połowie. Alicja pokazała wczoraj rasowy wokal, wykonując piosenkę pod tytułem Pray.

0: Jejku, aż mam ciary nawet teraz. Dużo komplementów zebrał też cały staging, czyli oprawa występu Alicji. O wszystkim oczywiście na bieżąco piszemy na sk.pl. Gwiazda prosto z Jamajki za tydzień w Polsce. Mam dla Was bilety na koncert Shona Paula w Warszawie. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć takie hity jak Get Busy, No Lie czy Got to Love You. Shawn Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad dwóch dekad rozgrzewa nas swoimi hitami. No i ten koncert w Polsce ma być oparty właśnie na tych hitach. Zapraszamy bardzo serdecznie jako Radio SK, więc jeżeli chcecie dostać bilety, które dla Was mam, no to musicie mnie po prostu przekonać, że to Wy musicie tam być, najlepiej głosówką na Messengerze Radio SK, a jak ktoś umie jeszcze naśladować Shona Paula, to już w ogóle mile widziany, on takim głufim trochę mówi.
1: Imprezka. Imprezka.
0: Imprezka. Albo jakby miał kluski w buzi. Ona na pewno w buzi klusek nie ma, kiedy śpiewa. Bledka, komu miałabym powiedzieć na dobry początek tej godziny imprezki Westę? Minuta po 19. Przed nami jeszcze Thomas Gray i nowość od Kygo. Hanczak, no już nie nowość, ale witam serdecznie.

co wtedy robił. No, na pewno wasza partnerka pamięta, co dokładnie powiedzieliście, drodzy panowie, 13 maja 2016 roku. Ja pamiętam, że tego dnia ukazał się debiutancki album Kygo, Cloud Nine. Pamiętacie na pewno hity Stole the Show czy Firestone. No naprawdę wtedy świat oszalał na punkcie Kygo. No i to jest bardzo dobry moment, to dziesięciolecie, żeby zagrać coś nowego od tego artysty. Zespół z Khalidem i Griffinem, Save My Love, to jest ich wspólny singiel, który właśnie teraz wybrzmi na naszej antenie.

0: Mam nadzieję, że tym hitem sprawiłem komuś sporo radości. To Winot, Gipsa i Spółki. Za kilka chwil troszkę zmienimy klimat, bo będzie Bibi Rexa i Faithless, New Religion, a potem jeszcze Lady Gaga i Paparazzi. Egzaminu ósmoklasisty. Gratuluję wszystkim tym, no nie chcę powiedzieć dzieciakom, no nastolatkom, które już mają za sobą te trzy dni egzaminów. Dzisiaj język obcy, najczęściej wybierany angielski. No i z tego, co słyszałem, to było nieźle.
1: Zrobiłem wszystkie zadania, więc poszło bardzo dobrze.
2: Łatwo było.
3: Egzamin nawet łatwy. Lepiej niż matematyka i polski. Wszystko nie było aż tak trudne i mierzę wysoko.
0: No i bardzo dobrze. Tak właśnie mówili ósmoklasiści ze Szczecina. Pozdrowienia oczywiście dla was. No a jeżeli komuś jakoś, nie wiem, egzamin ósmoklasisty albo matura, bo przecież cały czas matury trwają, no nie poszły te egzaminy, no to pozostaje wam już tylko być Alicją Szemplińską na Eurowizji.

0: tym jedynie nadzieja. Amen. Radio
1: SK. Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
9: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
8: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
10: Ten zabójca nie popełnia błędów.
8: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: Masz już Modivo Club Gold?
12: Nie. A warto?
11: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
12: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
11: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
12: Brzmi super. No to jak dołączyć?
11: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
15: I po reklamie.

0: Sosa, przyciągający hit, no ale nazywa się Magnetic. Bosa na antenie Radia SK w imprezce 15 minut do godziny 20. Czy ja mówiłem dzisiaj coś o tym, że mam bilety na koncert Shona Paula w Warszawie za tydzień? Naprawdę mówiłem? Magdalena?
1: Hej, Hanczak, nie uwierzysz, co mi się dzisiaj udało.
0: Aha.
1: Najpierw spóźniłam się do pracy, a szef się nie denerwował, a potem usłyszałam w Esce, jak mówisz o koncercie. Nie zgadniesz, udało mi się przekonać moją mamę, żeby zajęła się moją córką 20. Nie przerywaj tej cudownej pasy. Podziel się biletami na Shona Paula.
0: Zastanowię się, ale też macie takie wrażenie, że Magdalena ma trochę głos jak jakaś postać z kreskówki? Może powinnaś pomyśleć o dubbingu. No to jeszcze Daniel, który chyba też w sprawie Shona Paula.
2: Może zaśpiewam. Got to love you, got to love you, got to love you, got to love you. Także mam nadzieję, że to akurat znajdą się dla mnie te dwa bilety. Pozdrawiam, SK.
0: Szacun za to, że nie śpiewasz Kancelaria. Ja zawsze Kancelaria śpiewam, jak słyszę ten hit. Got to love you już nie będę w takim razie grał, skoro już mamy odśpiewane. Po 20 zagram coś od Shona Paula. Daniel, Magdalena, oczywiście dwa podwójne zaproszenia. To znaczy jedno dla Magdaleny podwójne, drugie dla Daniela podwójne. Może na siebie wpadniecie na koncercie za tydzień na Torwarze warszawskim. Shona Paula po 20, a teraz zagram Home Record, to hit Sombra.

Wszystkie hity zaczynają się w Este i to jest jedna z naszych nowości. Mam nadzieję, że wpadnie wam w ucho Flora. To jest tytuł singla Macieja Musiałowskiego, którego możecie kojarzyć chociażby z filmu Sala Samobójców, Hater. Ale też się okazuje bardzo dobrze śpiewa, co zresztą udowodnił już chociażby śpiewając duet z Julią Wieniawą swego czasu. Za kilka chwil 20, a po 20 gram dalej będzie obiecywany Sean Paul w duecie z Dua Lipą. No Lie wybrałem dzisiaj wieczorem dla was, ale wcześniej Andy Dust się pojawi i Zokaria. No i jeszcze będzie jedna niespodzianka biletowa, tak to powiem.

0: Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
3: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
2: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie, a warto?
4: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo EOBUWIE, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.

0: i po reklamie. Koszalin na czasie.
1: Lucna Wojtów, już w przyszłym tygodniu kilka dni studenckiego klimatu i dobrej zabawy. Juwenalia potrwają od najbliższego poniedziałku do czwartku, a w programie znalazło się wszystko, czego można spodziewać się po takim święcie. Koncerty, food trucki, grill, konkursy, planszówki, pokazy, sportowe wyzwania i imprezy z DJ-em do rana. Będą fajerwerki, koncerty lokalnych kapel na osiedlu akademickim. Co ważne, może wpaść każdy, nie tylko studenci, a zaraz po juwenaliach kolejne wydarzenia, tym razem w ramach Dni Koszalina.
2: Muzyką się żyje.
3: The Best of Mata. Już w piątek przed nami wyczekiwany przez wielu koncert rapera na PGE Narodowym w Warszawie, a ja za kilka chwil dam komuś z was bilet na to wydarzenie. Zgłoszenie na SK.pl, tam szukamy największych fanów Maty w Polsce. Jest maj, a jak maj to wiadomo, juwenalia i wcale nie trzeba być studentem, żeby dobrze się bawić na koncertach. Oczywiście koncerty juwenaliowe odbywają się w całym kraju, ale jedne juwenalia przerodziły się w prawdziwy festiwal. Mowa o Kortowiadzie. 65. edycja odbędzie się w Olsztynie na koniec maja, a line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kasperczyk, Jan Gigi, Wilki czy Afromental. 29 maja na scenie pojawi się na przykład Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Warius Manks z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł oraz królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej, wszystkie szczegóły znajdziecie w sieci. A że SK jest od lat obecna na Kortowiadzie, to już w kolejny weekend, 23 i 24 maja. Zapiszcie sobie w kajecikach, w notesikach. Słuchajcie nas wtedy uważnie, bo będziemy mieć dla was mnóstwo biletów na Kortowiadę.
2: Imprezka.
4: Imprezka.
2: Imprezka.
3: Dwie minuty po 20, Michał Hanczak z tej strony. Mamy środę, już w sumie to wieczór środowy, więc tydzień z górki. A za chwilę m.in. zagram wam End of Beginning od Joe, teraz Andy Dusty Harris z Zokaria.

0: poskakane z Blackpink na antenie radiejska. No być może za chwilę Kuba wskoczy na PGE Narodowy. No dobra, w piątek wieczorem, to za chwilę się wszystko wyjaśni. Cześć Kuba, witam cię serdecznie.
1: Cześć, cześć, witam.
0: Na razie Kuba skoczył po pierwsze na SK.pl, żeby się zgłosić, a po drugie chyba na zakupy.
1: Na zakupy, no.
0: Okej. Okay. Dobra, nie będę ci tam zaglądał teraz do koszyka. Zajrzę do zgłoszenia na SK.pl, w którym napisałeś, że znasz doskonale wersy wszystkie maty, że jest to naprawdę twój ulubiony artysta i nawet te wersy znasz lepiej niż kod PIN do swojej karty. No to ja mam dla ciebie wyzwanie. Ja zaczynam pewien wers, a ty musisz dokończyć, a jak nie dokończysz, to musisz mi podać PIN do karty. Wchodzisz w to?
1: Dobra, wchodzę.
0: Dobra, spróbujmy w takim razie. To Kiskam Podryw Roku, znany hit doskonale. Tutaj jest taki fragment. Masz oczy jak Atlantyk, a ja mam zeza w lewym oku i brwi...
1: I brwi jak Czesław Miłosz, ale może gdzieś to miłość jest.
0: Dobrze, dobrze! No, już myślałem, że poznam twój PIN do karty i sam sobie skoczę na zakupy potem, no. Ale w takim razie pokonałeś mnie i zdobywasz podwójne zaproszenie na koncert The Best of Mata w piątek na PGE Narodowym w Warszawie.
1: Ale super, Jezu, zajebiście, tak się cieszę strasznie.
0: Bardzo proszę! No, także baw się doskonale w takim razie, a tymczasem zagram nowy hit Maty pod tytułem Echo. Znasz?
1: Znam. Ten kojarzę, akurat nie znam go dokładnie, ale...
0: No, to, bo to jest nowe, no to akurat się można poduczyć troszeczkę. No dobra, no to my gramy, a wy się zgłaszajcie na SK.pl po bilety.

patrzę, bo mi się głos za to środek show. Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną nowy glochy. Chyba cię sprawdzę, trzymałeś planszę, że chcesz iść na after i żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będzie ślub, większe masz szanse. Jestem na nie, póki co tak so. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co najmniej dzisiaj z tym Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

0: David Guetta pobawił się starym hitem Milky Just The Way You Are, jeszcze pomieszał ten hit z kawałkiem od Stardust, no i wyszła nam naprawdę bardzo fajna wiosenna piosenka. 29 minut po godzinie 20 i tu imprezka, tu Hanczak. Pytam was dzisiaj, czym wy się teraz, aktualnie bawicie? Głosówkę na Messengerze Radia SK Sara zostawiła.
1: Siemanko, moją dzisiejszą zabawką jest książka od logiki.
0: O.
1: Mam pomysł dla wszystkich wykładowców, którzy wykładają na uczelniach. Jeżeli chcecie sobie dorobić, to napiszcie książkę i każcie wszystkim studentom ją kupić, aby przygotowali się z niej do egzaminu, bo na tej podstawie będziecie robić egzamin.
0: Brzmi logicznie. Sara, jak dla mnie, już logikę zaliczyłaś. Radio SK. Benson Boone za chwilę.
2: Reklama. Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
3: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
2: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
0: Super.
2: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.

0: lata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Festiwal Zamków Dmuchanych w Białogardzie. Ogromne dmuchane zamki, zjeżdżalnie, eurobungee, holi kolory, bańki mydlane, piana party, strefa rodziców i gastro. Atrakcyjne ceny biletów. Festiwal Zamków Dmuchanych. Weekend 16 i 17 maja, Białogard, plac Stanisława Wyspiańskiego. Więcej na Facebooku Strefa Zabawy.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki. Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show. Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu foodtrucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partner wydarzenia Kawasaki Polska i Yamaha Polska oraz oficjalny dealer salon motocyklowy Moto 46 Szczecin Kurza 4.
4: I po reklamie.

0: Gdybym miał wytłumaczyć, co to jest imprezka w Radiu SK Millennialsom, trochę nawiązując do słynnego virala i mema ostatnio, to bym powiedział, że jest to rozrywkowa audycja muzyczna z udziałem słuchaczy, aktywnym i interaktywnym. A gdybym miał powiedzieć to generacji Z, to po prostu bym powiedział, dzwońcie i bawcie się razem ze mną, no. Albo piszcie SMS-y, bądź nagrywajcie głosówki. Teraz akurat chwytajcie za smartfony 664-402-302, niezależnie od wieku pokolenia. Dzwońcie i bawcie się ze mną w zabawę, w której ja zadaję pytanie, a wy musicie odpowiedzieć słowem, które zaczyna się na pierwszą literę waszego imienia. 664-402-302 to jest właśnie ten moment, żeby do mnie zadzwonić. No więc odbieramy w takim razie. Hanczak z tej strony, Radio SK. Halo, ojej, tylko słuchawa przy uchu, bo nic nie usłyszę. Halo?
1: Halo?
0: Oj, tu będzie ciężko, tu będzie ciężko. To spróbujemy tu. Słuchawka przy uchu, to się przydaje. Halo?
1: Halo?
0: Jak masz na imię?
1: Michał.
0: O, to tak jak ja. Michał, słuchaj, no to czym można bawić się dzisiaj wieczorem na przykład na pierwszą literę twojego imienia? Czy M?
1: No to może.
0: 3, 2, 1, czas minął. Spróbujmy tutaj. Halo, witam serdecznie.
2: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, jak masz na imię?
2: Anna.
0: Anna, czym można się bawić dzisiaj wieczorem na przykład na pierwszą literę twojego imienia, czyli na A?
2: Na przykład aerobik.
0: No nie jest to rzecz do zabawy, ale niech będzie, że jest to rodzaj zabawy. Chociaż ja bym wolał inne zabawy. Halo, witam serdecznie. Dzień dobry, wieczór.
3: Cześć.
0: Jak masz na imię?
3: Danusia.
0: Danusia, czym można się bawić dzisiaj wieczorem na przykład? Pierwsza litera twojego imienia na początku tego słowa.
3: Dancing.
0: Czym?
3: Dancingiem.
0: Prosiłem o jakieś rzeczy, rekwizyty, a nie, że od razu rodzaj zabawy.
3: Dinozaur. Jakkolwiek to brzmi.
0: No, dokładnie, wszystko się może kryć pod hasłem dinozaur. I taki pluszowy, i na przykład coś starego. Na przykład mąż może się też kryć pod tym.
3: No, nie, dobrze. No mój mąż 34 lata.
0: A nie, to nie dinozaur, to nie, to taki dinuś jeszcze.

0: BTS w Radiu SK przed 21. To ich hit pod tytułem Swim. A czy tam, gdzie polecimy, w sumie wy polecicie, będzie można pływać? Tego nie wiem.
1: Z tej strony kapitan. W mieście, do którego lecicie, poczujecie się bardzo młodo.
0: No właśnie, jakie to może być miasto? Może jakieś, które słynie z klinik odmładzania i tak dalej? No słuchajcie, no nie wiadomo, dokąd polecicie, ale wiadomo, że pod koniec maja i wiadomo, że z naszą poranną ekipą, Jankesem, Wiktorem i Kamą, przez aplikację możecie się zgłosić naszą na smartfony, do odlotu ściśle tajnego. Dzisiaj do naszej ekipy dołączyła Ola z narzeczonym. Czas na was!

0: Reklama.
1: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Bricomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Bricomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę.
5: Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Bricomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na bricomisie.pl.
6: I po reklamie. Koszalin na czasie.
7: Jutrzna Wojtów, w regionie zapowiada się mocny weekend pełen wydarzeń. W Kołobrzegu 22 maja rusza otwarcie sezonu żeglarskiego i regaty Trzy Perły. W porcie jachtowym przez cały weekend będą koncerty, pokazy taneczne i prezentacje sztuk walki. Dzień wcześniej startują Dni Koszalina w programie koncerty, spektakle i wydarzenia sportowe na scenie m.in. Brodka, Problem, Nosowska i Zalewski. Z kolei 23 maja Drawsko-Pomorskie zamieni się w motoryzacyjną stolicę regionu podczas 6. edycji SK Rider Show.
6: SK Koszalin News.
7: Najlepsze taneczne pary z całej Polski w jednym miejscu. 23 maja parkiet koszalińskiej hali widowiskowo-sportowej zapłonie, a wszystko za sprawą jubileuszowej edycji Pasja Cup 2026.
8: Robert Rowiński, założyciel studia tańca Pasja.
9: Violeta Wojciechowicz, właściciel studia tańca Pasja.
10: Nadchodzi kolejna edycja Pasja Cup 2026. Co w tym roku znalazło się w programie? Czego mogą spodziewać się nasi słuchacze?
8: No przede wszystkim to już jest kolejna impreza, którą organizujemy już. Wiele ich zorganizowaliśmy, a w tym roku mamy coś wyjątkowego ze względu na to, że mamy 20-lecie, więc atrakcji będzie bardzo, bardzo dużo. Przede wszystkim zaczynamy blok od 9 rano z najmłodszymi uczestnikami, tam będzie rywalizacja sportowa. Później zaczynamy blokiem, który będą tańce nowoczesne, grupy taneczne, inne formy tańca, a kończymy galą wieczorną, którą zaczynamy o godzinie 17, ze względu na to, że mamy Dni Koszalina i jednak jesteśmy wpisani jako część tych Dni Koszalina, obchodów jubileuszowych Dni Koszalina, z czego jesteśmy bardzo wdzięczni za to wyróżnienie. O godzinie 17 rozpocznie się gala wieczorna, gdzie zatańczą najwyższe kategorie taneczne. Są to kategorie taneczne Under 21 i kategorie dorośli w Pucharze Polski. No i już wiemy, że przyjadą do nas najlepsze polskie pary, więc ciężko nam było to zorganizować do końca, ale rzeczywiście się udało. Te pary będą to pary, które tańczą na Mistrzostwach Świata, na największych turniejach świata, więc będzie na pewno na co popatrzeć i oko zawiesić. No a całość jakby taką wisienką na torcie będzie to, że ponownie w tym roku poprowadzi galę wieczorną Agnieszka Kaczorowska, ale tym razem też będzie to trochę w innej formie. W zeszłym roku miała okazję zatańczyć ze mną, a na nasze 20-lecie zatańczy ze swoją celebrycką gwiazdą, z Laciną Rokacewiczem, część swojego spektaklu muzycznego autorskiego. Tak 7 jest spektaklem, który bardzo jest promowany w Polsce i sprzedaż biletów jest bardzo są wyprzedane, więc oni dodatkowo robią te spektakle, żeby rzeczywiście ludzie mogli ujrzeć. No i jakby na naszą prośbę, przez naszą znajomość i przyjaźń, to będzie chyba dla nich pierwsze takie wystąpienie, że w trakcie turnieju tańca będziemy mogli zobaczyć fragment tego spektaklu. Więc turniej tańca nie tylko z innymi formami tańca, ale również stanie się teatralną formą tego dnia.
10: A ilu tancerzy w ogóle się spodziewacie?
9: To znaczy cały czas trwają zapisy. My zapisy i listy startowe zamykamy dopiero w poniedziałek, więc cały czas te pary się, że tak powiem, zapisują. Również inne formy taneczne. W tej chwili mamy około 300 tancerzy w innych formach tanecznych, zespołach tanecznych, które odbędą się o godzinie 14, te zawody. Ale co jeszcze jest bardzo ważne podczas tego turnieju, to co nas bardzo mocno wyróżnia na rynku, to, że zawsze staramy się podczas takich imprez robić coś, co jest jakby częścią taką darmową dla mieszkańców Koszalina, dla dzieci. I tutaj też postanowiliśmy wyjść do naszych mieszkańców. O godzinie 12 będzie wielka darmowa lekcja tańca z okazji Dnia Mamy, ponieważ bliziutko 26 obchodzimy Dzień Mamy. I będzie przygotowana również strefa dla dzieci, tak? Będzie strefa zabaw, animacji, dmuchańców, będą lekcje akrobatyki, artraki, konkursy z nagrodami dla mam i dla dzieci, tą lekcję, którą poprowadzi Robert Rowiński, więc serdecznie zapraszamy. Jest to wejście darmowe, godzina 12, więc turniej naprawdę składa składa się z wielu składowych, że tak powiem, ponieważ bardzo chcieliśmy pokazać na tym dwudziestoleciu, co robiliśmy, co robimy i co będziemy robić, tak? Że nie tylko taniec towarzyski, też inne formy taneczne, że ogólnie zajmujemy się bardzo szeroko tańcem.
10: Gdzie się odbędzie Pasja Cup? Którego dnia, o której? Tak organizacyjnie, żeby nasi słuchacze wszystko dokładnie wiedzieli.
9: Co roku organizujemy turniej w hali widowiskowo-sportowej w Koszalinie na ulicy Śnieteckich 4. Jest to 23 maj. Startujemy godzina 9, 12 darmowa lekcja, 14 inne formy taneczne, 17 wieczorna gala taneczna Pucharu Polski.
10: I właśnie też jeszcze tutaj dopytam o Agnieszkę Kaczorowską. Rozumiem, że to będzie fragment spektaklu.
8: Oczywiście tak, to będzie fragment spektaklu, dlatego że nie możemy sobie pozwolić na to, żeby to był cały spektakl, który trwa godzinę 45 minut, ponieważ jest to fragment jakby show, ze względu wybrany przez nich, bo będzie rywalizacja sportowa w trakcie. Proszę nam wierzyć, że będzie bardzo, bardzo tanecznie i bardzo emocjonujące.
10: Ja jeszcze też dopytam o te właśnie formy taneczne. Jakbyście mogli nam opowiedzieć troszkę więcej o rodzajach tych tańców, które będziemy mogli zobaczyć na scenie.
9: To są inne formy taneczne. To jest bardzo szeroko rozumiana dziedzina taneczna, ponieważ i w tej dziedzinie możemy zobaczyć taniec współczesny, hip-hop, nowoczesne formy taneczne, disco, więc tutaj tak naprawdę te inne formy taneczne, to jest taki festiwal, w którym każdy może zespół i mini zespół zatańczyć. Także od kategorii do 7 lat, najmłodsze maluszki już będą brały udział w takim festiwalu, po kategorię powyżej 14-15 roku życia.
10: Jeszcze bym chciała tak bardzo podkreślić to, że to jest Puchar Polski, żebyście mogli coś jeszcze więcej nam o tym powiedzieć.
8: No, Puchar Polski to jest kategoria jakby turnieju i ranga turnieju, gdzie pary, najlepsze polskie pary zbierają punkty do Mistrzostw Polski i później do Mistrzostw Świata, więc taki Puchar Polski to są najlepsze polskie pary. No nam bardzo miło powiedzieć, że rzeczywiście te kategorie, które organizujemy, to tak naprawdę w każdej kategorii znajduje się, tak jak i w innych nowoczesnych formach, uczestnicy również studia tańca Pasja, więc tych par ze swojego jakby ramienia wystawiamy bardzo, bardzo dużo i grupy w nowoczesnych formach tanecznych, więc z tego jesteśmy bardzo dumni, bo to jest 20 lat Pasja, rzeczywiście mamy bardzo dużo uczestników. No i ten Puchar Polski, no to my, tak jak wspomniałem, najwyższe kategorie taneczne, najwyższe klasy taneczne. My możemy się pochwalić, że dwie pary z Koszalina, które mają S-klasę i są półfinalistami Mistrzostw Polski oraz finalistami Mistrzostw Polski, będą występować w tym Pucharze Polski w kategorii Under 21 i w kategorii dorosłych. Więc to są najlepsze koszalińskie pary, nie ma lepszych pary, jeżeli chodzi o te kategorie. I no, a kategoria jest sama jakby najlepsza ze wszystkich kategorii, więc jesteśmy dumni, że takie dwie pary, które tańczą światowe turnieje już, będą reprezentowały Pasję Koszalin.
10: No właśnie, Pasja, 20 lat działalności, no jest to piękna historia, jubileusz w tym roku. Chciałabym, żebyście też opowiedzieli troszeczkę o studiu, o tym, jeżeli możecie, jak to się zaczynało, o takich najlepszych momentach.
8: Najlepszych momentów jest mnóstwo, co tydzień jakby odbieramy, bo rzeczywiście stworzyliśmy atmosferę we studio tańca Pasja, która jest no bardzo taka radosna, szczęśliwa, pogodna, a to przede wszystkim rodzinna, bo my tworzyliśmy Pasję jako rodzinny biznes. Wioleta jest moją siostrą, więc jesteśmy rodzeństwem, które postanowiło realizować się taneczne. Moja siostra kiedyś tańczyła, więc ma doświadczenie, jeżeli chodzi o taniec, a ja jeszcze nie przestałem, więc tanecznie z pasją przechodzimy nasze życie. Wiola zajmuje się bardziej organizacyjnymi sprawami i głównie zajmuje się takimi organizacyjnymi sprawami, jak organizację turnieju, jest menadżerem też studia. Ja bardziej zajmuję się artystyczną częścią i tych widowisk i tak naprawdę pasji z całego studia, więc oczywiście mamy fantastyczną kadrę, młodą kadrę, która cały czas my ich rozwijamy i oni przekazują swoją wiedzę dalej, więc to też jest bardzo fajne. No i mamy taką naprawdę rodzinną atmosferę. Zaczęło się to 20 lat temu i jest co świętować. Tak naprawdę naszego ramienia studia tańca Pasja wykształciliśmy mnóstwo tancerzy, którzy tańczą po świecie i to jest taka tak naprawdę duża duma, ale nie mówimy, że to trzeba jeździć po świecie i tańczyć po świecie, bo nasze koszalińskie pary również jeżdżą na świecie i są czołowymi polskimi parami, więc naprawdę mamy się czym pochwalić w tańcu towarzyskim, ale w innych formach tanecznych również, czy w akrobatyce, czy w tańcu nowoczesnym. No rzeczywiście tych wyników wyników i tych osiągnięć jest bardzo dużo, co nas bardzo, bardzo cieszy i jakby no napiewa nas dumą.
10: Ja jeszcze tak organizacyjnie może zapytam właśnie, jak funkcjonuje wasza szkoła, w sensie jakie macie grupy, jak można do was dołączyć?
9: W studiu tańca Pasja można uczyć się już od trzeciego roku życia, więc ten wachlarz tych usług jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duży. Często taki trudny nawet do wyboru, ponieważ jest tych form tanecznych bardzo dużo. Ponowoczesne formy taneczne. Bardzo teraz popularna jest akrobatyka powiązana z tańcem, więc jest dużo takich zajęć obecnie w Pasji. Taniec towarzyski, co oczywiście jest zawsze domeną naszego studia, już można od piątego roku życia rozpocząć taką przygodę z tańcem towarzyskim. Inne formy taneczne, nowoczesne formy taneczne, hip-hop, zajęcia dla osób dorosłych, dla pań, z latino, w parach, nowożeńcy, pro-am, gdzie profesjonalista tancerz tańczy z amatorem. Więc tych form i tych możliwości spędzenia czasu z tańcem jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Także zachęcam do takiego spędzania czasu, do takich zajęć dla dzieci pozaszkolnych, ponieważ no, na przestrzeni tych lat ostatnich widzimy, że rzeczywiście taniec bardzo mocno wzbogaca dzieci, czy taniec, czy gimnastyka, czy akrobatyka. To jest coś, czego dzieci naprawdę w tych czasach bardzo mocno związanych z mediami i z elektroniką jak najbardziej potrzebują tego ruchu i tego takich spotkań z dziećmi i młodzieżą.
8: Co jest bardzo istotne w ogóle, to stworzyliśmy taki autorski program artystyczny, że u nas dzieci się zaczynają rozwijać poprzez zapisanie od najmłodszego roku życia tak naprawdę i włączamy jakby wszystkie elementy tańca. I to dziecko, które rzeczywiście już ma styczność po pierwszym, po drugim roku życia z tańcem, może sobie dobrać swój rodzaj tańca i rozwijać się w przestrzeni i w dziedzinie, którą pragnie. A tak naprawdę studia tańca Pasja zapewnia wszystkie te dziedziny. Więc to nas wyróżnia na rynku w koszalińskim, ponieważ u nas są wszystkie formy taneczne, bo taniec towarzyski, hip-hop, taniec nowoczesny, chorobatykę i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście to dziecko ma takie prawo wyboru i kształci się i rozwija w dziedzinie, której chce i robi to na najwyższym poziomie w mieście.
9: Ponieważ nie jesteśmy szkołą taką mocno profilowaną. Wiadomo, że gdzieś ten taniec towarzyski towarzyszy nam, ponieważ z niego się wywodzimy, natomiast nie jesteśmy profilowaną taką szkołą z jednej dziedziny, więc to rzeczywiście jest to, co udało nam się osiągnąć przez 20 lat.
10: Tych form tańca jest właśnie bardzo dużo i ja bym chciała was zapytać, czy dalej jednak ten towarzyski jest najpopularniejszy u was, czy coś innego już zaczyna troszeczkę wskakiwać do góry?
9: Bardzo jest to podzielone. Ostatnimi czasy znowu taniec z gwiazdami bardzo mocno stał się popularny i to jest też tak, że jaka fala jest gdzieś w mediach, taka fala też jest troszeczkę u nas, ale bardzo, można powiedzieć, że u nas jest pół na pół. Połowa tańca towarzyskiego, a druga połowa to są inne formy taneczne połączone też z tą akrobatyką. Natomiast cieszy nas bardzo mocno, że taniec towarzyski wraca do takiej naprawdę świetności, bo rzeczywiście zainteresowanie w tym sezonie tanecznym tańcem towarzyskim było bardzo, bardzo duże.
8: Można też powiedzieć ze względu na to, że rzeczywiście domeną jest taniec towarzyski, tylko ze względu na to, że ja z moich jakby osiągnięć tanecznych jako dyrektor artystyczny tej szkoły tańca, no rzeczywiście bardzo kierunkuję te osoby, które rzeczywiście decydują się na taniec towarzyski i mają bardzo dużo takich możliwości, a przede wszystkim też kontaktów, bo umówmy się, że rzeczywiście można tańczyć, ale też trzeba wiedzieć, gdzie występować, jak występować, w jakie turnieje brać udział, żeby osiągnąć sukces. No jednak ja przetarłem tę drogę w Koszalinie. Myślę, że nikt tak nie przetarł tej drogi, więc a ja jeszcze dalej jestem czynnym tancerzem. Mam kilka projektów w głowie, które chciałbym jeszcze zrealizować, nie omijając przy tym Koszalina, więc naprawdę zapraszamy do studia tańca Pasji.
10: Dlaczego warto 23 maja pojawić się w hali widowiskowo-sportowej i zobaczyć to wyjątkowe widowisko na własne oczy?
9: Ponieważ jest to widowisko przede wszystkim dla każdego, tak? I dla małego, i dla dorosłego, i dla mamy, i dla taty. Jest to wydarzenie taneczne, ale mnóstwo będzie się działo również dla osób, które z tańcem nie są związane, a być może po tej imprezie staną się częścią takiej rodzinnej, tanecznej atmosfery. Więc zapraszamy serdecznie 23 maja. Hala widowiskowo-sportowa. Zaczynamy od 9. Sprawdzajcie nasze social media. Tam będzie wszystko powiedziane, co się będzie o której godzinie działo dokładnie.
7: Pasja Cup 23 maja w hali widowiskowo-sportowej w Koszalinie. Rywalizacja startuje o 9, a o godzinie 12 17 zaplanowano darmową lekcję tańca dla mieszkańców. Szczegółowy harmonogram znajdziecie w mediach społecznościowych Studia Tańca Pasja. Materiał Oliwii Kisielewskiej.
6: SK Koszalin.
7: Trwa konkurs na nazwę nowego żłobka w Koszalinie. Placówka powstaje przy ulicy Lechickiej 45, a termin nadsyłania propozycji upływa w najbliższy piątek. O szczegółach Anna Makarewicz, rzecznik ratusza.
0: Prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj ogłosił konkurs na nazwę nowego żłobka w Koszalinie, który jest zlokalizowany przy ulicy Lechickiej 45. Inicjatywa ma na celu zaangażowanie mieszkańców w tworzenie tożsamości nowej miejskiej placówki oraz wyłonienie nazwy, która najlepiej oddaje jej charakter. Zgodnie z założeniami nazwa żłobka powinna budzić pozytywne skojarzenia, być przyjazna zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom, a także podkreślać bezpieczeństwo, troskę i zrozumienie. Wartości kluczowe dla tego typu miejsca. Istotne jest również, żeby nazwa była łatwa do zapamiętania i wymówienia przez maluszki. Żeby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszenia.

0: osoby niepełnoletnie za zgodą rodzica lub opiekuna. Nie czekajcie Państwo, puśćcie wodze wyobraźni i zaproponujcie nazwę, która stanie się częścią codzienności najmłodszych mieszkańców Koszalina.
1: Przypomnijmy, formularz zgłoszeniowy dostępny jest online oraz w wersji papierowej w urzędzie. Wypełnione zgłoszenia należy dostarczyć do piątku, a nadesłane propozycje oceni komisja konkursowa powołana przez prezydenta miasta. Wyniki mają zostać ogłoszone do 25 maja.
2: SK Koszalin News.
1: Koncert włoskich przebojów na rzecz Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych IKAR odbędzie się w sobotę w Filharmonii Koszalińskiej. Środki zebrane ze sprzedaży biletów cegiełek pozwolą stowarzyszeniu wyremontować i urządzić nowe biuro.
3: Żaneta Popierska, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych IKAR.
4: Po raz pierwszy Stowarzyszenie IKAR jest współorganizatorem tak dużego wydarzenia charytatywnego, tego koncertu w Filharmonii. Co Was skłoniło jako stowarzyszenie, żeby podjąć takie przedsięwzięcie?
5: Nam zaproponował Lilo Mika, który jest ze stowarzyszenia Italia Bliżej, zaproponował nam, on tam robił koncerty dla kilku tam różnych stowarzyszeń, dla Psoni i tam inny, że zrobi dla nas taki, no będzie organizatorem tak naprawdę, koncert że włoski, no i że sprowadzi po prostu zespół włoski, Włochów na ten koncert do nas. Mam nadzieję, że będzie sporo osób, że będzie wesoło, że będzie miło włosko, napolitańsko-toskańsko.
4: Jakie przeboje i jacy artyści zatem?
5: Artyści, no jest trzech panów i jedna pani, artystka. A przeboje to tak te znane bardziej, bo tak właśnie chcieliśmy, żeby to nie było tylko smutne, żeby rozbawić. Volare, Caruso, Italiano, Bella Ciao, Mambo Italiano, taki może kilka tylko wymieniłam, ale sporo dosyć jest w repertuarze.
4: Wielkie włoskie hity, a cel charytatywny na rzecz stowarzyszenia, czy to jakiś bardziej sprecyzowany cel, czy taka ogólna działalność? Bo przypominamy, że Stowarzyszenie IKAR szeroko działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
5: Tak, cel jest taki, że my ze Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych IKAR tak naprawdę my utrzymujemy się z 1,5%, też ze składek, które mamy członkowskich. Mamy też, a jak zgramy społecznika albo jakieś FIO, to coś mamy, jakiś fundusz. No i z Urzędu Miasta parę groszy na cały rok. A imprez i tych różnych spotkań naszych, także mamy sporo. A to są też wydatki. I my tak naprawdę nie mamy swojej siedziby, tylko świętej pamięci dyrektor Biblioteki Głównej Publicznej naszej, Andrzej Ziemiński, kiedyś nam pozwolił, udostępnił, że mamy pozwolenie w bibliotece filii numer 8 na Andersa, na Słowackiego, że możemy sobie po prostu tam ileś raz do roku mieć tą swoją salkę i po południu swoje spotkania, no ale wiadomo, to jest to czytelnia, tu czytelnicy, tu przychodzą, tu, a my dostaliśmy i będziemy mieli swój pokoik w pracowni pozarządowej, już teraz na ulicy Pozarządowej, byłej Podgórnej, gdzie jest remontowany budynek od wielu lat, gdzie ja też jestem członkinią pracowni pozarządowej i wolontariuszką. Swój pokoik będzie IKARA. I dla nas cel jest też taki właśnie, bo u nas IKARowcy, to jest większość osób, wiadomo, są niepełnosprawne takie, a tam są, każdy robi swoje takie remonty w tych pokoikach, inne stowarzyszenia, bo są sprawniejsi. A my chcemy po prostu uzbierać te parę grosza z tych biletów cegiełek, żeby wyremontować sobie swój pokoik, mieć nawet ładnie zrobiony ten pokoik, ale wiadomo, produkty kosztują, czy kogoś wynająć, żeby do tej pracy. I żebyśmy też mieli na swoje puchary, co mamy od lat, na swoje tak jakby pomieszczenie, biuro, a tam też w pracowni pozarządowej będzie super, bo będzie duża sala, później taka konferencyjna, będą szkolenia, będą różne imprezy, że będziemy się integrowali z każdym innym. Także to jest ten, jest tak naprawdę taki większy cel.
4: Sala Filharmonii jest duża, już część biletów rozeszła się na ten koncert, ale pewna pula jeszcze jest w sprzedaży. Jak można nabywać te bilety cegiełki?
5: Tak, zostało chyba 140 biletów, zachęcam Państwa, bo naprawdę to będzie piękny wieczór włoski. Nie patrzmy już na pogodę, bo może nie będzie pogody, ale u nas pogoda to ma być w sercu tutaj i w Filharmonii, żebyśmy się fajnie bawili. Bilety można zakupić w stoisko IKARA w Filharmonii w czwartki od godziny do 10 do 15. Stoisko IKARA w Filharmonii, cegiełka, bilet kosztuje za sztukę 70 zł. Też jest na plakacie numer telefonu podany, akurat mój. Można zadzwonić, zarezerwować miejsce albo jakoś zakupić ten bilet.
1: Stowarzyszenie IKAR w Koszalinie zrzesza obecnie 40 członków z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Przypomnę, że koncert charytatywny, którego celem jest remont nowego biura dla stowarzyszenia, odbędzie się już w najbliższą sobotę o godzinie 18 w Filharmonii Koszalińskiej. Bilety cegiełki do nabycia jeszcze w czwartek między 10 a 15 w Filharmonii. Materiał Magdy Wanowskiej, miksy.
2: SK Koszalin.
1: W Koszalińskim Muzeum odbyła się

0: Konferencja zapowiadająca wydarzenia przygotowane na Noc Muzeów. Udział weźmie około 20 instytucji, które przygotują atrakcje dla zwiedzających w swoich siedzibach lub włączą się w obchody tej wyjątkowej nocy. Gospodarzem jest Muzeum w Koszalinie.
1: Joanna Chojecka, Muzeum w Koszalinie. Jubileuszowa Noc Muzeów to dwa wydarzenia, które przygotowaliśmy z okazji urodzin naszego miasta. 21 maja od godziny 16:30 zapraszamy na Paradę Historyczną, gdzie przefruniemy, dosłownie przebiegniemy, ale również dostojnie będziemy kroczyć w paradzie pełnej korowodu postaci bohaterów z kart historii Koszalina i Polski. Natomiast 22 maja wraz z wspaniałą grupą naszych współtworzących to wydarzenie instytucjami zapraszamy na rozpoczęcie Nocy Muzeów o godzinie 14 na dziedzińcu na ulicy Muńskiej. Będziemy z Państwem świętować pod rytm naszego hasła 760 razy Koszalin, czyli jak świętować, to świętować, do godziny 21. Trzy nowe wystawy, animacje, edukacje, pokazy, prelekcje, wystąpienia, pokaz mody historycznej. To wszystko tutaj u nas 22 maja. Do wszystkich instytucji, do wszystkich miejsc będzie można dotrzeć dzięki transportowi MZK, bezpłatnemu transportowi MZK, który pod hasłem Noc Muzeów będzie Państwa dostarczał, można powiedzieć, i odbierał z kolejnych miejsc. Również będziecie Państwo mogli dotrzeć tutaj z przystanku muzeum do Zagrody w Jamie. Co pół godziny autobusy będą odjeżdżały w kierunku Zagrody Jamno, do której zapraszamy od godziny 16, a szczególnie od godziny 20, gdzie zaczynamy oczywiście jubileuszową Biesiadę Jamneńską pod hasłem Weselmy się w Jamnie. Tam wspólnie spędzamy czas do godziny 22, aby przenieść się później przestrzeń przystani Jamno i tam świętować, życzyć wszystkiego najlepszego Koszalinowi i właśnie z akcentem żeglarskim, szantowym zakończymy o północy. Tradycyjnie również Koszaliński Oddział Instytutu Pamięci Narodowej zaprasza do swojej siedziby przystanek Historia. W godzinach od 14 do 19 będzie zwiedzanie, oprowadzanie po wystawie Symbole Kurkowych Bractw Rzeczypospolitej Polskiej, strefa dla dzieci pod tytułem Lotnictwo oraz gra szyfrów. Również Koszalińska Kompania Rycerska przyjęła zaproszenie do współorganizowania Nocy Muzeów i zapraszają na plac przy Murach Obronnych. Tutaj stanie miasteczko rycerskie, będzie można wziąć udział w grach i zabawach historycznych. Między innymi to będą pokazy i też symulacje walk rycerskich, szermierka. O godzinie 19:30 tutaj z przystanku naszego muzeum będzie można skorzystać, właśnie podkreślam, że o 19:30 będzie specjalny autobus, przenieść się z historią w historię, którą organizujemy i zapraszamy do kontynuowania w Zagrodzie Jamneńskiej od godziny 20 pod hasłem Weselmy się w Jamnie i właśnie będziemy biesiadować i cieszyć się urodzinami naszego miasta.
2: Małgorzata Chodkowska, Północna Izba Gospodarcza, Oddział Koszalin, a ja zapraszam Państwa do Jamna 22 maja o godzinie 20 na Biesiadę Jamneńską do Zagrody Jamneńskiej. Będziemy świętować urodziny miasta, będziemy śpiewać z Państwem najpiękniejsze polskie piosenki ludowe, ale też przedstawimy Państwu inscenizację takiego bardzo ciekawego wydarzenia, które miało miejsce w Koszalinie w 1817 roku, kiedy to księżniczka pruska Charlotta jechała przez Koszalin z Berlina do Sankt Petersburga poślubić przyszłego cara Rosji Mikołaja I Romanowa. I po drodze na Górze Chełmskiej spotkała dziewczyny w strojach jamneńskich. Dziewczyny ujęły księżniczkę swoim śpiewem, strojami, ale co było dalej i co wydarzyło się, opowiemy o tym w Jamnie. Także serdecznie zapraszam, 22 maja, godzina 20, Zagroda Jamneńska.
3: Anna i Bartosz Wilińscy, mamy taką słodką lodziarnię w Jamnie na przystani. Większość atrakcji będzie dla dzieci od godziny 14. Będzie można pokolorować kamyczki i pozostawiać je gdzieś w lokalizacji jamneńskiej. One później wyruszą, to jest taka akcja, wyruszą później z turystami w Polskę, w świat. Będzie też mini zagroda z owieczkami.
4: Będziemy mogli się dowiedzieć o legendach koszalińskich, co tam kiedyś się u nas wydarzyło. Od godziny 22:30 zapraszamy na koncert Niezbędny Balast. Jest to zespół z morskich szkół w Darłowie i posłuchamy sobie wszyscy razem szantów do godziny 24:00.
5: Konefo Szymon, dyrektor zespołu szkół nr 1 w Koszalinie. Koszalińskie Ekonom już tradycyjnie uczestniczy w Nocy Muzeów. Szykujemy w tym roku przy współpracy z Radą Osiedla Śródmieście piknik integracyjny dla młodzieży koszalińskich szkół, dla mieszkańców. Właśnie w piątek i tego też dnia będziemy otwarci, będziemy mogli prezentować wszystkie najciekawsze zakamarki naszej wyjątkowej szkoły. Tym bardziej, że w tym roku Koszalińskie Ekonom, podobnie jak i miasto, obchodzi jubileusz, tak więc możemy wspólnie to świętować.
6: Łukasz Gładysiak, Studio Historyczne HUZAP. projekt Historia 360. Jubileusz Koszalina, no to oczywiście barwne stroje od twórcy historycznych, których zobaczycie Państwo zarówno 21, jak i 22 maja na ulicach miasta, ale głównie w Muzeum Koszalińskim. Tam razem z partnerami z Wielkopolski i z Pomorza przygotujemy pokaz historyczny nawiązujący do ważnych epizodów z dziejów Koszalina. Będzie rybak XIX-wieczny, to odwołanie do Jamna, do połowów. Będzie także kantyna Unry, no czyli czegoś, co było istotne do odbudowy naszego państwa, również Koszalina w 1945 roku, ale będzie także można spróbować średniowiecznej zupy przygotowanej na miejscu dla Państwa całkowicie bezpłatnie. Nasi przedstawiciele wezmą udział również w paradzie, będą widoczni i pod amfiteatrem, i w muzeum, a z kolei w zespole szkół nr 1 Stowarzyszenie Heredytas Pomeranie Dziedzictwo Pomorza razem z ekonomem przygotuje warsztaty dla uczniów klas gastronomicznych związane z kuchnią pionierów, z tą kuchnią, która stworzyła podwaliny naszych gustów kulinarnych tutaj w Koszalinie.
0: W Koszalińską Noc Muzeów włączą się również Muzeum Obrony Przeciwlotniczej, Salon Historyczny Odkrywcy, Koszalińska Wąskotorówka i Chłupiec ZHP.
7: Marcin Ślanka, Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie. W tym roku Noc Muzeów pod hasłem I Ty możesz zostać przeciwlotnikiem. Wynika to z tego, że mamy przygotowane symulatory strzelania i to jest zarówno karabin przeciwlotniczy ZPU-4, jak i nowość wyrzutnia przeciwlotnicza Piorun, czyli taka bardzo nowoczesna rzecz. Każdy może się sprawdzić i szczególnie to jest dla najmłodszych tutaj odbiorców. 4 wystawy nowe, czasowe, które są przygotowane specjalnie pod Noc Muzeów. Szczególnie taka najciekawsza dotycząca kombinezonów i hełmów lotniczych. Odwiedzający nas przedszkolaki mówią, że to są kosmici. Ale czy na pewno to warto samemu sprawdzić, zobaczyć, odwiedzić wystawę i zobaczyć, w jakim sprzęcie latali jeszcze całkiem niedawno nasi piloci. Obecni będą rekonstruktorzy, kolekcjonerzy, wojskowi prezentujący sprzęt używany obecnie przez Wojsko Polskie. Zapraszamy od 16. Również warto wspomnieć, że my jesteśmy również obecni 16. Kiedy jest Europejska Noc Muzeów, to my jesteśmy również otwarci i tutaj wszystkie te atrakcje również mamy przygotowane.
8: Tomasz Adamski, Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne Odkrywcy. Chciałem Państwa zaprosić do odwiedzenia naszego salonu historycznego, który urządziliśmy w dawnym schronie pod hotelem Gromada. No więc schodząc z tego schronu, po schodkach w dół odbędą Państwo taką podróż w czasie. Tych podróży będzie kilka, bo jest też różnych kilka okresów, które tam prezentujemy. Na przykład podróż do czasów no słusznie minionych, a więc okres PRL, gdzie można zobaczyć sklep, przykładowy taki pokój mieszkalny, szopkę dziadka, no i nowość, którą urządziliśmy, otworzyliśmy taką piwnicę. Dlaczego piwnica i co w niej się znajduje, to zobaczą Państwo już na miejscu. Później będzie taki skok troszeczkę dalej. Koszalin w roku 45, czyli nasze gruzowisko. Koszalin spalony, zniszczony i tak mniej więcej będzie można obejrzeć, jak to mogło wyglądać. Skok w czasie taki trochę dalszy, to już będzie okres I wojny światowej. Nasza sala regimentowa, tam gdzie odtwarzamy historię 54 regimentu. Urządziliśmy tam też okopy z czasów tej I wojny światowej. Następne pomieszczenie, historia browarnictwa koszalińskiego. To już jest dosyć rozległy czas, bo to są okres przed I wojną światową, okres międzywojenny i powojenny. I jeszcze kilka innych pomieszczeń bardzo ciekawych, także bardzo serdecznie zapraszam.
9: Na Płomińska z kolei wąskotorowej w Koszalinie. Jak co roku bierzemy udział w Nocy Muzeum. W tym roku zapraszamy 22 maja w piątek od godziny 17. Będzie można zwiedzić naszą lokomotywownię od zaplecza, zobaczyć nasze maszyny, którymi naprawiamy tę naszą słynną wąskotorówkę. Na dworcu kolei wąskotorowej również odbędzie się zwiedzanie. W trakcie tego wydarzenia będzie można odbyć przejazdy wahadłowe motowozem oraz na miejscu na terenie lokomotywowni będzie zorganizowane ognisko. I chciałam tutaj również zaznaczyć, że organizujemy również 16 maja drugą Noc Muzeum. Serdecznie zapraszamy. Przejazdy dorosnęły, nie? Natomiast zapraszamy w sobotę, bo będzie przejazd też będzie zabierał ze szlaku w sobotę rano.
10: Adrian Manowski, członek Komendy Chówca Ziemi Koszalińskiej. Zapraszamy serdecznie. Kolejny raz się otwieramy na Noc Muzeów, żeby mieszkańcy Koszalina mogli zobaczyć, jak harcerstwo wyglądało przez ostatnie 80 lat na ziemi koszalińskiej. Będą przedstawione stare mundury, sztandary harcerskie, kroniki oraz zdjęcie.
0: Główne wydarzenia w Koszalinie 22 maja, ale część instytucji włącza się też w obchody Europejskiej Nocy Muzeów i otwiera się już 16 maja. Materiał Agnieszki Górskiej. Główne wydarzenia Dni Koszalina zaplanowano od 21 do 24 maja, ale część instytucji rozpoczyna świętowanie nieco wcześniej. Tak będzie na przykład w Pałacu Młodzieży. O szczegółach Monika Kalkowska.
11: Zapraszamy na koncert pod tytułem Uczymy się żyć. 16 maja o godzinie 20 do amfiteatru. Tradycyjnie będzie to widowisko teatralno-wokalno-taneczne, w którym wystąpią nasi wychowankowie. 22 maja w piątek o godzinie 16 zapraszamy na podwórko przy Pałacu Młodzieży, które będzie imprezą plenerową dla całych rodzin i dla dzieci. 23 maja tradycyjnie 55. malarstwo ścienne. Dzieci wraz z rodzicami będą tworzyć nowe obrazy malarskie pod mostem w Parku Książąt Pomorskich. Tego samego dnia przy Pałacu Młodzieży odbędzie się partia szachów, żywe szachy, w której wychowankowie zamienią się w uczestników figur szachowych, w pionki, wieże, skoczki i inne figury.
0: Szczegółowy program Dni Koszalina dostępny jest m.in. na stronie Centrum Kultury 105.
12: SK Koszalin News.
0: Wielkie święto studentów koszalińskich uczelni, czyli juwenalia, startują w najbliższy poniedziałek. Parlament studentów przygotował na ten czas wiele atrakcji, nie tylko dla żaków, ale dla całej społeczności Koszalina. Od dzieci po osoby, które studencki czas mają już dawno za sobą.
13: Tomasz Królikowski, prorektor do spraw studenckich Politechniki Koszalińskiej. Juwenalia dla wszystkich studentów trzech uczelni Politechnika Koszalińska organizuje, również dla Wyższej Szkoły Straży Granicznej, również dla PANS-u. Myślę, że będzie fajna zabawa. Młodzież przygotowuje wiele atrakcji na terenie osiedla. Dni Koszalina zaczynają się od czwartku. My kończymy juwenalia w czwartek, tak żeby później już wypoczęci studenci mogli jeszcze pójść na koncerty, więc bawimy się cały tydzień. Od niedzieli, bo duszpasterstwo, czwarta uczelnia w naszym Koszalinie zaczyna mszą świętą.
14: Sekretarz Parlamentu Studentów Politechniki Koszalińskiej Karolina Chreptowicz. Ja opowiem trochę bardziej w szczegółach o tym, jak będziemy się bawić. Rozpoczynamy o 11 w poniedziałek na rynku staromiejskim. Zapraszamy wszystkich studentów oraz uczniów szkół średnich, także młodszych. Będziemy rozpoczynać z przytupem, bo oprócz bitwy rektorów, jak to jest w klasyce, mamy w planach także przeprowadzić familiadę studenci kontra rektorzy, pokaz mody, czy występ naszych cheerleaderek. Później po krótkiej przerwie zapraszamy także wszystkich licealistów i studentów, ale także rodziców z dziećmi na nasz kampus na Śniadeckich. Tam odbędą się targi kół naukowych i organizacji studenckich. Będą pokazy m.in. tańca, chóru, tak samo cheerleaderek. Później po targach kół naukowych, na których będziemy mogli poznać inicjatywy naszych studentów, odbędzie się pokaz fire show. Tańcerzy tak jak co roku zatańczą z ogniem, będzie gorąco, po czym odpalimy hasiory i tutaj zapraszamy też na coś nowego, co wymyśliliśmy razem z naszymi kolegami z parlamentu, czyli pokaz fajerwerek do muzyki, synchronizowany. Mamy nadzieję, że się spodoba. We wtorek studenci pokażą, jak mogą się bawić na osiedlu akademickim. Będziemy mieli scenę, na której będą przeprowadzane konkursy, zjazd food trucków, różne atrakcje, takie jak malowanie twarzy, robienie warkoczyków, czy różnego rodzaju tatuaże, konkurencje, grill akademicki, gofry. Mamy bardzo dużo rzeczy przygotowanych. Będzie także dzień sportu, na którym nasi atleci będą mogli pokazać swoje wyczyny sportowe. Myślę, że będzie to naprawdę bardzo ciekawa dla studentów aktywność, szczególnie, że będzie połączona z grą terenową. Później w środę, w związku z tym, że my jako studenci dostaliśmy tutaj wejściówki na koncerty, chcieliśmy także przygotować coś od siebie dla miasta i organizujemy koncert kapel studenckich z całego Pomorza. Będą m.in. kapele z Gdyni, z Gdańska, ze Szczecina i tutaj od nas z Koszalina. Będzie muzyka rockowa, metalowa, alternatywna, tak żeby młodzież, ale też dorośli mogli się pobawić, więc zapraszamy w środę od godziny 18 na osiedle akademickie na nasze koncerty. Tak samo będą food trucki i różne atrakcje, w których będzie można wziąć udział. No i w czwartek jako imprezą zwieńczającą będziemy bawić się ze wszystkimi studentami w muzie, a później na koncertach przygotowanych przez miasto, więc mamy nadzieję, że studenci pokażą też, że można się fajnie bawić u nas w mieście, chociaż nie jest nas aż tak dużo jak kiedyś.
0: Koszalińskie juwenalia rozpoczną się w najbliższy poniedziałek i potrwają do 21 maja.
12: SK Koszalin.
0: Już po raz 14 w Koszalinie odbędzie się Marsz dla Życia i Rodziny. Zaplanowano go w niedzielę 24 maja.
15: Arkadiusz Wilman, Rycerze Kolumba w Koszalinie. To już tradycja w naszym mieście, to już rytuał, a my uważamy, że rytuały są ważne, zwłaszcza jeżeli ten rytuał jest związany ze spotkaniem, bo cała nasza idea, czyli organizacja Marszu dla Życia i dla Rodziny polega na tym, aby się spotkać. Spotkać się w gronie ludzi, dla których ważne są te dwie wartości, życie i rodzina. Chodzi oczywiście o osoby, które realizują te wartości, czy dbają o nie na różnych płaszczyznach, w różnych formach. Dziś znajdujemy się w siedzibie Fundacji Zdążyć z Miłością. Przyzwyczailiśmy, mamy taką nadzieję, mieszkańców Koszalina do tego, że marszom co roku towarzyszy konkretna idea, konkretny pomysł. Nie chcemy, aby marsz zakończył się jedynie na tym spacerze i na spotkaniu. To jest ważne, ale naszym zdaniem to za mało. Co roku staramy się pomóc, czy zachęcić mieszkańców Koszalina do wspólnego niesienia pomocy organizacjom i instytucjom, które pełnią bardzo ważną rolę i funkcję w naszym mieście. Rycerze Kolumba, czyli główny organizator Marszu dla Życia i dla Rodziny, w ostatnich latach pomagał Domowi Samotnej Matki w Koszalinie, Koszalińskiemu Stowarzyszeniu Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, także Koszalińskiego Hospicjum. W ubiegłym roku właśnie zbieraliśmy pieniądze na ten cel. W tym roku chcemy zachęcić mieszkańców Koszalina do tego, aby wesprzeć Fundację Zdążyć z Miłością, ponieważ Fundacja realizuje wiele dzieł, o których za chwilę pani prezes i przedstawiciele Fundacji opowiedzą.
16: Bartosz Ilecki, Rycerze Kolumba. Marsz zacznie się mszą świętą w katedrze o godzinie 12. Następnie po mszy świętej gromadzimy się przed katedrą. Myślę, że w granicy godziny 13:15 powinniśmy wyruszyć. Trasa marszu jest tradycyjna od kilku lat, czyli wyruszamy i idziemy ulicą Zwycięstwa. Kolejno skręcamy w ulicę Młyńską, dochodzimy do ulicy Monte Cassino, następnie ulicą Władysława IV, trafiamy na ulicę Jana Pawła II, z tej ulicy skręcamy w ulicę Staszica, następnie udajemy się na boisko, na teren szkoły katolickiej, gdzie dla Państwa będzie przygotowany już piknik rodzinny, zorganizowany przez parafię pod wezwaniem Ducha Świętego oraz spółdzielnię mieszkaniową przy lesie. Nad bezpieczeństwem państwa będzie czuwała policja, straż miejska, również będzie zabezpieczenie medyczne. Do dyspozycji będą ratownicy medyczni z koszalińskiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża.
15: Teraz o zabranie głosu poprosimy panią prezes Fundacji Zdążyć z Miłością, ponieważ pieniądze, które będą zbierane, będziemy zachęcali do tego, aby wesprzeć pewne konkretne dzieło, o którym pani prezes powie.
17: Naszą polityką jest miłość, ale myślę, że nie tylko Fundacji Zdążyć z Miłością, ale też wszystkich tutaj obecnych współorganizatorów. Bardzo dziękujemy za to, że zostaliśmy uwzględnieni właśnie podczas Marszu dla Życia i Rodziny, że dla naszej fundacji, a w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami, dla których tworzymy mieszkania treningowe i brakuje nam jak zawsze pieniędzy. Tym razem jest to 1 400 000. Musimy uzbierać taką sumę, żeby zrobić remont budynku. Dziękujemy za każde wsparcie, za każdą pomoc. Rycerze Kolumba już nie po raz pierwszy wspierają fundację w naszych działaniach, ale wiem, że koszalinianie wszyscy pomagają fundacji, wszyscy starają się pomóc naszym i bezdomnym matkom z dziećmi i naszym podopiecznym osobom z niepełnosprawnościami, rodzinom ubogim. Także za wszystko dziękujemy. Dziękujemy za tą przepiękną inicjatywę. Kiedyś pamiętam, na samym początku chodziliśmy właśnie w Marszu dla Życia i Rodziny i cieszę się, że będziemy mogli w tym radosnym przemarszu przejść przez właśnie miasto Koszalin z uśmiechami na twarzy, z jakimiś balonami, z transparentami, pokazać, że dla każdego człowieka ważne jest przede wszystkim życie, ale ważna jest też rodzina. Każdy chciałby mieć rodzinę, chciałby mieć namiastkę rodziny, nawet te osoby, które są samotne. Ten marsz może pokazać właśnie, że wszyscy jesteśmy razem dla dobrego celu i niech miłość będzie zawsze najważniejsza.
18: Witam Państwa serdecznie, mam na imię Kamil Łota, jestem podopiecznym Fundacji Zdążyć z Miłością. Od dłuższego czasu zbieramy fundusze dla mieszkania treningowe dla osób niepełnosprawnych. Jest to moje marzenie od wielu lat, ponieważ chciałbym wkroczyć w życie dorosłe i móc samodzielnie funkcjonować na co dzień. Takie mieszkania treningowe w Koszalinie są bardzo ważnym elementem dla osób niepełnosprawnych, ponieważ one są często, sami mieszkają, są pozbawieni przyjaciół, a także rodziny. Są przez miasto niekiedy traktowane jak takie, jakby to powiedzieć, piąte koło u wozu. Osoby niepełnosprawne, tak jak ja na przykład, marzę o tym, żeby wejść w życie dorosłe, zamieszkać w takim mieszkaniu i móc samodzielnie funkcjonować w życiu dorosłym, tak? Bo nie sztuką jest siedzieć na wózku i użalać się nad sobą, tylko sztuką jest walczyć. Walczyć z samym sobą. Pomóżcie naszą fundację Zdążyć z Miłością na mieszkania treningowe i dla samotnych matek.
0: Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, za 2 lata 12 osób z niepełnosprawnościami zamieszka we wspólnym domu przy ulicy Łużyckiej w Koszalinie. Aby dokończyć remont obiektu, potrzeba jeszcze prawie 1,5 miliona złotych. Podczas tegorocznego Marszu dla Życia i Rodziny będzie można wesprzeć ten szczytny cel, a marsz, przypomnijmy, 24 maja. Tematem zajął się Marcin Kieca.
12: SK Koszalin.
0: Koszalin wchodzi na drogę energetycznej rewolucji. Władze miasta wraz z przedstawicielami miejskich spółek oraz lokalnych firm podpisały list intencyjny w sprawie powołania koszalińskiego klastra energetycznego. Ma to być sposób na uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców i realne obniżenie kosztów energii dla jednostek publicznych, a w przyszłości także dla mieszkańców. O szczegółach prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj.
19: To będzie początek, może powiedzieć, jakiej rewolucji energetycznej, a na pewno transformacji energetycznej w mieście Koszalin, bo te spółki miejskie, które dzisiaj przedstawiciele tutaj, prezesi siedzą przy tym stole, przechodzą transformację energetyczną i będą również wytwórcami, no, w przypadku MEC-u to już się działo w energii cieplnej, ale teraz również energii elektrycznej. Chodzi o to, żeby też wykorzystywać potencjały, które mamy w tych spółkach na własne potrzeby wewnątrz miasta Koszalina. I to teraz inicjujemy. Nie ma tutaj wszystkich przedstawicieli wszystkich spółek, które być może kiedyś w przyszłości dołączą. Chodzi teraz o to, żeby to, co teraz stworzymy, żeby się jak najbardziej bilansowało, czyli to, co będzie wytwarzane, żeby też było użytkowane wewnątrz tego klastra. Także zaczynamy od takiego zestawu, ale jestem absolutnie przekonany, że w przyszłości będziemy to poszerzać, powiększać. Także to jest start, to jest początek. Jestem absolutnie przekonany, że to jest historyczny dzień dla miasta Koszalina.
20: Nazywam się Robert Sidełko, jestem pełnomocnikiem pana prezydenta do spraw transformacji energetycznej. Proszę państwa, rok czasu. Rok czasu dyskusji, rozmów, stawiania trudnych pytań i szukania odpowiedzi. Rok czasu konsultowania się, konfrontowania się z innymi, którzy już tą drogę przeszli. To był czas dosyć trudny, ale wypracowaliśmy pewien konsensus. Doszliśmy do wniosku, że aby ta transformacja mogła się dokonać, trzeba temu nadać pewną treść, ale i również formę. Biorąc pod uwagę nie tylko uwarunkowania techniczne, co jest tutaj szalenie istotne, ale również kontekst prawny. W związku z tym koszaliński klaster energetyczny jest naszym celem. Stworzyliśmy cele cząstkowe, umieściliśmy je na osi czasu. Określiliśmy również kamienie milowe. To wszystko było prezentowane podczas spotkania pana prezydenta z mieszkańcami Koszalina, które miało miejsce w grudniu ubiegłego roku. Idziemy do przodu, mając świadomość, że przed nami jest bardzo dużo wyzwań. Podpisanie listu intencyjnego będzie skutkowało, mam głęboką nadzieję, powołaniem klastra jeszcze w tym roku. To jest ten kamień milowy, o którym wspominałem, pierwszy kamień milowy. Może wydawać się, tak jak prezydent powiedział, że ta grupa interesariuszy, dokładnie 4, w tym samorząd, jest mała na początku. Rzecz polega na tym, drodzy państwo, żeby dobrze wystartować. To oznacza odpowiednie zbilansowanie mocy popytowej i podażowej. Popyt na energię elektryczną w naszym mieście jest olbrzymi. To jest ponad 360 gigawatogodzin energii elektrycznej. Takie jest zapotrzebowanie Koszalina. Same struktury podlegające pod samorząd to jest około 26 gigawatogodzin energii elektrycznej. To są koszty olbrzymie, które ponoszą mieszkańcy. Ustawa o odnawialnych źródłach energii stwarza możliwość zmniejszenia tych kosztów, ale jest jeden warunek. Trzeba wytwarzać energię z odnawialnych źródeł energii. Energia wiatrowa, energia solarna, również planowane przez spółki komunalne inwestycje w zakresie tych zasobów, które są już w tej chwili dostępne. To wszystko napawa dużym optymizmem i uzasadnia tezę, że osiągniemy ten cel, do którego dążymy. Transformacja energetyczna ma wprowadzić element niezależności energetycznej, co nie oznacza bynajmniej, że całkowicie się odetniemy od źródeł energii. To jest niemożliwe. Ale w znacznym stopniu uniezależnimy się od dostawców energii zewnątrz. Tym targetem, celem, który chcemy osiągnąć, który będzie jak gdyby konsekwencją podpisania tego listu intencyjnego, jest złożenie dokumentacji o zarejestrowanie klastra. W międzyczasie będą się działy wszystkie działania polegające na przygotowaniu tej dokumentacji, co nie jest siłą rzeczy rzeczą prostą, ale w tym czasie również już planujemy pierwsze działania, które mają zaskutkować zmniejszeniem kosztów eksploatacyjnych, kosztów operacyjnych dla tych podmiotów, które wchodzą w pierwszej fazie do planowanego klastra energetycznego. Ja mogę oczywiście powiedzieć, jakie są korzyści dla mieszkańców w dłuższej perspektywie. Więc tak, po pierwsze, drodzy Państwo, wprowadzenie idei klastra to jest wykorzystanie wszystkich bonusów, które daje ustawa o odnawialnych źródłach energii. Przypomnę, że nowelizacja tej ustawy miała miejsce w grudniu ubiegłego roku. Tam są zapisane ustawowe bonusy i z nich możemy korzystać, ale tylko i wyłącznie pod warunkiem, że mamy własną produkcję energii ze źródeł odnawialnych. To jest pierwsza rzecz. Korzystanie zatem z bonusów ustawowych. Natomiast druga rzecz to są możliwości, które się tworzą pomiędzy członkami klastra już w strukturze wewnętrznej, czyli zawiązywanie bezpośrednich relacji pomiędzy nimi. Podam przykład. Załóżmy, że jedno z przedsiębiorstw komunalnych podpisuje umowę bezpośredniej dostawy energii od kogoś, kto jest członkiem klastra, a jednocześnie jest producentem, w cudzysłowie producentem energii. I wówczas może taka operacja powoduje efektywne zmniejszenie kosztów, na przykład biletów komunikacji miejskiej, bo można w pewnych optymalnych sytuacjach znacznie obniżyć koszt energii. Klaster energetyczny jest wspólnotą celu. To jest gospodarowanie się zasobami energii, które są w klastrze. To jest kwestia dostępności do magazynów energii, które również będą elementem klastra. To jest kwestia negocjowania cen zakupu energii od sprzedawców. Więc szereg różnych działań, które się prowadzi, optymalizujących jak gdyby koszty energii dla członków klastra. Oczywiście mniejsze koszty operacyjne dla członków w sposób pośredni przełożą się również na mniejsze koszty świadczonych usług. Taka jest idea i ten cel, do którego dążymy. Klaster energetyczny jest definiowany jako przedsięwzięcie biznesowe, komercyjne. Natomiast mój udział jako pełnomocnika miasta, jako powiedzmy mieszkańca miasta, jest również szalenie istotny aspekt środowiskowy. Czyli nie tylko kwestie optymalizacji kosztów operacyjnych co dla spółek komunalnych, firm prywatnych jest rzeczą kluczową, ale również z punktu widzenia mieszkańca, czyli takiej osoby jak ja, ale myślę, że całej naszej społeczności, jest też aspekt środowiskowy. I ja jako pełnomocnik prezydenta jak gdyby za tą kwestię odpowiadam i mocno jak gdyby pilnuję tego aspektu.
1: Piotr Dudziak, Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze MEC. W uzupełnieniu tego, co powiedział pan profesor, wcześniej pan prezydent, to czemu służy podpisanie tego dokumentu, to nie tylko klaster energetyczny, ale tak jak zauważył pan profesor, wykorzystanie wszystkich narzędzi rynkowych do tego, aby wykorzystać lokalny potencjał energetyczny. Jak się spojrzy na miasto Koszalin, na region miasta Koszalina, wyraźnie dostrzega się ten potencjał energetyczny, który de facto jest do zagospodarowania, a który na chwilę obecną jest w niewielkim stopniu zagospodarowany. I teraz zagospodarowanie tego potencjału może się odbywać w kilka sposób. Jeden sposób poprzez bezpośrednie skorzystanie z energii odnawialnej, bezpośrednio dla odbiorców końcowych, bezpośrednio dla przedsiębiorców komunalnych, co de facto, tak jak pan prezydent zauważył, w dobie rosnących kosztów paliwowych będzie się przekładało na to, że ceny nośników energetycznych będą stabilne. Ale z drugiej strony, Koszalin to również przedsiębiorcy, to również biznes, który tak naprawdę bezpośrednio wpływa na, nazwijmy to, dobrobyt funkcjonowania Koszalina i społeczeństwa koszalińskiego. I teraz tego typu przedsięwzięcie, które planujemy zawiązać, w szczególności dla naszego przedsiębiorstwa, wiąże się z tym, że poprzez współpracę, o czym też wspomniał pan prezydent, poprzez współpracę równoległą pomiędzy przedsiębiorcami, które każde ma coś do wygenerowania, będziemy wytwarzać określone dobro, które nie będzie kosztowało tyle, ile standardowo na rynku w Polsce kosztuje, tylko będzie tańsze. To da możliwość rozwoju miasta Koszalin, rozwoju strefy gospodarczej, rozwoju przedsiębiorstw i to, co na początku wybrzmiało. Dzisiaj jesteśmy w tym przedsięwzięciu w bardzo małym gronie, gdzie spośród spółek miejskich jest prywatna spółka, która jest wytwórcą energii z paneli fotowoltaicznych. Natomiast zamierzenia klastra, idea fix tego działania jest to, że po zarejestrowaniu w określonej formule klaster będzie się rozwijał i liczymy na to, że w krótkim horyzoncie czasu będziemy poszerzać klaster o kolejne przedsiębiorstwa, które do utrzymania stabilności nośników energetycznych, ceny nośników energetycznych będą miały swój wkład. A przede wszystkim poprzez rozwój gospodarczy Koszalina będziemy w stanie zagwarantować to, że społeczeństwu będzie się żyło lepiej i ten dobrobyt, o którym wspomniałem wcześniej, będzie na dużo wyższym poziomie. Na przykład pierwszy, no tutaj w przypadku tych członków, które dzisiaj mamy do czynienia, firma jest producentem energii elektrycznej, którą w chwilach szczytowych nie jest w stanie odsprzedać na rynku, ponieważ w momencie, jak świeci słońce, zresztą ostatni weekend pokazywał, fermy wiatraków wokół Koszalina stały, a wiatr wiał i to mocno pokaźnie. Dlaczego? Dlatego, że system elektroenergetyczny był przeciążony i nie był w stanie odebrać energii elektrycznej. A w sytuacji, o której my mówimy, przy współpracy operatora energetycznego, z którym bardzo dobrze się współpracuje, jesteśmy przekonani, że uda nam się tą energię dostarczyć i wykorzystać, przez co my będziemy mogli wtedy dla naszych przedsiębiorstw i gospodarstw komunalnych zakupić tę energię po bardziej preferencyjnych warunkach, niż to standardowo występuje. A to jest taki skromny przykład. Ja Państwu tylko podam. System elektroenergetyczny w ubiegłym roku miał nadwyżkę energii elektrycznej z OZE niewykorzystanej na poziomie około 1,3 terawattogodziny. To jest bardzo dużo energii elektrycznej, która pozwoliłaby na kilkumiesięczne zasilanie takiej aglomeracji jak Warszawa, może nawet więcej niż Warszawa, może na 4-5 miesięcy. To jest to, czego już Polska dysponuje takimi systemami wytwarzania energii elektrycznej odnawialnej, a która do końca jest niewykorzystana. Biorąc pod uwagę dalszy rozwój energetyki wiatrowej, fotowoltaicznej, zresztą to obserwujemy, jak się przyjeżdża tutaj w obszar nadmorski, Koszalin, sąsiednie obszary, to widać, jak te inwestycje rosną. Jeżeli wykorzysta się narzędzia, które są dzisiaj dostępne na rynku, które są, to perspektywa rozwoju Koszalina i zabezpieczenia ludzi, społeczeństwa, firm, nośniki energetyczne, które są kluczowe w realizacji wszelkich procesów i biznesowych, i życia społecznego, istnieje na to, żeby to będzie scena stabilna, będzie podniesienie bezpieczeństwa funkcjonowania. Nie chcę wspominać, że będzie taniej, bo zawsze mamy tą inflację, ale na pewno będzie to konkurencyjne w stosunku do innych rynków krajowych. Z jednej strony by można powiedzieć, tak, inwestujmy w panele fotowoltaiczne, prawda? Tylko z drugiej strony trzeba sobie odpowiedzieć na jedno pytanie, czy ta energia jest tutaj nadal jeszcze potrzebna, czy co my z nią zrobimy. I na to jest potrzebne właśnie takie stowarzyszenie gospodarcze. Dzisiaj mówimy o tym klastrze energetycznym, który poprzez opracowanie strategii będzie kreował rozwój tego rynku. Jeżeli klaster energetyczny może dotyczyć powiatu albo sąsiednich gmin, to wtedy w takiej formule gospodarczej jesteśmy w stanie wypracować. Potrzebny jest tyle fotowoltaiki, tyle wiatraków dla systemu elektroenergetycznego, powtórzę znowu z operatorem dystrybucyjnym, który tutaj jest na miejscu, rozmowa, a co możemy wprowadzić do systemu. Połączenie tych kompetencji, które dysponujemy, pozwoli na to, że to, co jest tutaj, będą się mogły rozwijać, na przykład panele fotowoltaiczne, kolejne wiatraki, będziemy wiedzieć, co z tą energią zrobić i nie będzie sytuacji, jak mamy w chwili obecnej, że wiatraki, które są, nie pracują, panele fotowoltaiczne nie sprzedają energii elektrycznej. Idea fix. Wszyscy powinniśmy być zadowoleni z tej współpracy. Nie jest to forma działalności gospodarczej, także tutaj w tym przypadku to jest właśnie bardziej w formie takiego stowarzyszenia, do której dopraszane będą podmioty, które w ramach podpisanej wzajemnej umowy o współpracy będą generować określone zadania w obszarze energetycznym. To nie musi być tylko i wyłącznie energia elektryczna. Podkreślam, jest tyle nośników na rynku energetycznych odnawialnych, że Koszalin ma bardzo duże szanse na to, że przy dobrej zagospodarowaniu i rozwoju tych wszystkich obszarów, no będzie wyjątkowym miejscem w Polsce, że rzeczywiście będziemy mieli bardzo duży udział energii odnawialnej w całym miksie energetycznym, który będzie. Jeżeli nie fotowoltaika, jeżeli nie wiatr, to co jeszcze, tak? Na przykład biogaz albo biometan, na przykład wodór. Są to technologie, które dzisiaj są już na rynku z różnym poziomem opłacalności, ale no bo biznes się kręci tam, gdzie to jest opłacalne. Ale spoglądając na to, gdzie jesteśmy my tutaj na miejscu, no to wszystko nabiera zupełnie innego charakterystyki, którą możemy to wykorzystać. Pojedyncze przedsiębiorstwo nie będzie miało takiego potencjału, żeby zrealizować jakikolwiek z tych projektów, natomiast jeżeli mówimy o wielu przedsiębiorcach z udziałem w szczególności miasta, które jest kluczowym członkiem tego typu organizacji, to jestem przekonany, że wprowadzimy bardzo szybko kolejne technologie, które pozwolą na, powiedzmy, dzisiaj ponadstandardowe produkcje i wykorzystanie wytwarzania energii elektrycznej czy ciepła. Mogę tu zadeklarować jako nasza firma MET, no już w tym roku będą pierwsze pierwiastki tego, że będzie pojawi się część udziału zielonej energii w tym, co wytwarzaniu naszego ciepła. Także to już jest kluczowe, że my już tutaj pierwsze ruchy robimy. To nie jest bezpośrednio powiązane z tym, co się dzieje w zakresie klastra energetycznego, bo tutaj też poczyniliśmy pierwsze ruchy, a jesteśmy, że tak powiem, domówieni właśnie z firmą odnośnie zakupu energii elektrycznej, ale to jesteśmy w procesie. To niestety są jeszcze pewne uwarunkowania prawne, które musimy przejść i teraz w zależności od tego, czy się uda pewne rzeczy zrobić, to zrealizujemy i będzie, jeżeli nie, no to nie będzie. Kluczowym jest natomiast, patrząc przez pryzmat samego klastra, czy spółdzielni energetycznej, bo to jest też jedna z form, o której myślimy, aby ją wykorzystać, no to sam klaster, nadanie statusu klastra jako klastra takiego prawnie obowiązującego, tak jak pan profesor powiedział, mamy ambicje, aby to się stało do końca roku, bo to wbrew pozorom nie są tylko dokumenty, tylko to jest odpowiednie zbilansowanie i połączenie odpowiednich odbiorów. Natomiast jeśli chodzi o wykorzystanie samej energii odnawialnej OZE, taki w sposób bezpośredni, aby się pojawiła w systemie, jeżeli uda się formalnie dopiąć pewne tematy umowne, to myślę, że też się pojawi jeszcze ta energia w tym roku. Ale myślę, że tutaj to jest startowe spotkanie, także tutaj trudno cokolwiek powiedzieć, natomiast jak rozmawiałem z panem profesorem, planujemy tego typu informacje, aby się pojawiały w sposób bieżący.
2: Może pozwolę sobie wtrącić. Zbigniew Nowak, Miejska Energetyka Cieplna. Rozmowa o energetyce, jak państwo widzicie, nie jest prosta w przekazaniu, zrozumieniu. I ona jest tak samo dosyć złożona dla społeczeństwa, dlatego ciężko jednym słowem odpowiedzieć, będzie to 15 zł na kilowatogodzinę, czy nie ma takiej odpowiedzi. Zaś to się dzieje w tle. Wygląda to w ten sposób, że pewne rzeczy to jest proces. Na przykład energetyka cieplna w Koszalinie produkuje ciepło w tej chwili z nieekologicznych paliw. Przechodzimy na bardziej ekologiczne paliwa, no i one naturalnie są droższe. Rzecz w tym, żeby nie była droższa, wyższa cena ciepła dla klienta. Więc robimy wszystko, żeby ta cena ciepła była stabilna albo na tym samym poziomie, albo na podobnym poziomie. No i tutaj wchodzi energia elektryczna. Jeżeli będziemy używać energii elektrycznej odnawialnej, z odnawialnych źródeł, będziemy je mieć w tle, my za chwileczkę sami będziemy produkować energię elektryczną, wówczas te ceny, konkretne ceny, czy te korzyści dla klienta w tym długoterminowym procesie, one będą stabilne. Nie będą rosły. Czy to jest korzyść dla mieszkańców? Wydaje mi się, że tak. No po to te wszystkie zabiegi robimy, żeby to było. No teraz wejście do klastra spółdzielni to jest nic innego jak poszerzenie tej skali, że nie tylko w skali MEC-u, tylko ciepło, ale na wszystkich polach, wszystkich możliwościach. A więc pośrednio albo bezpośrednio te korzyści prędzej czy później dotrą do naszych odbiorców. Najważniejsze jest to, co powiedział pan prezes, żeby nie marnować energii elektrycznej odnawialnej, zielonej, tej taka no, z wiatraków i z fotowoltaiki, która jest do dyspozycji nad morzem, mówiąc krótko, bo tu i wieje i świeci. Robimy to już od półtorej roku. Pierwszą inwestycję MEC rozpoczął, jak państwo wiecie, bo już komunikowaliśmy o tym. Jesteśmy w trakcie budowy pierwszych instalacji kogeneracyjnej. Tam będziemy wytwarzać energię elektryczną, ale to jest za mało. To jest dopiero pierwszy krok. No więc jest wiele pośrednich kroków, żeby dojść do tego skutku, jakim jest stabilna, dobra cena energii, jednocześnie wykorzystując energię z OZE. No więc po to jest taki twór, takie stowarzyszenie, taki klaster czy taka spółdzielnia, żeby nad tym zapanować, żeby zrobić to kompleksowo, żeby wyłowić te wszystkie korzyści z rynku i konkretnie no, zainwestować jak gdyby w Koszalin.
1: Klastrów jest potworzonych, może nie dużo, ale są utworzone klastry. To nie jest pierwszy klaster, natomiast formuła klastra, którą my chcemy stworzyć, to jest formuła klastra, która by miała formalną certyfikację dokonaną przez Urząd Regulacji Energetyki. To powinno dać dodatkowe benefity z tytułu członków klastra, którzy tam w tym klastrze będą zorganizowani, a dzięki temu dać szansę na rozwój tych przedsiębiorstw, podmiotów, które będą w tym klaszcze funkcjonować. Ta formuła już od 2018, nawet wcześniej, możliwa do zrealizowania, ale ostatnie zmiany, które były, nadały troszeczkę dodatkowych możliwości formule klastra funkcjonowania. Także już takie klastry istnieją, takich jak my chcemy utworzyć, no to jest teraz, nie chcę skłamać, to jest kilkanaście w całej Polsce.
0: Władze miasta zakładają, że koszaliński klaster energetyczny zostanie zarejestrowany do końca tego roku. Pierwszymi efektami mają być niższe koszty utrzymania miejskich placówek, takich jak żłobki, przedszkola czy szkoły, co docelowo ma odciążyć budżet miasta, a tym samym w późniejszym czasie portfele mieszkańców. Materiał przygotowała Oliwia Kisielewska.
12: SK Koszalin.
0: 2 miliony unijnego dofinansowania dla przystani w Jamnie. Inwestycja obejmie m.in. rozbiórkę istniejącego oraz budowę nowego pomostu, mówi wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Jakub Kowalik.
3: To jest właśnie ten kierunek, w którym miasto Koszalin powinno się rozwijać, tak aby było prawdziwym centrum Pomorza. Tym centrum Pomorza już jest, natomiast kierunek rozwoju miasta właśnie jest w stronę wody, w stronę jeziora, w stronę morza. Jeśli chodzi o MZK, przekazujemy umowę na kwotę wsparcia blisko 2 milionów złotych, a będzie tu realizowana inwestycja budowy nowego pomostu, a także wyznaczenia nowego toru wodnego dla statków, które tutaj po tym jeziorze pływają z Koszalina do Mielna. To miejsce dzięki zrealizowaniu tej inwestycji zyska nową wartość, bo to właśnie jest jedno z najchętniej wybieranych miejsc w Koszalinie, wtedy kiedy pogoda sprzyja do spacerów i uważam, że to jest bardzo dobry kierunek rozwoju naszego miasta, a także Pomorza Zachodniego.
0: Budowa nowego pomostu i wyznaczenie nowego toru wodnego przez jezioro Jamno dla statku Julek ma się rozpocząć w lipcu, a trwać najpóźniej do sierpnia 2028 roku.

0: Agnieszka Koszalin. Reklama. Tako Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Muzyka.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to, to tak samo jak ja.

SK Koszalin.

Wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko git i haha, ale wiem, że czekasz na coś.

Podcast.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę, kotek.